pokaż mi coś, czego nie wiem. Odkryłaś coś, czego nie chcę. Od urodzenia mam szczęście. Problemy przychodzą z wiekiem. Martwi nie krzyczą, lecz mówią szeptem. Minąłem ciebie o włos. Nigdy nie próbuj mnie pytać, kim jestem.

rozbity, rzekł przeciągle. Te historie brzmią okropnie. Trzeba razem działać mądrze, zapytuję więc ostrożnie.

premiera. Potrzebna resuscytacja albo solo jazzmana. Cholera, deficyt muzy mu doskwiera. Czy jest na sali ktoś, kto zagra jazzowy temat?

0: jazz. Zarzuć synkopę, po co klów grób kopiesz? Chcę usłyszeć serca bicze.
1: Bum, bo bum.
0: 2-5-1 dźwięki anulują męki. Jeśli naprawdę kochasz muzę,

45 lat. Wskakuję w kałużę po drugiej stronie tych brudnych luster. Znowu jestem dzieckiem. Możesz mnie

zobaczyć, że podróż jest i ja zakocham każdy oddech. Trochę kaszle, fajki rzucę w piątek. Trzeba spaść, od dno zaryć łbem, żeby się obudzić. Zobaczyć, że podróż

0: Radio Afera 98,6 MHz.
1: Jestem bestią.

przykładzik tu bez lukru, weź ugryź. Stoimy raz na słupku, jestem siódmy typ w brudnym stroju roboczym, chce się przebić. Nikt go nie chce wziąć, a ja go biorę. Mam pledzik, mówię mu przyjacielu, prosto z walki. Dam tu kocyk na belur, bowiem u Olodryjny masz outfit. To dla niego żadna potwarz zwykle, wręcz przeciwnie, on docenia.

mnie nie urzekło. Cóż było mówić? Diabeł ani pisnął. Wrócił do siebie i czapkę nacisnął. Sprawa oczywista, szatan jest sadysta. A czemu niemiły? Z jakiej przyczyny?

0: Autopromocja.
1: Pod igłą. Zastrzyk analogowych dźwięków. Muzyka elektroniczna i producencka. W każdą niedzielę o 9:30.
2: Chli Targ, czyli tematyczne targowisko z muzyką, filmem, książką. Unikat rynku polskiego i światowego, trochę antyków. Nikt nie wyjdzie stąd z pustymi rękami. W każdą niedzielę o godzinie 11:00.
3: W niedzielę o 19:00.
4: Wycz na podróż do bliskich nam krajów.
5: Ukłon się zaprosi na miejscu pana. Proszę,
6: audycja.
7: Alternatywne Rambory.
0: Autopromocja. Reklama.
8: Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w Studenckim Radiu. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
0: Reklama. Radio.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Historia Wielkopolski i Poznania warta jest dogłębnego poznania. Twierdza Poznań. Niedziela, godzina 11:30.
3: Od Apolla do Opola. Od starożytności do współczesności. Wakacyjna podróż przez historię muzyki. Odyseja klasyczna. W każdą niedzielę o 20:00. Tylko w Radiu Afera.
4: Witam wszystkie panie. Witam wszystkich panów. Bo jeśli lubisz rocka, bo jeśli czujesz bluesa, musisz słuchać audycji Krzysztofa Ranusa. W każdą niedzielę od godziny 9 wieczorem.
0: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: alternatywnie.
1: Proszę Państwa, ustawmy się. Nasz wesoły kolowód przetańczy teraz przez 80-sy, 90-sy i wróci.

0: Autopromocja.
1: Pod igłą. Zastrzyk analogowych dźwięków. Muzyka elektroniczna i producencka. W każdą niedzielę o 9:30.
2: Modowo
3: i alternatywnie.
2: O tym, co nosimy
3: i co to o nas mówi.
2: Modowy duet.
3: Niedziela, godzina 12.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: My name is Jim and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice. The musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial. Guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray!
3: Chlitark, czyli tematyczne targowisko z muzyką, filmem, książką. Unikat rynku polskiego i światowego. Trochę antyków. Nikt nie wyjdzie stąd z pustymi rękami. W każdą niedzielę o godzinie 11.
4: Autostop lub kilometry w nogach. Nocleg tam, gdzie rzucisz plecak. Bez prysznica, bez porannej kawy. Jak odnaleźć komfort w dyskomforcie? Niekomfortowe podróże w każdą niedzielę o 13.
0: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Dzień dobry, minęła godzina 9, Radio Afera. Oczywiście jest niedziela, nieco inne głosy niż zwykle, ale poranek cały czas tak samo fajny. Jan Waściński za konsoletą, Tymoteusz Powęzowski przy mikrofonie oraz po raz pierwszy w historii
2: Magdalena Błąk. Dzień dobry Państwu.
1: Dzień dobry wszystkim. No i cóż, zaczynamy. Nie ma co, zaczęliśmy tak energicznie, to podtrzymajmy to. Róża Apolinara, Jakub, Wiktor, Ireneusz, Felix, Walerian, Lubomira. To między innymi imiona, które dzisiaj obchodzą urodziny. Wszystkim tak nazwanym osobom życzymy serdecznie wszystkiego najlepszego.
2: Dokładnie, a dzisiaj nietypowe święta obchodzimy niestety, można by tak powiedzieć, Europejski Dzień Pamięci Ofiar Nazizmu i Stalinizmu oraz Międzynarodowy Dzień Pamięci o handlu niewolnikami i jego zniesieniu. No i co jeszcze można powiedzieć o tym?
1: Co jeszcze można powiedzieć? Dobrze, że żeby pamiętać, że takie coś było, bo zapomnienie o takich rzeczach no szybko będzie prowadzić do tego, że one powrócą między innymi. A dalej jeszcze mówiąc o rzeczach nieco lżejszych, o w niedzielny poranek po godzinie 9, żeby tak nie zaczynać z grubej rury, to jeszcze warto chyba wspomnieć o przysłowiach, że gdy słońce z grzmotem w znak panny wchodzi, zapowiedź to niepogody długiej i powodzi. I jak zawsze przysłowie na dziś w pewien sposób wprowadzają nas w kącik pogodowy. I szybki ruch za okno pokazuje, że może być chłodno.
2: Może być chłodno, 20 stopni to dzisiaj chyba maks. Także ubierzcie ciepłe swetry albo długie płaszcze i wybierzcie się dzisiaj na spacer, być może do Parku Sołockiego.
1: Tak, a póki co, jeśli możecie, to leżcie sobie w łóżeczkach, słuchajcie, do godziny 11 aferanka. No i my jakoś będziemy tutaj, mam nadzieję, całkiem skutecznie zabawiać was wszystkich muzyką, słowem i ciekawymi rzeczami.

0: Magdo, słuchaj, mam do ciebie pytanie bardzo ważne. Czy ty kiedyś chciałaś się cofnąć w czasie? Czy czegoś żałowałaś i chciałaś się cofnąć?
1: Oj, codziennie żałuję. Codziennie zdarza mi się, że
0: sztuka chciałabym... podejmowania złych wyborów.
1: Tak, ale to ma swój urok. To ma swój urok, ale tak jak mówiłam, możecie przejść się na spacer i możecie na przykład przejść się do kina.
0: Możecie, jak najbardziej. To byłby całkiem nawet dobry pomysł. I jeśli zastanawiacie się, no często jest tak, że mówisz drugiej osobie, chcę iść do kina, no a na co? I potem przez pół godziny siedzicie, nie jesteście w stanie dojść do porozumienia i koniec końców, pewnie nawet czasami się zdarzy, że nie idziecie. No to my za was ten wybór podejmujemy, będzie bardzo łatwo. Otóż mamy jedną wejściówkę podwójną na bilet do kina. Do kina Muza na film Powrót do przyszłości. Przyszłości? Tak. Tak, to jest Back to the Future, no tak. Powrót do przyszłości w ramach festiwalu Portal Film Fest. I to jest jedna wejściówka podwójna, więc od razu bierzecie kogoś ze sobą. I żeby taką wejściówkę otrzymać, no to wystarczy wysłać SMS-a o treści z prefiksem afera, waszym imieniem i nazwiskiem. No i naszym zadaniem, bo to nie będzie nawet pytanie, czyli jaka byłaby pierwsza rzecz, jaką zrobilibyście po cofnięciu się w czasie? Jakie były wasze pierwsze kroki? Koszt takiego SMS-a to złotówka i 23 grosze. No i kwestia jest też taka, że to jest no, bardzo szybka akcja. Trzeba podjąć kroki bardzo szybko. Czekamy zgłoszenia od razu już właściwie, no bo film jest o 12.15.
1: 12.15 w Kino Muza, Portal Film Festival. Jeszcze raz bardzo serdecznie zachęcamy. Powrót do przyszłości. No kultowy klasyk, można by było powiedzieć. Kto nie chciałby tak rozpocząć swojego dnia?
0: No właśnie.
1: A jaka byłaby pierwsza rzecz, którą ty byś zrobił po przebudzeniu się?
0: I po przebudzeniu się?
1: Tak, i zdajesz sobie sprawę, że jesteś 20 lat wstecz.
0: 20 lat wstecz.
1: To byś pewnie kciuka ssał jeszcze, co?
0: No, prawdopodobnie. No tak, no miałbym 4-latka.
1: To no słodki. To,
0: no, chyba jeszcze słodki, no.
1: Wtedy no. Zacząłbyś wykupywać działki, żeby potem postawić bliźniaki, co?
0: I to jest dobry pomysł, brawo. Cofasz się wstecz i wykupujesz działki. W takim razie my już zrobimy jinx i słuchacze nie mogą tego... mniej oczywiste pomysły należy tutaj rzucać. Czekamy na wasze zgłoszenia do godziny 11.

0: Autopromocja.
1: Pod igłą. Zastrzyk analogowych dźwięków, muzyka elektroniczna i producencka. W każdą niedzielę o 9:30.
2: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o 23:00 w Radiu Afera. Dobranocka.
3: Sporting Klub Afera, czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
4: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
3: Poniedziałki i piątki od 18:00.
0: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja.
5: Radio Afera 98,6 MHz.

0: Mam nadzieję, że pogoda będzie dopisywać przez resztę dnia, bo patrzę tak na te chmury deszczowe i no może nam trochę popadać, tak tylko powiem. Do pogody jeszcze przejdziemy. Ja tak sobie nie gadam tylko od rzeczy wbrew pozorom, tylko tak chciałem jakoś do wody nawiązać.
1: Do wody, bo oczywiście mowa o naszej nowości. Natalia Marczuk z utworem Nadwodne miasto. No kurczę, bardzo podobny tytuł, co Niewidoczne miasta, nie?
0: Tak, albo Podwodne miasto.
1: Podwodne miasto. Czy myślisz, że dzisiaj zatoniemy?
0: No, mam nadzieję, że nie, chociaż jak i kurczę.
1: Jak widzieliśmy wczoraj.
0: Wczoraj, w zeszłym tygodniu też w nocy była burza, to tam Poznań po prostu spłynął cały.
1: No wczoraj tunel Rondo Caponiera bodajże znowu.
0: Ojej.
1: Więc trzymajcie się ciepło, ubierzcie kalosze. Parasolki, uzbrojcie się w parasolki i może płaszcze przeciwdeszczowe.
0: Albo poza oczywiście naszym konkursem i kinem muzea, nie wychodźcie po prostu z domu. Posłuchajcie Aferanka, my nie jesteśmy tacy źli. Będzie miło, obiecuję. A tak jeszcze mi się skojarzyło przy okazji, że zespół Bazgrołki kiedyś nagrał utwór Miasto nad morzem. I co ciekawe, tutaj są bardzo podobne powiązania, bo Natalia Marczuk też wspomina o tym, że ten utwór napisała inspirując się Gdańskiem, do którego bardzo często jeździła i często wraca, więc to Nadwodne miasto, to chyba jest nasz piękny Gdańsk. A może po prostu posłuchajmy, może się okaże.

0: To nasza nowość Natalia Marczuk i Nadwodne miasto. No tak, ładne.
1: No piękne.
0: Bardzo i ładne.
1: No jeszcze będziecie mogli posłuchać między innymi przez następny tydzień?
0: Tak, oczywiście, przez następny tydzień jak najbardziej. Zachęcamy do słuchania jak najbardziej. I cóż, za chwileczkę się wybierzemy w dalekie kraje, ale spokojnie, to jeszcze będzie na to czas. Najpierw myślę, że przesłuchamy sobie jakiejś muzyki ładnej, bo ja chciałem jeszcze zahaczyć o ten temat powrotu do przyszłości, podróży w czasie ogółem. Chciałem zapytać, czy ty masz taki okres, zapytam dwa pytania. Po pierwsze, okres, do którego chciałabyś się cofnąć na chwilę, żeby zobaczyć, jak wygląda, i okres, w którym myślisz, że mogłabyś żyć.
1: To na chwilę chciałabym się cofnąć do Imperium Osmańskiego, za czasów Sulejmana Wspaniałego, i to oczywiście za sprawą wspaniałego stulecia, które oglądała moja babcia, którą serdecznie z tego miejsca miło wspominam. A jeśli chodzi o tak, że mogłabym żyć, to na przykład do wczoraj, bo jadłam dobry makaron.
0: Czyli chciałabyś żyć wczorajszym życiem.
1: Tak.
0: Jest to bardzo poetyckie stwierdzenie.
1: Tak, do dziś tęsknię za życiem, które mam. A ty?
0: To ja tak mam, bo rozmawialiśmy o tym też trochę, ja mówiłem o epoce wiktoriańskiej w Anglii, ale zmieniłem też trochę zdanie. Do Polski lat 20. XX wieku, dwudziestolecia międzywojennego, bardzo po prostu mnie interesuje ten okres. Zawsze mnie fascynował okres pierwszej wojny i właśnie potem dwudziestolecia, więc chciałem zobaczyć, jak to wyglądało. Żyć, broń Boże, nigdy tam bym nie chciał, bo to by była rzecz straszna i jeszcze przeorana wojnami cały czas, ale tak sobie myślę czasami, jakby tak trochę pożyć w tych latach 70., wycofnąć się i żyć w gdzieś 70., 80. Może niekoniecznie w Polsce, ale no gdzieś,
1: ale gdzieś
0: tak,
1: tam na świecie.
0: Gdzieś tam na świecie. Gdzieś w Anglii, w Ameryce? Może bardziej w Anglii, jednak więcej sympatii mam. Ale tak, to jest takie stwierdzenie. No, lata 80. byłyby spoko całkiem. No, to jeśli macie podobne przemyślenia, to możecie wysyłać SMS-y, a możecie też pisać po prostu na aferanek@afera.pl. Przeczytamy, my jesteśmy ciekawi, jakie jest wasze zdanie. Gdzie wy byście się cofnęli w czasie? Do jakiego okresu?

0: dawno nie robiłem podróży małych i dużych i to jest dobry czas, żeby je właśnie uskutecznić. Przeniesiemy się, powiedziałbym, że demokratycznym wyborem, ale wcale nie. To było dyktatorskie zarządzenie.
1: Dyktatorsko zarządziłam, że przenosimy się do Rumunii.
0: Do kraju Sandu Ciorby, wybitnego artysty, muzyka. Jeśli nie wiecie, nie znacie utworu Dali Bomba. Oj, oj, oj.
1: Albo wybitnych reżyserów, na przykład Radu Żudę, który obecnie w ogóle przeniósł się do Polski i siedzi sobie w Warszawie i kręci film. Także może zrobimy taką wymianę. Ja, Radu, my, Radu.
0: A ja za Sandu Ciorby. Ja mogę, ja bardzo chętnie tutaj Sandu sprowadzę do Polski, ale o Rumunii niby no wszyscy wiedzą, że jest, mało kto się zastanawia do końca jaka jest, a jest to dosyć ciekawy teren turystyczny, można powiedzieć, dosyć taki nieoczywisty, a chyba czasami o to chodzi, żeby pojechać do kraju,
1: który może cię zaskoczyć.
0: Dokładnie, dokładnie tak.
1: No ale co też może was zaskoczyć, to piękne góry, ale i pożary, więc uważajcie, zanim polecicie do Rumunii, przemyślcie tereny, w których będziecie spacerować.
0: Dokładnie, ale no skoro już o tych górach, no to góry fogarskie. Na przykład się tam znajdują. Bardzo ładne są według raportów ludzi, którzy tam byli, których znam. To są moi rodzice. A ja im wierzę. I, no co też ważne, jest tam Wyżna Transylwańska. A wiadomo, kto jest w Transylwanii.
1: Wampiry?
0: No, a na pewno jeden. To jeden udokumentowany no, filmami dokumentalnymi. Widziałem
1: tak,
0: Nosferatu.
1: Tak, ja też oczywiście. No,
0: no. Więc myślę, że można go tam odwiedzić, zobaczyć, co tam u niego, czy się dobrze trzyma. No. I ja myślę, że Transylwania, góry w Rumunii, to jest rzecz obowiązkowa. I to jest rzecz, którą Rumunia z Polską jak najbardziej dzieli. Czyli jednocześnie góry i jednocześnie morze. Morze Czarne dokładnie. To jest piękne, no bo możesz sobie pojechać jednego dnia w góry, drugiego dnia nad morze.
1: I idealnie. Tak przecież całe życie.
0: No. Rumunia, jak się okazuje, jest po prostu całym życiem.
1: Tak, jak się okazuje, można robić tam wszystko. A co jeszcze można robić w Rumunii? Na przykład, tak jak wspominałam, oglądać dobre filmy i jak wspominałeś o Nosferatu, to można też wspomnieć o Drakuli.
0: Tak.
1: I tam był właśnie taki bardzo popularny film kręcony rok temu na temat Drakuli.
0: Który?
1: Drakula. Także małe zaskoczenie, serdecznie polecam.
0: Niezmiennie jestem zaskoczony pomysłowością, inwencją twórczą wszystkich reżyserów kręcących filmy o hrabi Drakuli. Większość z nich nazywa się Drakula. No dobrze, idąc dalej jeszcze, warto wspomnieć o Bukareszcie, no bo Bukareszt to też jest przecież bardzo piękne miasto, to jest stolica europejska, przecież są tutaj wybitne kluby sportowe, Rapid Bukareszt, Strzała Bukareszt, Dynamo Bukareszt, aż trzy w jednym mieście, a to tylko piłka nożna, bo jest jeszcze rugby, jest hokej na lodzie, jest koszykówka, więc można się wybrać na mecze, zresztą przecież Rapid gra w europejskich pucharach, więc można się wybrać. No i co też ważne, Rumunia jest cała naznaczona przez rządy Nicolae Ceausescu, który no, przez długi czas rządził ręką twardą, ale pozostawił po sobie bardzo ciekawe wspomnienia tych rządów, między innymi wielki pałac, którego zwiedzanie teraz jest przynajmniej częściowo możliwe, co też jest bardzo ciekawą atrakcją. No i jeszcze ważną rzeczą chciałbym tutaj się podzielić. Otóż walutą w Rumunii są leje.
1: A jeden lej odpowiada za ile złotego?
0: Złotego? Zaraz to sprawdzę, bo na razie
1: Wydaje mi się, że jakoś tak troszkę mniej niż złotówka, że za 200 złotych dostaniemy 220 lejów. Coś takiego.
0: 0,82 złotego w drugą stronę. Ile to lejów? O, i teraz już wszystko wiemy. 1,22 leja to jest złotówka.
1: To trochę strzał w dziesiątkę.
0: Tak, więc... No, można powiedzieć, że prawie 1:1, więc Rumunia jest przynajmniej cenowo nieco zbliżona do Polski. No, Myślę, że o Rumunii to jest całkiem sporo. Jeśli chodzi o loty z Polski, no to oczywiście są bezpośrednie. Można jak najbardziej się wybrać do Bukaresztu albo do Timișoara. Nie wiem do końca, jak to czytać.
1: Ale... Najważniejsze jest to, że jest to w miarę opłacalne finansowo, tak. Więc jeśli nie macie pomysłów na urlop, to teraz już macie.
0: Dokładnie. Z Gdańska, Krakowa, Warszawy, Bydgoszczy, no wszędzie prawie latają te samoloty do Rumunii. Tak. No dobrze.
1: No a teraz przenosimy się i będziemy pod igłą.
0: Tak.
1: Ale proszę się nie obawiać, chodzi oczywiście o igłę z gramofonu, bo przychodzi do nas Jakub Jurga z 5-minutowym podsumowaniem jakiegoś wspaniałego elektronicznego numeru.
2: Pod igłą. Zastrzyk analogowych dźwięków, muzyka elektroniczna i producencka. W każdą niedzielę o 9:30. Niedzielny poranek, godzina 9:30, mini audycja pod igłą, czyli przegląd muzyki elektronicznej i producenckiej serwowany z analogowych płyt o średnicy 12 cali. Po raz kolejny odsłuchamy utwór z wytwórni You Know Me, tym razem będzie to album Traveler znanego i lubianego duetu Rysy. Skład duetu tworzącego absolutnie genialną muzykę elektroniczną wchodzą Wojciech Urbański oraz Łukasz Stachurko, znany także jako Sonar Soul. Rysy w swoim dorobku artystycznym, oprócz omawianego dziś Traveler, posiadają takie albumy jak Zona App, Forget czy najnowszy Forgive. Debiutancki album długogrający Traveler ujrzał światło dzienne 4 września 2015 roku, a wśród osób biorących udział w projekcie możemy usłyszeć Justynę Święs z zespołu The Dumplings w aż 7 utworach, Basza w 3 i Piotr Zioła w ostatniej pozycji na trackliście. Płyta obejmująca 10 niesamowicie dopracowanych utworów, które razem tworzą jeden z najciekawszych albumów polskiej muzyki elektronicznej drugiej dekady XXI wieku. Dlatego serdecznie zachęcam, żebyście zostali z nami i posłuchali utworu Rysy Ego z gościnnym udziałem Justyny Święs.

0: igłą. Zastrzyk analogowych dźwięków, muzyka elektroniczna i producencka. W każdą niedzielę o 9:30. Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Historia Wielkopolski i Poznania warta jest dogłębnego poznania. Twierdza Poznań, niedziela, godzina 11:30.
1: Jesteś znudzony komercją? Zniesmaczony muzyczną tandetą? Sięgnij po utwory o wielkiej mocy. Różnorodność klimatów, przenikanie się nastrojów. Każdy niedzielny wieczór po 22:00. Nawiedzone studio dla tych, którzy wiedzą, co w muzyce najpiękniejsze.
0: Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.

0: ale to nam ładnie zagrało.
1: Wednesday Townies. Townies, jakby to przetłumaczyć na polski?
0: Townies.
1: Miejscowi?
0: Mieszczuchy?
1: Mieszczuchy. My jesteśmy trochę tacy mieszczańcy, tacy trochę mieszczuchy.
0: Trochę tak. Ja od dziecka w Poznaniu mieszkam.
1: Ja jestem z Torunia i jestem tutaj tylko od 3 lat, więc narzekam.
0: Byłem w Toruniu, bardzo ładna starówka przynajmniej. I tak, okolice zoo też piękne.
1: Piękny gotyk. No. U nas też mamy zoo, ale za to okolice nie są zbyt przyjazne, bo ciągłe remonty na Jeżycach terroryzują mieszkańców. Ja tutaj tutaj narzekam oczywiście i troszkę się śmieję, ale ja tutaj, drodzy państwo, przyjechałam dzisiaj rowerem, żeby móc w ogóle tutaj przyjechać z Jeżyc.
0: No, i rozumiem, że było trudno. Możemy się podzielić swoimi historiami o przyjeździe tutaj.
1: No to ja mogę powiedzieć, że piękna pogoda, bo wieje, zimno, ja na rowerku sama, nikogo na drogach. No pięknie.
0: Cudownie.
1: A jak wyglądało twoje doświadczenie?
0: Ja wstałem, zjadłem śniadanie, bo udało mi się zdążyć i wsiadłem w tramwaj i tu przyjechałem.
1: Czyli wygodnicki.
0: Tak, ale myślałem o rowerze, ale zerknąłem na zewnątrz i patrzę, że wieje i stwierdziłem, że no nie, bo chyba się jeszcze mogę spóźnić.
1: Wiatr we włosach to jak na koniu prawie, to jest wspaniałe.
0: No, prawie jak na koniu, tylko gorzej, że koniem jestem też jednocześnie ja. No tak, ale jeszcze zanim sobie przejdziemy spokojnie dalej, no to jeszcze wspomnimy raz o konkursie. Mamy jedną wejściówkę podwójną na portal Filmfest, dokładniej na film Powrót do przyszłości w ramach tego festiwalu. W Kinie Muza odbędzie się on dzisiaj o 12:15, więc praktycznie godzinka po afranku.
1: Czas leci,
0: ale jeśli chcecie zacząć dobrze poranek, no to poza aferankiem, no nie widzę lepszego pomysłu niż właśnie kino i taki klasyczek do obejrzenia. Mamy jedną wejściówkę podwójną i żeby ją wygrać, należy wysłać SMS-a na numer 7148 z prefiksem afera, waszym imieniem oraz nazwiskiem, żebyśmy wiedzieli, komu wejściówkę wydać. No i odpowiedzią na pytanie konkursowe, na zadanie konkursowe, czyli jaka jest pierwsza rzecz, jaką zrobilibyście po cofnięciu się w czasie. Możecie sobie okres spokojnie, dowolnie wybrać taki, jaki chcecie. No. No tak, czekamy na zgłoszenia.
1: Czekamy na wasze kreatywne odpowiedzi.
0: Tak. Chociaż kreatywne będzie.
1: A ten, kto nie odpowie, to hańba.
0: Temu hańba.

0: przepiękny utwór, 20 milionów bez J.
1: A w twojej piersi jest serce?
0: Mam nadzieję, że tak. Przynajmniej co jakiś czas gdzieś bije, coś poruszy. To chyba się za coś liczy. Nie mam dobrego przejścia do tematu, który chciałem poruszyć.
1: Ja mam, że czasem serce zabije mocniej i to ze zdenerwowania.
0: Tak. Szczególnie kiedy jesteś kierowcą motorniczym tramwaju, jedziesz sobie spokojnie trasę i nagle widzisz, dosłownie z naprzeciwka kolega ci prawdopodobnie macha: hej, nie jedź tutaj. I tak się zdarzyło wczoraj, ponieważ jeden z kierowców poznańskiej linii tramwajowej numer 8 pomylił trasę i po prostu pojechał pod prąd. I to jest niebezpieczne, nie da się tego ukryć, aczkolwiek... No,
1: chyba obyło się bez ofiar.
0: Obyło się jak najbardziej bez ofiar, więc można chyba sobie delikatnie z tego zażartować, bo to brzmi jak jakaś komedia trochę.
1: Jak dzisiaj będziecie wsiadali za kółko, to upewnijcie się, że jedziecie po poprawnym pasie.
0: Po dobrej stronie. Szczególnie mówimy to do wszystkich, którzy odwiedzają bliskich, przyjechali do Polski z Wielkiej Brytanii.
1: Tak. Pamiętajcie, tutaj jest na odwrót.
0: Tak, jeździmy po prawej stronie, tej poprawnej. No dobrze, za chwileczkę, bo już tam widzę się, Aleksander szykuje w blokach startowych do tego, żeby wyruszyć na serwis sportowy. No to my nie będziemy kazać mu czekać, tylko zapowiemy nowość teraz na naszej antenie, Skinny Pope, i jak mówiliśmy sobie trochę o tych wakacyjnych destynacjach, już tak nieładnie powiem z angielskiego, była Rumunia, Bukareszt, no to teraz będzie Rzym.

0: No dobrze, bo 10 minut zostało do godziny 10, to myślę, że możemy zacząć serwis sportowy. O, dziękuję bardzo. Jest z nami Aleksander Szwarc. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No i proszę pana, co tam w sporcie? Bo wiem, że zaczynamy od najlepszej ligi świata.
2: Oj, oczywiście, że tak. Chodzi oczywiście o naszą polską ekstraklasę.
0: Tego nie trzeba wyjaśniać.
2: Pole tutaj, prawda.
0: Aha, czyli pan z tych, co ma wątpliwości. Dobrze. No dobrze. Co tam?
2: No, wiadomo. Pewność musi być. No w każdym razie wczoraj remisowo. Taki dzień pod znakiem, a wszyscy zremisujmy.
0: A, no faktycznie, ale widzę, że tutaj naprawdę wzięli sobie wszyscy do serca.
2: Tak, trzy mecze, trzy remisy.
0: Krakowią. Bo Krakowiec tutaj widzę 3-2, ale no Śląsk z Widzewem to walczyli do ostatniej kropki krwi, żeby ten Widzew remis wyciągnąć.
2: Tak. Tam dosyć dużo się działo. Znaczy generalnie 2-0 po pierwszej połowie dla Widzewa, potem bramka dla Śląska, bramka dla Widzewa i w końcówce dwie bramki dla Śląska, a tam jeszcze gol ze spalonego był, więc to się mogło w ogóle potoczyć zwycięstwem Śląska takim sensacyjnym.
0: I czerwona kartka, więc piękne otwarcie. Otwarcie tego dnia, nie, zamknięcie tego dnia rozgrywek wczorajszego, warto zaznaczyć.
2: Tak, wcześniej chociażby Legia zremisowała z Piastem Gliwice, tutaj się w Poznaniu raczej chyba z tego cieszymy, chociaż, no wiadomo, mogło być zwycięstwo Piasta. A tak serio, Piast też zremisował w ostatnich sekundach, dosłownie, bo też w doliczonym czasie gry.
0: Gdzieś widziałem tego gola, taki bardzo fartowny, bardzo piastowy gol.
2: Bardzo piastowy, bardzo ekstraklasowy, ale z tych czasów ekstraklasy sprzed kilku lat.
0: Tej najlepszej.
2: Tej najlepszej ekstraklasy, tak. No i dla formalności powiem, że Korona z Motorem również zremisowała 1-1.
0: Na co czekamy w najbliższym czasie, jeśli chodzi o dzisiejsze na przykład spotkania, bo Lech gdzieś tam kolejkę omija, widzę chyba, tak?
2: No te europejskie puchary, te zespoły grające tam w eliminacjach rządzą się tym, że te mecze są często przekładane i jest potem zamieszanie, jeżeli chodzi o ten terminarz. No jeżeli chodzi o dzisiejsze spotkania, no to chociażby Radomiak z Zagłębiem Lublin o godzinie 14:45, dosyć specyficzna godzina, chyba się nigdy nie spotkałem z taką godziną meczu.
0: Taki powiedziałbym do obiadku,
2: tak,
0: do schabowego.
2: Po familiadzie, w sumie w połowie familiady bardziej się zaczyna, no ale to można familiady dokończyć.
0: Ale w pierwszej połowie familiady to wszystkie już najlepsze żarty poszły, więc można przełączyć.
2: No, tak, dokładnie. Dalej GKS Katowice z Wisłą Płock, no i Pogoń Szczecin z Wisłą Kraków.
0: No czekamy jak najbardziej, szczególnie smacznie wygląda ten Radomiak właśnie do buraczków taki będzie pasował. Ja wiem, że kolega chciał jeszcze na Manchesterze się trochę poznęcać. Na tej czerwonej części Manchesteru.
2: Jakbym był złośliwy, powiedziałbym, że nie trzeba było tego wyjaśniać, że czerwona część, ale tak, no porażka 2-0 z Hull, które awansowało do Premier League w sensacyjnych okolicznościach. Hull, które, no mówi się szczerze, na papierze nie ma składu na Premier League, czy nie ma składu, żeby walczyć w tej Premier League, a tutaj pokonuje Manchester United. I jeszcze coś śmieszniejsze, potem się okazało, że był jakiś tam problem z pociągami z Anglii i kibice Manchesteru nawet nie mogli wrócić do Manchesteru.
0: Czyli zostali w Hull.
2: Tak, w Hull.
0: Ojejku, biedni naprawdę. Jeszcze musieli przeżywać cały dzień tę porażkę.
2: Tak, także no jeszcze to tak na dobicie po meczu.
0: No tak. Ale to ja mogę też się podzielić czymś, bo z kolei moje Lens wczoraj wygrało.
2: To tak.
0: 5-2 z Oser. W ogóle Francja też ruszyła. Już wszystkie ligi ruszyły tak naprawdę.
2: Tak, no francuska, włoska też jakby La Liga też gra, Real Madryt wczoraj też w takich okolicznościach mocnej końcówki wygrało ze Spaniolem.
0: Chyba Bundesliga jeszcze czeka, ale w Bundeslidze się przynajmniej ostatnio wydarzył.
2: No Puchar Niemiec gra.
0: No właśnie, a Super Puchar się też ostatnio
2: Super
0: wydarzył.
2: Puchar też wczoraj się wydarzył. No Super Puchar pomiędzy, no nie zgadniesz jakimi drużynami.
0: No dobrze, dałem pomyśleć. Bayern?
2: Tak.
0: No i trudne. Borussia?
2: Oj, oczywiście.
0: Ojej.
2: Kto by się spodziewał? Tak, super puchar pomiędzy Borussią a Bayernem. No chyba też nie zaskoczę cię, jeżeli powiem, która z tych drużyn wygrała ten mecz.
0: Remis był.
2: Nie, akurat o dziwo nie.
0: Podzielili się pucharem po pół.
2: O dziwo nie, Bayern wygrał 2-1.
0: Kurczę, no nie spodziewałem się.
2: Nie spodziewałbym się też. Bramki Brauna, Olise i potem Silvy w 75 minucie dla Borussii. Taka bramka honorowa, ale no i tak porażka.
0: No dobrze, no proszę. Okej, to co tam jeszcze? Bo zejdźmy może z tematu piłki, bo bardzo dużo tej piłki teraz jest. Przejdźmy sobie może do czterech kółek. Co tam się dzieje?
2: Czterech kółek. Formuła 1 się dzieje. Jest Race Weekend. No i cóż, dzisiaj wyścig o godzinie 15. Jeżeli chodzi o wczorajsze kwalifikacje, no to Lando Norris na pole position, dalej George Russell, Andrea Kimi Antonelli, Oscar Piastri, Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Max Verstappen, Liam Lawson w Red Bullu jeżdżący zamiast Isaaca Hadjara na P8, Audi awansowało do ostatniej sesji kwalifikacyjnej z Gabrielem Bortoletto, no i dziesiąte miejsce Arvida Lindblada, Yuki Tsunoda, który powrócił do Formuły 1 też na jeden wyścig na P12, ale to wszystko się rozstrzygnie jeszcze w wyścigu, także tutaj czekam z niecierpliwością, dodatkowo też polski akcent, bo pierwszy wyścig Marcina Budkowskiego w roli szefa Cadillaca.
0: Już myślałem, że Kubica wrócił.
2: Jeszcze nie.
0: Jeszcze nie, ale czekamy na powrót. No, Budkowski to jest już pierwszy krok w kierunku powrotu Roberta do F1, więc wierzymy.
2: Wierzymy.
0: Oczywiście.
2: Tak, zaciskiem na my.
0: Kto w ogóle prowadzi na razie w klasyfikacji? Przypomnij mi jeszcze.
2: Mercedes. Andrea Kimi Antonelli.
0: A to ciekawe. Dawno nie było mnie w F1, to trochę też zapomniałem. No dobrze, to dwa słowa jeszcze tylko o tenisie i zamkniemy nasz segment. Co tam
2: tak,
0: w tenisie?
2: O tenisie należy trochę wspomnieć, no bo polskie akcenty. Mieliśmy Huberta Hurkacza, który awansował do finału turnieju w Cancun, który właśnie tam awansował, a z drugiej strony Iga Świątek nie awansowała do finału turnieju w Cincinnati.
0: No proszę.
2: Także mieliśmy dwa polskie półfinały, jeden zwycięski, jeden przegrany.
0: Krótko, zwięźle i na temat Aleksander Schwarz o sporcie. Dziękujemy Ci bardzo.
2: Proszę bardzo.

0: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Godzina 10 na zegarach. Zapraszamy Kurę na antenę. Pani Kuro!

0: Godzina 10, Aferanek. Program realizuje Jan Waściński, a przed mikrofonem dzisiaj nietypowo Magdalena Bąk
1: i Tymoteusz Powiązowski. Skład się nie zmienia.
0: Tak, tak samo nie zmienia się pogoda za oknem. Dość zimno i niezbyt dużo słońca, ale nastroje w studiu są jak najbardziej pozytywne.
1: No tak, no, pogodne jak tylko mogą być. Jeszcze światło sobie zapaliliśmy, więc wygląda jakbyśmy właśnie jakbyśmy mieli słońce.
0: No jak na plaży. Ciepło, no. Słońce. Czego jeszcze chcieć?
1: I dobra zabawa oczywiście. Czy ja się mogę czymś pochwalić?
0: Oczywiście.
1: To pochwalę, że byłem na urlopie i byłem na urlopie na wsi i tam faktycznie mnie rano kura budziła.
0: To teraz masz taki dreszcz.
1: Takie namiastkę, tak.
0: Tak.
1: Tak, to jest jak ten chwilowy zapach, który gdzieś się tam przenosi w czasie
0: do kuchni babci na przykład.
1: Tak, tak, albo do podstawówki. też takie są. Ja tak mam stara sklejka, pachnie jak obozy kiedyś w dzieciństwie.
0: Dla mnie farba olejowa taka, wiesz, na ścianach, to dla mnie pachnie jak podstawówka.
1: O. Ciekawe, czy wy też macie takie wspomnienia, to oczywiście aferanek@afera.com.pl jest do waszej dyspozycji. Dajcie znać, czy takie też wspomnienia miewacie. No a my w międzyczasie lecimy dalej. Konkurs cały czas jest aktywny. Za chwilkę wspomnimy, co tam ciekawego się w nim znajduje. No i tak jakoś do godziny 11 będziemy tutaj z wami z porankiem.

0: No i można też otworzyć portal do Portal Film Fest, bo my oczywiście o naszym dzisiejszym konkursie. Chcecie cofnąć się do przeszłości, to możecie cofnąć się razem z nami. Idź do kasy zaraz po aferanku. A oczywiście mowa o Portal Film Fest i film Powrót do przyszłości, Back to the Future w kinie Muza dziś o godzinie 12:15. A co należy zrobić, żeby wybrać się ze swoją najbliższą osobą, współlokatorem, dziewczyną, cokolwiek do kina dzisiaj o 12:15? Na przykład to wystarczy wysłać nam SMS-a na numer 7148 z prefiksem afera, następnie wasze imię i nazwisko oraz odpowiedź na nasze pytanie konkursowe. A chciałbyś, Tymek, powiedzieć, jakie mamy?
1: Oczywiście. Pierwszą rzecz, jaką zrobilibyście po cofnięciu się w czasie, wybór ery i czasu jest absolutnie wasz. Wyślijcie po prostu w treści, gdzie byście się wybrali i co byście zrobili.
0: Koszt takiego SMS-a to złote 23. No i co możemy powiedzieć? Powodzenia i widzimy się w kinie.
1: Tak jest. A film też oczywiście klasyka. Więc no cóż, kto by nie chciał pójść? Ja tak zapytam. Kto by nie chciał zobaczyć DeLoriana jeszcze raz?
0: No ja na przykład bardzo bym chciał.
1: No właśnie, ja też bym chciał, ale zobaczymy. Może się uda, kto wie.
0: Może my się wybierzemy.
1: A może? Jak nikt nie wyśle, to bierzemy te wejściówki, ostrzegamy.

0: Autopromocja.
1: Chli Targ, czyli tematyczne targowisko z muzyką, filmem, książką. Unikat rynku polskiego i światowego, trochę antyków. Nikt nie wyjdzie stąd z pustymi rękami. W każdą niedzielę o godzinie 11.
2: Modowo
3: i alternatywnie.
2: O tym, co nosimy
3: i co to o nas mówi.
2: Modowy duet.
3: Niedziela, godzina 12.
2: W niedzielę o 19.
0: Idź na podróż do bliskich nam krajów.
4: Pokój się zaprosił na blisko pana wzdłuż i dalsze sobie.
0: Audycja alternatywne rambory. Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama. Pali się
5: Prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak zaprasza na koncert na falach z okazji otwarcia Mistrzostw Świata w kajakarstwie. Już 25 sierpnia nad Jeziorem Maltańskim zagra Dawid Kwiatkowski. Start koncertu o 20. Wstęp bezpłatny. Szczegóły znajdziesz na nafalach.poznań.pl. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama. Radio Afera 98,6 MHz.

0: Nick Shane nam zagrał. Za chwilę zagra nam nowość, jeśli chodzi o naszą dzisiejszą audycję, a my też, nie ukrywam, że szykowaliśmy się do kalendarium i kalendarium też będzie za chwileczkę. Taką krótszą, dłuższą chwilkę.
1: Taką krótszą, dłuższą chwilkę, a przychodzi do nas Dominika z utworem Powrót, a my dzisiaj cały czas o tym powrocie.
0: No właśnie, przychodzi Dominika z utworem jednocześnie z pomocą.
1: No właśnie, z pomocą. Daje nam z wyciągniętą ręką do was i do nas, bo przypominamy o naszym konkursie dzisiejszym. Kino Muza za 2 godziny, także spieszcie się i wysyłajcie SMS-y powodzenia.
0: Tak jest. No i Dominika w tym momencie już nam wstąpi na antenę i co ważne, co bardzo ważne, także na aferzastą. Więc proszę bardzo, afera.com.pl/aferzasta i tam zjechać na dół, tam są nasze propozycje i tam właśnie znajduje się Dominika z utworem Powrót.
2: Wyznaczam kurs, już nikt mnie nie...

0: A jakie plany po dzisiejszym aferanku? No oprócz wyjścia do kina to być może spacer, bo dzisiaj kolejna edycja niedzielnych spacerów wildeckich tegorocznych, dzisiaj śladami Władysława Czarneckiego, ale o dziwo nie zajdą na winogrady raczej tym spacerem, ale zapraszamy do udziału, wejście oczywiście udział bezpłatny, 2,5-3 godzinki spacerowania, dobrze nastrajana cały dzień.
1: To jest bardzo dobry pomysł, żeby się tam wybrać, szczególnie, że potem praktycznie automatycznie można przejść się na Stary Rynek do pasażu Quadro, gdzie będą spotkania z poznańskim rzemiosłem. Będą tam między innymi ludzie zajmujący się ceramiką, haftem, tkaniem, upcyclingiem, chyba dobrze to przeczytałem.
0: I będą też linoryty.
1: Linoryt. A, no tak, no właśnie.
0: Więc podłubać sobie dzisiaj można, albo przynajmniej poglądać innych ludzi, którzy dłubią.
1: Tak, będzie również pokaz kowalstwa artystycznego i to wszystko na Quadro. Można podejść i nie bać się pogody, bo Quadro jest przecież pod daszkiem. Więc zapraszamy na rynek w Poznaniu. Można coś ciekawego robić po już naszej audycji. Tak idealnie się składa, że aferanek, spacer wildecki i potem na Quadro. Idealnie.
0: Idealna ścieżka wytoczona dzisiaj tutaj przez nas. Mamy nadzieję, że miło spędzicie dzisiejszą niedzielę.
1: Tak.
0: W odpoczynku i kulturze, można by było powiedzieć.
1: Tak.
0: Bo nie tylko zachęcamy was, żeby wybrać się do kina, ale też na różnego rodzaju pokazy. A co do jeszcze słodkich i miłych rzeczy, to możecie iść z pieskiem na spacer, tak jak przykład Warta Poznań.
1: Tak, bo Warta Poznań bardzo ciekawej akcji promuje swoje mecze taką piękną grafiką okraszoną zdjęciem sikorki. I to nie jest wbrew pozorom ptak, to jest imię pieska, który można adoptować. I tak Warta Poznań współpracuje ze schroniskami dla zwierząt, zachęcając do adopcji, no i jednocześnie zachęcając do przychodzenia na mecze, więc dwie bardzo ważne w kontekście życia w Poznaniu akcje, wspierać warte i wspierać pieski.
0: Wspierać pieski. Ja na przykład swojego pieska mam ze schroniska, także moi drodzy, no trzeba.
1: No jak piesek, to
0: jak
1: oczywiście,
0: piesek, to
1: ze
0: oczywiście ze schroniska. I do tego zachęca nas nie tylko Warta Poznań, ale myślę, że wszystko to, co widzimy na ulicach.
1: No i my oczywiście.
0: No oczywiście.
1: No dobrze, no to w takim razie chyba rzeczy takie... No rzeczy takie na dzień, co robić, no to nie dość, że fajne, to jeszcze zaplanowane przez nas już dla was są na ten cały dzień. Oby to był jeden z tych najlepszych.

0: planów na dziś ciąg dalszy, bo dzisiaj o godzinie 18 w Panu Garze, oczywiście w domu tramwajarza przy ulicy Słowackiego, będzie dzisiaj gramofon Gar, czyli odsłuch płyt winylowych. I między innymi fascynacjami muzycznymi podzieli się aktor i reżyser Sebastian Konrad wraz z tutaj naszą aferową koleżanką Małgorzatą Stawecką, prowadzącą audycję Pchli Targ, która zresztą już dzisiaj.
1: Tak, właściwie za całkiem niedługo, można powiedzieć. Ja tylko wspomnę, że po pierwsze oczywiście, że do Pana Gara zapraszamy jak najbardziej. Oraz wspomnę, że jako że ciąg dalszy planów, no to jak na rynku się wybawicie, to można też skoczyć na Plac Wolności, coś dobrego zjeść, bo wystartował Ogólnopolski Festiwal Dobrego Smaku, gdzie różne ciekawe propozycje kulinarne można znaleźć i spróbować, więc także tam można się przejść. No i też jeszcze jedna ważna rzecz, na pewno to jest informacja wam znana, ale warto zaznaczyć mimo wszystko, że przejazd na ulicy Starołęckiej jest w remoncie, więc póki co przejeżdżać tamtędy nie można. Remont potrwa do 28 sierpnia, taki jest przynajmniej planowany, więc póki co po prostu ulicę Starołęcką musicie omijać objazdem.
0: No więc omijamy ulicę Starołęcką i zajeżdżamy dzisiaj na Plac Wielkopolski i do Pana Gara. To z planów na dzisiaj, a my słyszymy się także za sekund kilka.

0: Machu Picchu The Strokes, a jak o The Strokes mowa, to 23 sierpnia 1978 roku w Nowym Jorku, USA, urodził się Julian Casablancas. Wiedziałeś o tym?
1: Wiedziałem, że się urodził, nie pamiętam, że dokładnie tego dnia, ale wszystkiego najlepszego panu Julianowi, który nie dość, że wybitnie The Strokes gra, no to jeszcze nie dość, że jest odpowiedzialny za wspomnienia moje z dzieciństwa i FIFA, no to jeszcze przy okazji z Daft Punk zagrał świetnie.
0: No właśnie, także wszystkiego najlepszego. A co jeszcze, kto jeszcze dzisiaj może obchodzić urodziny?
1: Urodziny to może prawie każdy obchodzić, powiem ci.
0: Ale na przykład
1: A masz urodziny?
0: Nie.
1: Aha, no dzięki. Ajku. Nabrałaś mnie. No dobrze, to inaczej. To ja powiem tak. Joe Talbot z Idols jeszcze urodziny ma. Seth Binzer z Crazy Town. Jeszcze na przykład Edwin Collins z Orange Juice. No i Keith Moon z The Who. Też o Keithie Moonie. No nie można zapomnieć po prostu.
0: Płodny dzień dla artystów.
1: Tak, rodząc. A chyba nawet bardziej dla ich rodziców.
0: Tak.
1: Dobrze, ale poza tym, w ogóle powiedzmy, co się działo kiedyś, dawniej 23 sierpnia.
0: No mówiliśmy o 78 roku, ale 1978, to też sobie powiemy o 1879. W Szczecinie uruchomiono komunikację tramwajową wtedy.
1: Tak, to są dla mnie zawsze najważniejsze newsy w segmencie kalendarza.
0: Że bimba się pojawia i ty wtedy wskakujesz, tak?
1: Pojawia się bimba albo pociąg. To są najważniejsze rzeczy. W roku 1980 z kolei, tutaj też ładnie zahaczymy o wątki sportowe, po 12 latach budowy otwarto Stadion Miejski w Poznaniu. Dobrze nam znany wszystkim i w meczu inauguracyjnym Lech Poznań zremisował z Motorem Lublin.
0: O, a my dzisiaj dużo o remisach w serwisie sportowym.
1: I co za przypadek w ogóle. I motor znowu także w Ekstraklasie. Nie ma przypadku.
0: Wszystko nam się dzisiaj pięknie klei.
1: Tak, dokładnie. No i mówię, nie ma przypadków. Z kolei wydarzenia na świecie. Na przykład w Londynie tego dnia został stracony szkocki bohater narodowy i przywódca powstania antyangielskiego William Wallace. I chciałbym powiedzieć, że chyba może wam to coś to mówić. Może to imię i nazwisko coś mówić nieprzypadkowo, ponieważ o nim jest właśnie film Braveheart w reżyserii Mela Gibsona. To dokładnie ten pan. Z innych jeszcze informacji takich ciekawych to na przykład Gustaw I Waza został regentem Szwecji. Ciekawe, prawda?
0: No niezwykle ciekawe. Kontekst historyczny jest zawsze ciekawe.
1: O, a w 1836 była erupcja Wezuwiusza znowu.
0: O, a jeśli mówimy o erupcjach, to możemy też porozmawiać o erupcji wulkanu, która miała miejsce niedawno, Etna.
1: A faktycznie, znowu Etna i były blokowane loty.
0: A ja wtedy byłam, powiem ci, na ofie i zablokowali Wednesday. Przez to nie musiałam wybierać, czy Frankie and the Witch Fingers, czy Wednesday. A Wednesday dzisiaj leciało w naszej audycji, no i wszystko nam się pięknie klei.
1: Nie możesz przestawać wygrywać, widzę. Pozazdrościć.
0: All I do is win, win, win.
1: W końcu się znudzić tym wygrywaniem i w ogóle. No dobrze, to zamknijmy sobie segment kalendarium jeszcze jedną wspominką z roku 1963 z kolei, bo to właśnie wtedy premierę miał singiel, no chyba dosyć kojarzony. Myślę, że zespołu także dosyć kojarzonego.
0: Oczywiście, a my dzisiaj mówiliśmy o latach 70., no też zahaczmy o 60., że ty chciałbyś się tam przenieść, więc przenieśmy się razem wspólnie z oczywiście The Beatles, She Loves You.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Kaseciak Radia Afera. Jedyna kasetowa audycja w eterze. W niedzielę o 18:00. Tylko w Radio Afera.

0: tam, gdzie rzucisz plecak. Bez prysznica, bez porannej kawy. Jak odnaleźć komfort w dyskomforcie? Niekomfortowe podróże w każdą niedzielę o 13:00.
1: Autopromocja. Radio Afera.

0: Wracamy po krótkiej przerwie. Dotter na naszej antenie zagrało, a za chwilkę znowu się na krótką przerwę wybierzemy, bo kolejna nowość przed nami. Nowość, która także, jeśli teraz ją znajdę, to zaraz ją namierzę, ale no aferzasta jest jej raczej bliska. Kasia Kosmos, dokładnie. Tak, ostatnim notowaniu na miejscu 8 się znalazła. No i w przyszłym tygodniu będzie oczywiście znowu walczyć o to, żeby na aferzastej jak najwyżej się znaleźć. Kasia Kosmos i Daga Dana z utworem Dom. Czy ty lubisz Warmię?
1: Kocham Warmię.
0: Bardziej niż Mazury?
1: Nie odpowiadam.
0: Czyli pomidor. Czyli wszyscy, ale odpowiedź jest, jaka jest, każdy wiemy. Wszyscy wiemy. Warmia jest najlepsza.

0: Kasia Kosmos, Dom, a zamiast siedzieć w domu, to dzisiaj naprawdę wachlarz różnych wydarzeń przed nami. I tak samo edycja Obiekt Fest, tym razem Obiekt Fest Lato na Nocnym Targu Towarzyskim już dzisiaj od godziny 12. Czyli co, Festiwal Sztuki Alternatywnej, wystawcy, koncerty, strefa chillu, wszystko co dobrego. O tym organizatorki i inicjatorki całego wydarzenia Martyna Biegała i Malwina Mosiejczuk. I one zaraz powiedzą nam tak naprawdę, o czym jest ten festiwal, czym jest sztuka alternatywna i co ci artyści zyskają przez wystawienie się oczywiście tam i co wy zyskacie poprzez przyjście.
1: Na tym polega ta sztuka alternatywna, że wyszukujemy po prostu twórców nietypowych, którzy nie boją się tworzyć gdzieś poza mainstreamem, mają coś ciekawego do opowiedzenia w swojej sztuce, ale samo wydarzenie jest skonstruowane tak, że nam zależy na tym, żeby budować sieć współpracy między artystami, żeby oni też mogli się nawzajem poznać, zacząć na przykład jakieś współprace, żeby mogli poznać swoich odbiorców, porozmawiać z nimi, zobaczyć w ogóle, kto jest zainteresowany ich sztuką.
0: No i właśnie, oprócz tego, że wy jako odwiedzający możecie tam iść, to także artyści mogą nawiązać między sobą różnego rodzaju relacje, a wy oczywiście możecie przyjść i coś zakupić. Tak jak mówiłam, różnego rodzaju ceramika, wyszywanie, no wszystko tak naprawdę, co można na siebie ubrać albo ustroić wasz dom. O tym, jak miłą formą spędzania czasu jest ten festiwal, Martyna Biegała.
2: Też zawsze staramy się, bo każdą tak się do tej pory zdarzało, edycję miałyśmy w innym miejscu, żeby zawsze było to zaplecze przynajmniej gastro w tym sensie, żeby ktoś przyszedł i mógł też po prostu usiąść na kawie, herbacie, po prostu spędzić tam dzień nawet nic nie kupując, ale rozmawiając z różnymi ludźmi i po prostu poznając się nawzajem. No też nastawiamy się bardziej właśnie, jakby działamy oddolnie, nie nastawiamy się na zarobek za bardzo, dlatego mamy w porównaniu do innych targów bardzo niskie ceny za samo wystawianie się, bo chcemy dać po prostu szansę małym artystom.
0: No i właśnie, możecie, tak jak mówiłam, dziś o godzinie 12 wybrać się na Nocny Targ Towarzyski, ale za dzień, za dnia i odwiedzić letnią edycję Obiekt Fest, wystawcy, muzyka, strefa chillu i tak jak wspomniały organizatorki, także opłacalne w dobrej cenie gastro, także można skoczyć na szybką kawkę, na przykład w przerwie spaceru Wildeckiego.

0: Bo ja po prostu lubię twoje towarzystwo. Tak śpiewa Kuba Kubiak w utworze Porysowane ego. No i Tymek, ja po prostu lubię twoje towarzystwo.
1: O, dziękuję.
0: Naprawdę miło mnie tutaj dzisiaj ugościłeś.
1: A tym, że w żadne gościnie, to jest dwóch gospodarzy, jakby nie patrzeć. Mam nadzieję za to, że wszyscy słuchacze tolerowali jakoś naszą obecność w odbiornikach.
0: Tak, naszą chaotyczną dynamikę, ale myślę, że im dłużej, im dalej w las, tym lepiej.
1: No myślę, że tak, to ty się dopiero rozkręcasz. Taka prawda.
0: Oj, mam nadzieję, że nikt mnie dzisiaj nie rozkręci na części. Jeśli chodzi o nasz konkurs, to zwycięzca otrzyma informację SMS-em co do Portal Film Fest Powrót do przyszłości.
1: Tak, film piękny, więc i piękny człowiek dostał. Ciekawa tutaj kompozycja, jeśli chodzi o odpowiedź, więc nagrodzimy jak najbardziej. No i cóż, no to powoli będzie przychodzić się nam żegnać. Myślę, że zanim to, jeszcze jeden utwór chyba zdążymy zmieścić, ale zobaczymy. Dobrze, zobaczymy. Jeszcze zagramy. Adasia, nasza niedawna nowość antenowa, to posłuchamy, a potem już się ładnie pożegnamy.

0: No i tymi dźwiękami bardzo wam dziękujemy za obecność tutaj dzisiaj. Jan Waściński za konsoletą, przed mikrofonami przez ostatnie 2 godziny byli
1: Magdalena Bąk
0: i Tymoteusz Powęzowski. Dobrej niedzieli.

0: Autopromocja.
1: Historia Wielkopolski i Poznania warta jest dogłębnego poznania. Twierdza Poznań, niedziela, godzina 11:30.
2: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
3: Witam wszystkie panie. Witam wszystkich panów. Bo jeśli lubisz rocka, bo jeśli czujesz bluesa, musisz słuchać audycji Krzysztofa Ranusa. W każdą niedzielę od godziny 9 wieczorem.
0: Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.
4: Chli Targ, czyli tematyczne targowisko z muzyką, filmem, książką. Unikat rynku polskiego i światowego. Trochę antyków. Nikt nie wyjdzie stąd z pustymi rękami. W każdą niedzielę o godzinie 11. Dzień dobry, szanowni państwo, kochani słuchacze. Dziś po raz 119 na antenie Radia Afera audycja Pchli Targ. Program realizuje Jan Waściński, a przy mikrofonie Małgorzata Stawecka. Zostanę z wami do 11:30 i postaram się sprzedać garść staroci, jak to na Pchlim Targu bywa. Zaczęłam 2 tygodnie temu od słowa dzisiaj, potem oparłam audycję o słowo jutro. Tematem dzisiejszego odcinka uczyniłam przysłówek czasu wczoraj. Powstało trochę filmów, piosenek czy książek z tym słowem w tytule, a za chwilę zaprezentuję kilka z nich. Słuchacie Radia Afera na 98 i 6 FM. Pierwszy utwór, jaki dzisiaj chcę wam sprzedać, to Yesterday z amerykańskiej grupy Guns N' Roses. Piosenka pochodzi z albumu Use Your Illusion 2, który ukazał się w 1991 roku. Guns N' Roses znamy przede wszystkim z mocnego rockowego grania, ale Yesterday pokazuje nieco spokojniejsze oblicze zespołu. Sam tytuł, czyli Wczorajsze dni, od razu kieruje nas w stronę wspomnień i tego, co już za nami, bo każdy ma przecież swoje własne wczoraj, lepsze lub gorsze, ale zawsze już nie do odzyskania. Posłuchajmy Guns N' Roses.

Za nami Guns N' Roses i Yesterdays, a teraz utwór, który zna chyba każdy. Yesterday zespołu The Beatles. Piosenka została wydana w 1965 roku na piątym albumie studyjnym zespołu pod tytułem Help i stała się jednym z najbardziej rozpoznawanych utworów w dorobku brytyjskiej grupy. Co ciekawe, Yesterday jest jednym z tych utworów, które pokazują, że do opowiedzenia bardzo osobistej historii nie potrzeba skomplikowanej aranżacji. Wystarczy głos, gitara i melodia, która zostaje w głowie. To piosenka o stracie, tęsknocie i wspominaniu tego, co było. Nie czekajmy.

To byli The Beatles i Yesterday. Pora przenieść się do kina. Film, który dzisiaj chcę wam sprzedać, nosi właśnie tytuł Yesterday. To brytyjska komedia muzyczna zawierająca motyw fantastyki, nakręcona w 2019 roku. Wyreżyserował ją Danny Boyle. Jej głównym bohaterem jest Jack Malik, w niego wcielił się Himesh Patel, młody muzyk, który marzy o wielkiej karierze, ale jak dotąd nie odnosi większych sukcesów. Wierzy w niego tylko Ellie. Tu zobaczymy Lily James, jego przyjaciółka, z którą zna się od dzieciństwa. Pewnego dnia dochodzi do tajemniczego wydarzenia, po którym okazuje się, że Jack jest prawdopodobnie jedyną osobą na świecie pamiętającą zespół The Beatles. I tutaj zaczyna się bardzo ciekawy pomysł. Jack zna piosenki Beatlesów, podczas gdy reszta świata nigdy o nich nie słyszała. Postanawia więc wykonywać ich utwory i przedstawiać je jako własne. Żeby było ciekawiej, zdradzę, że Jack spotyka też Johna Lennona. Zagrał go znany choćby z Transporting Robert Carlyle. W filmie pojawią się oczywiście piosenki Beatlesów, między innymi Yesterday, Let It Be, Hey Jude czy All You Need Is Love. Yesterday to więc nie tylko komedia o muzyce, to także historia o sławie, uczciwości, przyjaźni i miłości, a przede wszystkim pytanie o to, co by się stało, gdyby nagle zniknęła część naszej wspólnej pamięci o kulturze. No i oczywiście jest to film dla wszystkich, którzy lubią muzykę The Beatles. Polecam obejrzeć. Tyle o filmie, powróćmy do muzyki. Przyszła kolej na coś z polskiego podwórka. Wybrałam T-Love i piosenkę Potrzebuję wczoraj, pochodzącą z albumu Prymityw z 1994 roku. T-Love został założony w 1982 roku w Częstochowie pod nazwą Teenage Love Alternative. W skład grupy weszli Zygmunt Staszczyk, śpiew, początkowo także gitara basowa, Dariusz Zając, instrumenty klawiszowe, Jacek Wudecki, perkusja i Janusz Knorowski, gitara elektryczna, czyli byli uczniowie 4. Liceum Ogólnokształcącego w Częstochowie. Obecnie skład grupy jest inny, ale wokalistą niezmiennie jest Muniek Staszczyk. Sprawdźmy, jak brzmi Potrzebuję wczoraj w wykonaniu T-Love.

Słuchaliśmy Tila Fee potrzebuje wczoraj. Z Polski przenosimy się do Stanów Zjednoczonych i zespołu Audioslave. Posłuchamy utworu Yesterday to Tomorrow, który pochodzi z albumu Out of Exile, wydanego w 2005 roku. Tytuł można przetłumaczyć jako Od wczoraj do jutra. Audioslave powstał z połączenia muzyków dwóch znanych zespołów Soundgarden i Rage Against the Machine. Chris Cornell połączył tutaj siły m.in. z Tomem Morello. Efektem była charakterystyczna mieszanka mocnego rocka i alternatywy. Posłuchajmy Yesterday to Tomorrow.

Za nami Audioslave Yesterday to Tomorrow, a teraz czas na książkę. Jej tytuł brzmi Wczoraj byłaś zła na zielono, a jej autorką jest Eliza Kącka. To książka, która opowiada o

kiedy po latach do nich wracamy. Jeśli lubicie literaturę osobistą, która nie daje prostych odpowiedzi i zmusza do zastanowienia się nad relacjami między ludźmi, warto zainteresować się książką Elizy Kąckiej Wczoraj byłaś zła na zielono. A teraz powróćmy do muzyki. Za chwilę zaśpiewa polska artystka Katarzyna Nosowska. Wybrałam jej utwór Ledwie wczoraj z albumu Degrengolada, wydanego w 2023 roku. Ledwie wczoraj, dwa słowa, które świetnie opisują sposób, w jaki działa pamięć. Czasami wydarzenie sprzed wielu lat wydaje nam się, jakby miało miejsce zaledwie wczoraj. Pamiętamy szczegóły, ludzi, miejsca, emocje, a czasem odwrotnie. Coś, co wydarzyło się niedawno, wydaje się już bardzo odległe. Nosowska od lat przygląda się właśnie takim emocjom i codziennym doświadczeniom. Posłuchajmy więc Ledwie wczoraj.

Wczoraj na koniec zostawiłam Pearl Jam i All Those Days, Yesterdays z albumów Yield z 1998 roku. Pearl Jam to jeden z najważniejszych zespołów sceny grunge i rocka alternatywnego lat 90. Ich muzyka często dotyka tematów osobistych, społecznych i egzystencjalnych. Nim się z wami pożegnam, wspomnę tylko, że dzisiaj o godzinie 18 w klubie Pangar, który mieści się w domu tramwajarza na poznańskich Jeżycach, będzie można posłuchać muzyki z płyt winylowych, ponieważ odbędzie się kolejne już spotkanie z cyklu gramofonów Fongar, które poprowadzi aktor i reżyser Sebastian Konrad. Dodam jeszcze, że wstęp jest wolny. Jeśli nic nagłego mnie nie zatrzyma, też tam dzisiaj będę. I to tyle ode mnie, bo mój czas antenowy dobiegł końca. Żegnam się z wami już teraz. Przypomnę, że program realizował Jan Waściński, a przy mikrofonie była Małgorzata Stawecka. Dziękuję, że wytrzymaliście ze mną ostatnie pół godziny. Życzę udanej niedzieli i do usłyszenia za tydzień. Pozdrawiam, Gośka Stawecka.

0: Autopromocja.
1: Modowo
2: i alternatywnie.
1: O tym, co nosimy
2: i co to o nas mówi.
1: Modowy duet.
2: Niedziela, godzina 12.
3: Od Apolla do Opola. Od starożytności do współczesności. Wakacyjna podróż przez historię muzyki. Odyseja klasyczna. W każdą niedzielę o 20:00. Tylko w Radiu Afera.
0: Autopromocja.
4: Radio Afera 98,6 MHz.
5: Historia Wielkopolski i Poznania warta jest dogłębnego poznania. Twierdza Poznań, niedziela, godzina 11:30.
6: Witam Was, drodzy słuchacze, bardzo serdecznie na audycji Twierdza Poznań. Jak co niedzielę o godzinie 11:30, czas na historyczne pół godziny w Radiu Afera. I dzisiaj nie jestem sam. Dzisiaj mam ze sobą, tutaj siedzi obok mnie gość, pan Szymon Mazur, który będzie współorganizował Dni Twierdzy Poznań i o tym właśnie dzisiaj sobie porozmawiamy. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, cześć. Witam wszystkich aferowiczów w niedzielę. Przed południem.
6: Tak jest. Realizuje nas Jan Waściński, to warto dodać. No właśnie, Dni Twierdzy Poznań 2026. No i takie pytanie, być może trochę otwarte. Co się będzie działo w ogóle na tych dniach twierdzy? Albo inaczej, może na początku, czym są w ogóle Dni Twierdzy Poznań?
7: No, Dni Twierdzy Poznań to jest nietypowa impreza w skali Polski, bo to jest impreza organizowana przez opiekunów obiektów fortecznych, fortów, schronów czy innych miejsc fortyfikacyjnych, organizowana przez nich. Oni w tym dniu, w tych dniach, bo to weekend, sobota i niedziela, ostatni weekend wakacji w tym roku, zwykle tak jest. Oni zapraszają do swoich fortów, do swoich schronów, pokazują je, organizują tam specjalne atrakcje, oprowadzania, czy z latarkami, czy z przewodnikami w innych językach, po angielsku, gdzieś po ukraińsku. Dla chętnych są jakieś wydarzenia specjalne, są strzelnice, jeżeli ktoś się chce spróbować, wykłady historyczne, pokazy, wystawy. No, dużo jest takich wydarzeń. Te Dni Twierdzy Poznań odbywają się w kilku fortach w Poznaniu, tych, które są w jakiś sposób dostępne, turystyczne, takie, do których można wejść, przystosowanych do ruchu turystycznego. W kilku schronach, w kilku tak zwanych szczelinach przeciwlotniczych, to są takie ciekawe obiekty, zwykle położone w parkach i w różnych innych obiektach, takich związanych mniej lub bardziej z fortyfikacjami Poznania.
6: No właśnie, jak to się zaczęło? Jak w ogóle powstał ten pomysł zorganizowania tej imprezy?
7: No tak to się zaczęło, że raz po raz, ale rzadko odbywały się jakieś takie imprezy w fortach lub w schronach, takie no, zwiedzania trochę tak na wariata, że tak powiem, dla hobbystów, dla zainteresowanych i tak dalej. To było bardzo dużo za mało. Ta Twierdza Poznań jest bardzo ciekawa, tych obiektów jest bardzo dużo i szkoda było, że takie są niedostępne. One istniały, ludzie zwiedzali, istniały, istnieją. Ludzie je zwiedzali jakby nielegalnie, bo mieszkają w pobliżu, ale często właśnie ludzie mieszkający, nie wiem, na osiedlu Orła Białego czy Czecha wiedzą, że tam koło nich jest jakiś fort, ale przecież go nie znają, nie byli w nim, bo on jest niedostępny, zwykle zamknięty, brama jest zamknięta, co tam jest, nie wiadomo. I takim myśląc właśnie o tym jakby potencjale niewykorzystanym fortów, zorganizowaliśmy takie, zaproponowaliśmy najpierw miastu i potem zachęciliśmy do tego opiekunów obiektów fortyfikacyjnych, żeby zrobić taką imprezę, można powiedzieć, federacyjną. To znaczy ci, którzy mogą, którzy mają te forty lub schrony, czy inne obiekty pod opieką, zgłaszają się, że je otworzą tego dnia, akurat w weekend, czyli dwa dni, i otwierają i zapraszają ludzi i można sobie po prostu przez całą sobotę i niedzielę powolutku z jednego fortu do drugiego, czy iść pieszo, to trochę daleko, może samochodem, może rowerem, może autobusem, dookoła Poznania jakoś się przemieszczać i zwiedzać te schrony, zwiedzać forty, potem można trochę do centrum, czy na Jeżyce, gdzie też jest kilka obiektów, na Łazarzu. Są także w tym roku spacery fortyfikacyjne. To jest impreza organizowana przez forteczników, takich nazywamy miłośników fortyfikacji, opiekunów tych fortyfikacji, którzy się na tym znają. Oni się znają na tym najlepiej, bo bardzo często opiekują się jakimś fortem czy schronem 10 lat, 15 czy nawet więcej.
6: No właśnie. I tutaj jest taka historia tej imprezy. Łatwo było coś takiego zorganizować, a łatwo było się dogadać z tymi właścicielami, czy w zasadzie zarządcami tych obiektów?
7: Znaczy, początkowo były pewne opory, oczywiście, bo gdy zaczynaliśmy rozmowę o tym pewnie dawno temu już, no to była taka obawa, że forty są nieprzystosowane do ruchu fortecznego, czy może ktoś wpaść w dziurę albo złamać nogę, ale przez te lata one zostały dostosowane w jakiś sposób, ponaprawiane. Myślę, że do niektórych fortów może swobodnie wjechać człowiek na wózku inwalidzkim, czy senior może wejść, bo te pochylnie, te korytarze są takie dosyć jakby przyjazne architektonicznie, tak bym powiedział, także są dostępne, więc potem to ruszyło, a impreza jest jakby fajna i pomysłowa, dlatego że ludzie, którzy opiekują się danym obiektem, robią to sami w swoim forcie czy w swoim schronie, robią to tak, jak chcą, a miasto im pomaga, dofinansowuje te dni Twierdzy Poznań i no, zapewnia promocję i reklamę, żeby ludzie nie przegapili tego weekendu, a ten weekend jest fantastyczny, ten termin jest wydany fantastycznie, bo wydaje się, że już się wakacje skończyły, już za chwilę pierwszy dzień szkoły, ale jeszcze można przeżyć przygodę w fortach i schronach w ten ostatni weekend wakacji. I zarówno to jest dla poznaniaków, i dla gości, i dla przyjezdnych. Wiemy, że przyjeżdżają już ludzie z Polski, że przyjeżdżają ludzie także z zagranicy, bo wiedzą o tej imprezie. Trzeba powiedzieć, że takie Dni Twierdzy odbywają się w różnych innych miastach w Polsce. Były twierdzy, Dni Twierdzy Nysa, czy Dni Twierdzy Kłodzko, Dni Twierdzy Wisło-Ujście, ale są dużo mniejsze, dlatego że pokazują tylko jakby jeden obiekt. No, Twierdza Kłodzko jest ogromna, ale i fantastyczne są tam imprezy oczywiście, ale nasza jakby ma inny charakter. Dni Twierdzy Poznań mają taki charakter federacyjny, polegający na tym, że wiele obiektów jest pokazywanych przez ludzi, którzy po prostu się nimi opiekują, znają je i no i są fachowcami w tej fortecznej tematyce.
6: Czyli rozumiem, że termin nie był wybrany przypadkowo.
7: No, terminy były różne. Tam zdaje się, że było kiedyś wiele lat temu w czerwcu, ale wydaje nam się, że w tej chwili ten termin jest dogodny właśnie z tego powodu, że ten koniec wakacji zachęca do tego, żeby jeżeli ludzie są już w domu, jeżeli już wrócili z wakacji, no to fajnie sobie ten ostatni weekend naprawdę wypełnić takimi atrakcjami. No, będzie się działo, więc to jest fajny sposób spędzenia wolnego czasu.
6: Dobrze, to tyle, jeżeli chodzi o samą historię imprezy, ale zanim przejdziemy do tego, co wydarzy się w tegorocznej edycji, to myślę, że czas sobie posłuchać trochę muzyki.

0: To była piżama porno z utworem Ezoteryczny Poznań. No właśnie, Poznań, Dni Twierdzy, Poznań cały czas kontynuuje rozmowę z Szymonem Mazurem. No i przejdźmy do tego, co będzie się działo na tegorocznej edycji. No bo tak, myśląc Twierdza Poznań, myślimy automatycznie forty, fortyfikacja. No i właśnie pytanie brzmi, jakie forty będą otwarte podczas tegorocznego wydarzenia?
1: Będą otwarte tak zwane forty główne, czyli te większe, i forty pośrednie położone między nimi. Zaczynając od Starłęki, będzie to fort 1A, później 2A na osiedlu Czecha, fort trzeci w zoo, trudno dostępny i nie zawsze dostępny, bo położony na terenie ogrodu zoologicznego, ale tym razem będzie można zwiedzić go bez problemu, nie płacąc, co ważne, za wejście do zoo, i samo wejście do fortu tego i poprzedniej jest także bezpłatne. Później także fort 4A na Wilczym Młynie. On jest zburzonym fortem, częściowo zrujnowanym, ale część obiektu można zwiedzać pod ziemią i nad ziemią, także mimo tego, że jest dosyć zrujnowany, zgruzowany, to jest atrakcyjne turystycznie. Później także forty 5A Bonin, fort 5, także zniszczony w latach 50-tych, 60-tych, rozebrany. Fort 6 Tietzen na ulicy Dojazd, w bardzo dobrym stanie zachowany fort, ponieważ do niedawna, jeszcze kilkanaście lat temu, był w rękach wojska, w związku z czym został utrzymany w świetnym stanie i bardzo dobrze jest zachowany, więc też można go zwiedzać. I dodatkowo jeszcze fort 7 Muzeum Martyrologii Wielkopolan. Fort 7 bierze udział w Dniach Twierdzy Poznań, ale jest obiektem muzealnym, czyli trzeba pamiętać o tym, że przede wszystkim jest to muzeum historyczne o tematyce martyrologii, logicznej, także bierze udział w Dniach Twierdzy Poznań, ale no tam wiadomo, że zwiedzając Fort VII należy zachować powagę i tam nie będzie takich atrakcji typu strzelnice czy przejażdżki samochodami terenowymi, a takie atrakcje będą w innych fortach, czy spacery i oprowadzania z przewodnikami, czy właśnie pokazy, przejażdżki motocyklami, wojskowymi samochodami, tu akurat w pierwszym A samochodem gaz, a w piątym ma motocyklami.
0: Okej, czyli tutaj zobaczymy pełną różnorodność fortów od tych zniszczonych przez te dobrze zachowane. No właśnie, ale nie samymi fortami Twierdza Poznań żyje, no bo oprócz samych fortów były też inne obiekty właśnie pozwalające na schronienie, właśnie chociażby schrony czy inne tego typu obiekty też zobaczymy podczas Dni Twierdzy.
1: Tak, oczywiście będą też schrony, myślę, że o nich powiem za chwilę, ale sięgnę trochę do historii, do początków, bo w zasadzie fortyfikacje poznańskie zaczęły się od Grodu Piastowskiego na Ostrowie Tuńskim, więc Genius Loci, rezerwat archeologiczny, on zaczyna Dni Twierdzy Poznań trochę wcześniej, bo już w piątek, i pokaże najstarsze zachowane tam pod ziemią w rezerwacie mury obronne, czy wały raczej, wały obronne czasów Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Trochę późniejszymi fortyfikacjami są mury miejskie, położone w centrum Poznania, i tutaj w ramach oprowadzania na Starym Mieście będzie można zobaczyć te mury miejskie w ulicy Wrocławskiej i Gołębiej, i także wejść do podziemi Fary, do krypt Fary, gdzie jest zachowany fragment muru, który będzie pokazany, myślę, że on jest pokazany bardzo rzadko. Kto zwiedzał podziemia Fary, krypty Fary, to czasem, być może nieliczni to widzieli, ale cały czas trwają przygotowania, żeby można było tam wejść do tych tajemniczych podziemi i zobaczyć mury miejskie, czyli średniowieczne fortyfikacje Poznania. Potem w środku miasta i na Jeżycach także schrony przeciwlotnicze, schron, szczelina przeciwlotnicza przy Palmiarni Poznańskiej, także w Parku Wilsona schron przeciwlotniczy Wilson, takie ma jakby nazwę roboczą, także drugowojenny schron Greisera w willi przy ulicy Berwińskiego i położony niedawno, niedaleko przy ulicy Kasprzaka schron obrony cywilnej, to już zimna wojna, lata 50., 60. Takich schronów jest bardzo dużo w Poznaniu. Często forty pruskie, jeszcze wybudowane pod koniec XIX wieku, zostały potem przekształcone, czy jeszcze przez Niemców w czasie okupacji i później po wojnie do celów obrony cywilnej. Te schrony też będą pokazane, zwłaszcza na północy Poznania, ulica Lechicka, Obornicka, ulica Abrahama, schron schron piechoty z bardzo ciekawą wystawą, ekspozycją w środku i jeszcze schron przy ulicy Pilickiej. Jeżeli chodzi o tematykę zimnej wojny, to jest także schron dla władz miasta Poznania. On będzie pokazywany tylko w piątek. On jest dosyć daleko położony przy ulicy Słupskiej, także trzeba pomyśleć o dojeździe do niego, gdyby chciał go ktoś zobaczyć, ale jest całe, tak jak powiedziałeś, spektrum i fortów. Forty są różnorodne i główne, i pośrednie, i te zniszczone, i te wspaniale zachowane. Schrony od małych do dużych, szczeliny przeciwlotnicze. No jest, myślę, ciekawie.
0: Mówiąc krótko, każdy znajdzie coś dla siebie. No właśnie, ale schrony, forty to jedno, ale też patrząc sobie na program tegorocznych Dni Twierdzy, widzę, że też jest bardzo dużo wydarzeń takich niekoniecznie związanych z fortyfikacjami, czyli różnego rodzaju spacery, oprowadzania. Mógłbyś trochę też o tym opowiedzieć?
1: Tak, no to jest też chyba wypełnienie takiej jakby misji Dni Twierdzy Poznań, żeby pokazywać jak najwięcej o tej twierdzy, żebyśmy się dowiedzieli, poznaniacy, turyści, żebyśmy jak najwięcej się o niej dowiedzieli, bo chodzimy czasem po mieście i wydaje nam się, wszystko jest okej, a potem okazuje się, że przed zamkiem jest jakaś przebudowa i bramę berlińską, resztki bramy berlińskiej tam odkopują, prawda? Całkiem niedawno. Także jest grupa przewodników związanych z Fundacją Wojskowości Polskiej, którzy będą oprowadzać po mieście śladami fortyfikacji, pokazywać na przykład na Jeżyca Grunwaldzie dawne obiekty koszarowe, które są teraz przekształcone w biurowce, czy nawet w obiekty mieszkalne. Tutaj Komenda Miejska Policji mieści się przecież w koszarach Pułku Grenadierów, o ile pamiętam, który zresztą ten budynek został zdobyty przez powstańców wielkopolskich.
0: Tak, pierwsze dni powstania.
1: Tak, ciężkie dosyć walki się toczyły właśnie. No jest to, koszary są także obiektem fortyfikacyjnym, chociaż jako takie nie służyły do obrony. Więc pokażą także, Maciej Karalus, jeden z przewodników, pokaże dwa miejsca. Jeden to Dębina, gdzie w czasie II wojny światowej toczyły się walki. Niemcy bronili Poznania, Rosjanie atakowali. I tam na Dębinie są resztki okopów, też tak jakieś schrony pozostałości, gdzie toczyły się zażarte walki. Jest jakiś budynek postrzelany jeszcze śladami po ostrzale. Także to wszystko Maciej Karalus, znany propagator historii miasta Poznania i historii bitwy o Poznań, pokaże. On także oprowadzi po Cytadeli, która przecież jest też dawnym fortem Winiary, ogromnym, jednym z największych w Europie, ale zniszczonym, rozebranym, zniszczonym w toku walk w 1945, a potem rozebranym. Ale spacer po Cytadeli z Maciejem Karolusem wydaje mi się obiecujący. Na pewno zna wiele ciekawostek, jest autorem przewodnika po Cytadeli, także myślę, że opowie najciekawsze rzeczy o tym wspaniałym obiekcie. Będzie także drugi spacer po Cytadeli, też ciekawy, o cmentarzach, ponieważ cmentarze na Cytadeli są historyczne, bardzo ciekawe. No jest tam pochówków wybitnych osobistości, jest wiele, to są powstańcy. Styczniowi na przykład są pochowani żołnierze z wojny polsko-bolszewickiej 20 roku, także Paweł Skrzypalik, też znany propagator historii, oprowadzi po tych cmentarzach. Także będzie ciekawie, tak mi się wydaje. Będzie różnorodnie.
0: Będzie różnorodnie. Patrząc na program Twierdzy Poznań, znalazłem tutaj coś takiego jak gra terenowa zostań zdobywcą Twierdzy Poznań. Co to oznacza?
1: No to jest gra dla wytrwałych uczestników Dni Twierdzy Poznań. Ta gra zachęca do tego, żeby się postarać i naprawdę odwiedzić kilka obiektów, jak najwięcej, zgromadzić stemple na specjalnej karcie gry i jeżeli tam odpowiednią liczbę tych obiektów zdobędziemy i dowody, że je odwiedziliśmy, no myślę, że w jeden dzień się nie uda, trzeba w dwa dni powalczyć na mieście w tych schronach, w tych fortach i potem można wrócić do wyznaczonego punktu. Dwa forty i jedno miejsce spacerowe jest wyznaczone i tam można odebrać odznakę zdobywcy Twierdzy Poznań, także mi się wydaje, że myślę, że nie tylko dla najmłodszych poznaniaków czy turystów fajna zabawa, ale myślę, że nawet dla starszych to taka forma, nie wiem, odznaki turystycznej, o które się kiedyś walczyło i były cenną pamiątką. W zeszłym roku była ta gra i szaleństwo było całe wokół niej, także mi się wydaje, że może być w tym roku też fajnie.
0: No takie mam pytanie z ciekawości, no bo my tutaj rozmawiamy o tegorocznych dniach Twierdzy Poznań, ale z ciekawości już zaczęliście pracę nad następnymi edycjami? Już coś się
1: Znaczy,
0: to się dzieje?
1: Głównym celem jest kilka takich założeń. Jednym z celów jest promocja w ogóle fortyfikacji poznańskich, więc zachęcają ci opiekunowie obiektów fortecznych, żeby sobie przeczytać, kiedy można przyjść do nich w ciągu roku. Na przykład, jeżeli mamy gości, 5-6 osób do nas przyjeżdża z innego miasta, to po umówieniu telefonicznym można takie forty czy schrony odwiedzić. Jest to taka, Dni Twierdzy Poznańskiej są formą promocji. I oczywiście też myślimy o tym, żeby w kolejnych edycjach otwierać i pokazywać kolejne obiekty forteczne, bo ich jest wiele i niektóre są niedostępne, a bardzo byśmy chcieli, żeby one były dostępne. W czasie pandemicznym na przykład był otwarty w czasie Dni Twierdzy Poznań schron pod pomnikiem Poznańskiego Czerwca. Jest tam taki schron przeciwlotniczy po niemiecki. Niezwykle atrakcyjna rzecz. Było tam bardzo dużo ludzi w podziemiach, żeby to zobaczyć. No, niestety nie udało się w tym roku. Zobaczymy. No, to jest dosyć trudny obiekt do pokazywania ze względu na infrastrukturę podziemną. Ale także kilka schronów przeciwlotniczych jest w Parku Marcinkowskiego. Między Aleją Niepodległości a Powstańców Wielkopolskich, tam jest ten Fort Kolumb, w którym mieści się pub i wiele schronów w tym parku. My tego nie widzimy, spacerując tam, ale tam są takie betonowe, dziwaczne konstrukcje i to są wejścia do schronów. I staramy się, prowadzimy działania, żeby jeden czy dwa takie schrony zostały otwarte w przyszłym roku, czy na stałe, ale no jest to skomplikowana sprawa, one są zwykle zaśmiecone, trzeba je posprzątać, trzeba dostosować jakieś zejście, dostęp, no to zajmuje czas.
0: No i na koniec był już czas antenowy, niestety nagli. Taka prośba, takie pytanie, czy chciałbyś coś jeszcze naszym słuchaczom przekazać? Być może o coś nie zapytałem, być może jakiegoś tematu nie poruszyłem.
1: No, szukajcie informacji o Dniach Twierdzy Poznań na stronie z takim adresem. Będą także mapki i ulotki dostępne w Centrum Informacji Kulturalnej i w punktach informacji turystycznej, na przykład na Starym Rynku. Ale myślę, że trzeba fajną strategię wymyślić działania, więc na przykład w sobotę można odwiedzić 3-4 schrony po wschodniej stronie Poznania, typu Starołęka, osiedle Czecha, Zoo, czy Fort IV A w Nawilczym Młynie, i tam coś jeszcze do tego sobie dorzucić, a w niedzielę 2-3 forty czy schrony kolejne w drugiej części miasta, czy właśnie tam od szóstki zaczynając, czy schrony przeciwlotnicze w centrum miasta, Jeżyckie Centrum Kultury, także pokażę swoje tajemnicze podziemia. Także trzeba pomyśleć strategicznie, żeby jeszcze spróbować wziąć udział w jakimś spacerze, to trzeba trochę się postarać, ale mam nadzieję, że to się uda. Raczej nie można się nastawiać, że zobaczy się wszystko, ale jest co wybierać.
0: Dobrze, no i to już myślę, że koniec pomału naszej rozmowy, bo też koniec audycji się zbliża. Zachęcamy was, drodzy słuchacze, do uczestnictwa w dniach twierdzy, do zaplanowania już sobie tego, co będziecie w przyszły weekend robić. A za dzisiaj ci bardzo dziękuję. Szymon Mazur był moim gościem.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
0: Realizował nas Jan Waściński, a mówił Aleksander Szwarc. To była Twierdza Poznań. Słyszymy się za tydzień o 11:30.

0: Autopromocja. Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
1: Autostop lub kilometry w nogach. Nocleg tam, gdzie rzucisz plecak. Bez prysznica, bez porannej kawy. Jak odnaleźć komfort w dyskomforcie? Niekomfortowe podróże w każdą niedzielę o 13.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Uwaga, uwaga, pani na materacu. Reklama w Radiu Afera. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
0: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
3: Modowo i alternatywnie.
4: O tym, co nosimy
3: i co to o nas mówi.
4: Modowy duet.
3: Niedziela, godzina 12. Tak jak przed chwilą zapowiadałam, ja w zajawce, mamy godzinę 12, czyli zaczynamy modowy duet i dzisiaj duet rzeczywiście, bo w składzie za konsoletą realizatorską Jan Waściński, a przed mikrofonem Paulina Bernard. Asia się urlopowała, zostajemy tylko my we dwójkę z Jankiem, a dzisiaj weźmiemy na tapet temat biżuterii. Porozmawiamy trochę o tym, jakie miała znaczenie przed wiekami w starożytnej Grecji, Rzymie i Egipcie. Później posłuchamy trochę historii o pewnych klejnotach, które przynosiły pecha, a na koniec o tym, jak teraz nosimy biżuterię, o tym, co mogliśmy zobaczyć podczas kopenhaskiego tygodnia mody. Dlatego zostańcie z nami.

0: Kiedy się zastanawiałam, od czego w ogóle zacząć ten temat biżuterii, to tak sobie pomyślałam, że no chyba najlepiej będzie od początku. Od początku, no to znaczy od starożytności, a tak jeszcze wcześniej to może od etymologii. Biżuteria z francuskiego bijou, to znaczy klejnot. A tak mówiąc o tej starożytności, no to na początek przeszłabym chyba do starożytnej Grecji i chyba nikogo to nie zaskoczy, że ta biżuteria na początku w starożytnej Grecji właśnie była stworzona z koralików, z muszli czy też z kości i takimi najbardziej popularnymi rodzajami były broszki, bransoletki czy też spinki do szat, czyli ta biżuteria była dosyć funkcjonalna. Dopiero później weszły naszyjniki, kolczyki czy też wieńce na głowę, które co ciekawe były też wzorowane na tych, które otrzymywali zwycięzcy olimpijscy. I te tak wcześniej była to ta właśnie biżuteria naturalna, z tych surowców naturalnych i dopiero później, gdzieś około IV wieku przed naszą erą, Grecy opanowali już technikę wytwarzania biżuterii, która jest zdobiona kolorowymi kamieniami, szmaragdami, perłami czy też ametystami. A te pierwsze techniki złotnicze polegały na tym, że odlewano sztab złota i skręcano go i przez co wytwarzano drut. Co do tego, kto nosił te biżuterie, to były to zazwyczaj kobiety. I chyba nikogo to nie dziwi. Chociaż mężczyźni również czasem nosili właśnie te biżuterie w postaci broszek czy tych spinek do szat. To też mówiło trochę o statusie społecznym. I najczęściej taką biżuterię zakładano na wszystkie specjalne okazje, na wystąpienia publiczne czy też inne ważne uroczystości. Co ciekawe, noszono srebrną biżuterię i tę srebrną biżuterię nosiły kapłanki w świątyniach, gdyż miała ona im pomagać w kontakcie z duchami i praprzodkami. To srebro miało mieć taką magiczną moc ochronną i przynoszącą szczęście, a w mitologii greckiej srebro kojarzono z Artemidą, boginią księżyca, której strzały i łuki były pokryte właśnie srebrzystym blaskiem. Miało to przynosić powodzenie w polowaniu i ochronę w nocy.
1: Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good all the nasty tricks you pull.

ze starożytnej Grecji, tak dosyć płynnie przejdziemy sobie do starożytnego Rzymu, bo ta sytuacja z biżuterią tutaj wyglądała dosyć podobnie, ponieważ również takim głównym rodzajem biżuterii były broszki do spinania ubrań i również te biżuterie najczęściej nosiły kobiety, choć tutaj mamy mały haczyk, bo właśnie mężczyźni równie często nosili pierścienie. Te pierścienie służyły do pieczętowania dokumentów, były symbolem statusu społecznego, dlatego też wielu Rzymian nosiło po jednym pierścieniu na każdym z palców. No, tyle ile pieczęci, tyle pierścieni. To jest dosyć ciekawe, że właśnie stąd mamy sygnety, no i to teraz mężczyźni przecież noszą sygnety. Trochę ciekawiej tutaj wyglądała kwestia materiałów, bo Rzymianie z racji na swoje podboje już mogli sobie pozwolić na trochę więcej i na przykład ściągali prehistoryczne skamieniałe drewno z północnej Anglii, z którego rzeźbili elementy biżuterii. Używali też złota, brązu, też znowu kości, ale również szklanych koralików i pereł. Importowali też ze Sri Lanki szafiry czy indyjskie diamenty i szmaragdy, a także bursztyny.

Mieliśmy Grecję i Rzym. Teraz w naszej podróży między światami i między czasami czas na starożytny Egipt. I tutaj najwięcej mam do powiedzenia znów o materiałach, bo ta biżuteria była również ze złota, srebra, drewna. Tutaj nowość fajansu, czyli rodzaju ceramiki lub miedzi, i zdobiona była kamieniami lapis lazuli czy turkusem. Była również biżuteria z pereł czy kości albo muszli, chociaż to była raczej ta tańsza opcja i raczej żadna kobieta nie chciała takiej mieć, wolała mieć te ze złota lub srebra. Co ciekawe, w Egipcie, w tamtym rejonie srebro było dużo rzadszym metalem, dlatego też było droższe, więc jego status był od razu wyższy i do Egiptu sprowadzano srebro z Bliskiego Wschodu. Tutaj bardzo dużą wagę dawano uwagę do tego, do znaczenia tych materiałów, bo złoto utożsamiane było z ciałem bogów, a srebro z kośćmi. Też również były różne popularne motywy. Jednym z takich motywów był krzyż Ankh, i to jest taki krzyż, który wygląda, który na górze ma taką pętelkę zamiast jakby tego górnej belki. I ono symbolizowało życie wieczne i nieśmiertelność. Dużą wagę również przykładano do kolorów. Niebieski oznaczał niebo i boskość, zielony płodność, odrodzenie, później czerwony siłę i ochronę, i też odpowiednio dobrana kombinacja materiałów, kształtów i tych barw mogła działać jak taka magiczna tarcza. Wierzono, że to pełni funkcję ochronną, strzeże właściciela przed złymi duchami, chorobami, nawet śmiercią. Te ozdoby nierzadko były też wkładane zmarłym do grobów, by zapewnić im bezpieczeństwo i pomyślność w zaświatach. No i dzisiaj byśmy powiedzieli, że to taka magia, dlatego Queen, It's a Kind of Magic.

It's a kind of magic i my z tą magią się nie rozstajemy, bo jesteśmy teraz w średniowieczu i w średniowieczu, no co prawda magii nie lubiano, ale no mimo wszystko w nią wierzono, bo skoro czegoś nie lubimy, to przynajmniej przyjmujemy to, że on coś istnieje. I oczywiście na początku mieliśmy znów broszki, kolczyki, naszyjniki, bransoletki, to wszystko zostało, ale co ciekawe, powstawała cała masa dodatków do strojów, sprzęczki do pasków, ozdobne zapięcia czy guziki, nawet aglety. Ten, kto oglądał Finasza i Ferba, wie, czym jest aglet, a dla tych, którzy nie wiedzą, to są takie końcówki sznurowadeł. No, taka ciekawostka z bajek z dzieciństwa. I no właśnie trochę mi się to gryzie z tą taką ascezą średniowieczną, bo co ciekawe, no właśnie były takie dwa rodzaje tej biżuterii. Z jednej strony właśnie ta ozdoba do stroju, a z drugiej strony bardzo często ta biżuteria miała funkcję religijną. Powstawało pełno krzyży, relikwiarzy, medalionów czy pierścionków z wizerunkami świętych. I ta biżuteria religijna była noszona jako taki amulet przed złem. Wiele z tej biżuterii było poświęconych. Niektóre przekazywane były też z pokolenia na pokolenie jako taki talizman rodzinny. I tutaj ciekawy jest materiał, bo najpopularniejszym materiałem było złoto, ale nie byle jakie złoto, a złoto, chciałoby się powiedzieć, z odzysku, bo odzyskiwano je właśnie z zakopanych skarbów, a także z grobów. To troszeczkę nieetyczne z ich strony, ale co

średniowieczu było etyczne, bo większość właśnie starożytnych chowano razem z dobrami materialnymi i również w tym rubiny, szmaragdy, diamentów raczej nie wykorzystywano, bo nie potrafiono ich aż tak dobrze obrobić jak dziś. Ciekawe też były techniki. Bo tego złota nie było za dużo mimo wszystko i więc rozbijano je tak, żeby stworzyć z niego taką folię. Później je lutowano i te arkusze tej folii zbijano w takie większe kawałki złota, a następnie tą folię, która była grubości kartki, okrywano nią jakiś inny materiał.

Długi czas upłynął też, zanim przenieśliśmy się do początku XIX wieku, w którym ze średniowiecza jesteśmy już teraz i wtedy popularne były sekretniki, a mówię o tym, bo kiedy byłam mała, sama bardzo chciałam jeden z nich mieć. Myślę, że widziałam to w jakichś filmach Disneya. Teraz, kiedy wiem o nich trochę więcej, myślę, że być może dobrze, że ich nie miałam, bo sekretniki brzmią dosyć wzniośle i na pewno pięknie, chociaż nie do końca takie były, tak sobie myślę, bo miały one nawiązywać do sentymentalizmu, liczyły się wtedy uczucia, emocje, wszyscy byli tacy nostalgiczni, bo te sekretniki to były takie medaliony, w których zamknięte były wspomnienia, mogło to być wspomnienie o kochanku, o przyjaźni, o zmarłej babci. No, z tym, że te wspomnienia to były na przykład włosy albo zęby, tak jak było to w bransoletce królowej Wiktorii. Miała ona tam ząb swojego dziecka. No także mówię, no brzmi dosyć pięknie. Realizacja jest troszkę, no myślę, że do przedyskutowania. Ale te sekretniki, one miały takie pewne stałe motywy, na przykład niezapominajki jako prawdziwa miłość, bratki to przyjaźń. To w ogóle jest całkiem słodkie, no bo często o przyjaciółach mówimy, że to nasi bracia i siostry, no i kwiat bratek. Czy też do takich innych motywów należały splecione dłonie, złączone serca, czy całujące się gołąbki. We Francji, co ciekawe, był inny sposób, bo można było zapisać pewnym kodem jakieś zdanie, frazę, coś, co chcieliśmy. Wtedy układano kamienie szlachetne tak, by pierwsze ich litery, tych nazw, właśnie tworzyły jakąś nazwę. No ja tak sobie pomyślałam, co bym wam mogła chcieć przekazać. No, tak, gdybyśmy chcieli na przykład aferę w ten sposób zapisać, to musielibyśmy użyć ametystu, fluorytu, edualitu, roasytu i znowu ametystu. What are you looking at?

Diamenty, diamenty, diamenty, błyskotki. Dużo w historii też przeszły. Wiele z nich ma historię ciekawą, dosyć krwawą też. Wiele z nich przetrwało wojnę i wiązało się z wieloma zabójstwami i różnymi innymi nieprzyjemnymi sytuacjami. Ja znalazłam legendę o diamencie Hope. I Hope to był... Inaczej nazywa się błękitem Francji i ja uważam, że ta nazwa wprowadza w błąd, ponieważ gdybyście sobie sprawdzili, jak on wygląda, to kolor jest raczej taki chabrowy niż błękitny i podobno ten diament pochodzi z indyjskiej kopalni Kollur, skąd pochodzi większość historycznych klejnotów i kamieni szlachetnych. No i ta legenda głosi, że kiedyś ten diament zdobił posąg hinduskiej bogini Sity, która dosyć szybko została jednooka, ponieważ ten diament był w jej oku, no i został skradziony i bogini podobno tak się zdenerwowała, że przekleła klejnot i każdemu właścicielowi wróżyła nieszczęście. Nieszczęście to jest też całkiem eufemizm, bo zaraz wam opowiem o kilku właścicielach tego klejnotu i sami zdecydujecie, czy było to niepowodzenie, czy raczej no jakaś naprawdę totalna katastrofa, ponieważ jednym z nich był Ludwik XIV, który dał go swojej kochance, Markizie de Montespan, która wkrótce potem została oskarżona o morderstwa, czary, trucicielstwo, następnie umarła w zapomnieniu, a król zakazał jej dzieciom nosić żałoby po matce. Później pewien francuski minister wypożyczył ten klejnot, no bo chciał się trochę przychlebić królowi, zrobić jakąś wielką imprezę na jego cześć. I zaraz po imprezie oskarżony o defraudację państwowego majątku, no i więzienie. Sam Ludwik XIV też przegrywał kolejne wojny, zmarło mu dwóch synów, wnuków, przepraszam, i miał też złą reputację. No ta reputacja to można się kłócić, czy to przez jego działania, czy przez diament. Natomiast po śmierci Ludwika XIV ten klejnot z dworu francuskiego zniknął. Długo nie było po nim żadnych znaków na jego temat, aż nie znalazł go Ludwik XVI i podarował go Marii Antoninie. Oboje skończyli dosyć marnie, jak wiadomo, ścięci na szafocie, no i monarchia też zaraz, krótko później, też była ścięta na szafocie. Za to w 1824 ten diament kupił Henry Philip właśnie Hope, skąd też diament aktualnie ma swoją nazwę. Potem ten diament trafił do jego wnuka, no i wnuk zbankrutował i żonę też stracił, szybko rozwód. Następnie diament wędrował po Ameryce, Rosji, Turcji, Francji i kolejni właściciele również albo bankrutowali, albo tracili władzę. No, obecnie jest on bezpieczny, że tak powiem, w rękach niczyich w jednym z muzeów historii naturalnej w Waszyngtonie. Więc muzeum stoi, ma się dobrze i być może klątwa została przerwana.

No way, to byśmy powiedzieli, gdybyśmy wcześniej wiedzieli, jak będzie wyglądał tegoroczny tydzień mody w Kopenhadze, no bo nie ma mowy, że Kopenhaga jest maksymalistyczna. Zazwyczaj ten styl skandynawski kojarzy nam się z klasyką, z prostymi krojami, z znanymi i sprawdzonymi gdzieś tam i materiałami z dobrej jakości i po prostu jakimiś wzorami, zazwyczaj są to paski. A tutaj kopenhaski tydzień mody przyniósł bardzo duży maksymalizm, szczególnie właśnie w biżuterii. Królowały tu własnoręcznie robione przypinki, takie z motywem kreskówek albo w ogóle jakichś słodkich zwierzątek. Modelki nosiły wielkie korale, dwurzędowe naszyjniki albo po prostu bardzo dużo biżuterii założonej na wzorzyste ubrania. Łączono też materiały, noszono wiele pierścionków, perły, eksperymentowano z tymi wszystkimi metalami, z rodzajami. Również królowały masywne kolczyki i bransoletki z metalu. No i tu ten maksymalizm przejawia się w tym, że rzeczywiście być może nie ma zbyt wielu jakichś dodatkowych ozdób, ale za to mamy wielki kawał metalu i z niego kolczyk, takie wręcz płytki. No i całe ubranie nawet stawało się biżuterią, bo mogliśmy zobaczyć takie plecione z koralików, jakby wręcz haftowane ubrania, jakieś takie narzutki na przykład na t-shirt albo na plażę. Więc tak sobie myślę, że teraz, no bo przeszliśmy przez tą historyczną część i tam również ta biżuteria gdzieś świadczyła o statusie społecznym albo o jakichś wierzeniach. No a tu mamy w zasadzie własnoręcznie robione przypinki, jakieś takie duże, krzyczące wzory. No czy właśnie nawet te takie narzutki, które mają przypominać coś, co jest dziergane, a jest robione z koralików. No tak sobie myślę, czy to nie jest też jakiś znak naszych czasów, że my chcemy w jakiś sposób się wyróżnić i czy ta biżuteria teraz nie spełnia właśnie tej funkcji, że w tym świecie mediów, gdzie wszystko trochę jest takie same, trochę widzimy pełno tych takich treści na temat tego, nie idźcie do sklepu, tylko biegnijcie. Wszyscy chodzimy w tym samym, możemy tak powiedzieć. Chcemy się wyróżnić, chcemy pokazać siebie. I to jest fajne. Tak wyglądają trendy na jesień tegoroczną biżuteryjną.

będąc już w naszych czasach, no to my mamy bardzo dużo tych możliwości. Oczywiście możemy iść za trendami i nosić to, co w Kopenhadze na Fashion Weeku. Możemy też nosić barokowe i średniowieczne ozdoby, dlaczego nie, kto nam zabroni. Fajne jest to natomiast, że projektanci coraz częściej też szukają takich ekoalternatyw, na przykład do złota. Myślę, że o tym zawsze warto wspomnieć, bo wydobycie złota emituje bardzo duże ilości dwutlenku węgla i zanieczyszcza nasze środowisko między innymi rtęcią i cyjankiem. Nierzadko też ono jest okraszone wyzyskiem pracowników i przesiedlaniu lokalnych społeczności. Co ciekawe, w ogóle złoto już... 2/3 złota na naszej planecie zostało wydobyte. No i tak ci projektanci siedzieli i myśleli, no skąd wziąć to złoto. Okazuje się, że całkiem sporo z niego znajduje się w naszej elektronice. Smartfony i laptopy z wysypisk są takimi nowymi kopalniami tego złota. I jak mówiła jedna z projektantek dla Vogue'a, Eliza Walter, ponad, że tony po prostu odpadu, że stony elektroniki można wydobyć nawet 300 gramów złota, a aż 7% światowego złota znajduje się w nieużywanych urządzeniach elektronicznych. Dlatego zachęcamy do kupowania złota z recyklingu.

All in This Together, High School Musical, my też byliśmy w tym wszyscy razem. Bardzo wam dziękuję. Już przeszliśmy od starożytnej Grecji przez Rzym, Egipt, nawet byliśmy w Anglii, Francji, nawet w Kopenhadze, na końcu w Polsce, w Radiu Afera. Bardzo wam za dzisiaj dziękuję, to już koniec naszego modowego duetu, a dzisiaj tym duetem był za konsoletą realizatorską Jan Waściński i Paulina Bernard przy mikrofonie. Pa, miłej niedzieli!

0: Autopromocja. Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
1: 1. 2. 3. I tak dalej. 50 881 piosenek o miłości. W każdy poniedziałek o 22.
2: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
0: Autopromocja.
3: Radio Afera, rockowo i alternatywnie.
4: Autostop lub kilometry w nogach. Nocleg tam, gdzie rzucisz plecak. Bez prysznica, bez porannej kawy. Jak odnaleźć komfort w dyskomforcie? Niekomfortowe podróże w każdą niedzielę o 13.
5: Wyobraźcie sobie, że wychodzicie z domu, stajecie na skraju drogi, wyciągacie kciuka i nie wiecie, gdzie będziecie za około godzinę. Tak właśnie w ten sposób podróżuje moja dzisiejsza gościnia w audycji Niekomfortowe podróże. Za realizację dzisiaj odpowiada Filip Skuza. Ja nazywam się Zofia Frankiewicz, a moją gościnią jest Lucia Sutkowska. Cześć, cześć Lucia.
6: Hej.
5: To powiedz, czy jeszcze biorą na tego stopa?
6: Biorą. Zależy gdzie. W niektórych miejscach, krajach chętniej, w niektórych mniej i trzeba trochę poczekać, ale myślę, że wszędzie jest na to szansa.
5: Myślę, że to jest takie często powtarzane pytanie, czy jeszcze biorą, a o tym właśnie za momencik już porozmawiamy, także The Beach is Back.

0: Czy łapanie autostopa jest trudne?
1: To jest dobre pytanie. Nie wiem, czy jestem na nie przygotowana. To zależy, z której strony się patrzy. Czasem przychodzi to bardzo szybko. Staniesz i od razu weźmiecie kolejny samochód, albo potrwa to, nie wiem, 5-10 minut, a jak stoisz z kimś, no to jeszcze z osobą, którą lubisz, bo z reguły tak, myślę, podróżuje się na stopa, to nawet to czekanie nie jest specjalnie uciążliwe. Z trudnych aspektów to mogą być warunki atmosferyczne. Jeśli akurat pada, jest jakaś burza, wieje piasek w oczy i tym podobne. Ale ogólnie nie powiedziałabym, że jest to trudne. Dużo zależy od szczęścia i od tego, żeby mieć pozytywne nastawienie, bo myślę, że jeśli kierowcy widzą kogoś na boku drogi, kto no, nie wygląda może zbyt optymistycznie, pozytywnie, ma ponurą minę, no to ciężej, żeby cię złapali, żeby cię wzięli na tego stopa, ale powiedziałam, że to raczej plasuje się w tych procentach łatwiejszych czynności niż trudniejszych.
0: Ty odbyłaś już kilka takich autostopowych podróży, gdzie autostop był głównym i w zasadzie często jedynym środkiem transportu. To kiedy była ta pierwsza podróż?
1: Specjalnie liczyłam przed audycją. Było 7 takich większych tripów, a pierwszy już prawie 5 lat temu, w 2021 roku, we wrześniu, wybrałam się z tobą.
0: Tak, Lucia jest moją odwieczną kompanką podróży.
1: Tak, i fun fact, był to pierwszy raz, kiedy się spotkałyśmy na żywo, bo tak to wcześniej tylko pisałyśmy online. Były jakieś tam plany podróży w trakcie po programu Uber, w którym obie brałyśmy udział, ale nie wyszło i później Zosia wrzuciła gdzieś na social mediach informację, że szuka kompana, kompanki na autostopowego tripa, a ja bardzo chciałam zawsze pojechać autostopem, tylko nigdy jakoś nie było okazji albo tej osoby, z którą mogłabym się zabrać, więc uznałam, że zaryzykuję i po, myślę, 2-3 tygodniach dogadywań terminu, bo to też się trochę zmieniało, już przyznam, że miałam wątpliwości, czy faktycznie pojedziemy, bo czasem mi tak odpisywałaś trochę wolniej, ja też różnie było, wiadomo, te plany wakacyjne są niepewne, udało się i pojechałyśmy na tydzień, ty zostałaś trochę dłużej z tego, co pamiętam, ale pojechałyśmy na tydzień z Polski, z Wrocławia do Chorwacji.
0: A dlaczego w sumie wtedy chciałaś wyruszyć? W sensie, jakie były twoje oczekiwania wtedy?
1: Nie wiem, czy miałam jakieś konkretne, ale słyszałam już wcześniej o takim stylu podróżowania. Miałam kilkoro znajomych jakichś dalszych, które widziałam, że oni na takie wycieczki się wybierali i po prostu kręcił mnie ten duch przygody, ta niepewność tego, że w sumie jedziesz, ale nie wiesz, gdzie dojedziesz danego dnia i to, że tak naprawdę można mieć jakiś sztywny plan, ale lepiej po prostu go with the flow i na spontanie skierować się tam, gdzie akurat auta poniosą.
0: A no, czy miałaś jakieś obawy przed tą pierwszą podróżą? Jeśli tak, no to jakie?
1: Myślę, że mogło ich być kilka, ale raczej nie skupiałam się na tym, co może pójść nie tak, tylko starałam się myśleć o tym, jak fajnie będzie. No taka pierwsza to było, czy się dogadamy, bo jednak tydzień w podróży, gdzie non-stop jest się razem, a wcześniej się nie znałyśmy, no to wiele rzeczy może pójść nie tak, ale na szczęście tutaj nie było
0: tak
1: o co się martwić.
0: Pięć lat mija.
1: Tak, jakoś udało się złapać. Też uważam, że w podróży tak naprawdę najlepiej wyczuć znajomych, przyjaciół albo nowo poznane osoby i to też znacznie bardziej integruje. Nie wiem, mogę na przykład porównać, trochę odchodzę od tematu, ale akurat uważam, że to jest ciekawe. Osoby, z którymi gdzieś podróżowałam, a nie znałam tych osób wcześniej, albo głównie właśnie spędziłam czas w podróży, są mi niektóre znacznie bardziej bliskie niż na przykład ludzie, z którymi studiowałam przez 5 lat. Gdzieś tam wymieniłam 2-3 zdania na jakichś ćwiczeniach.
0: Zupełnie się z tym zgadzam.
1: Tak, i też podróż potrafi dobrze sprawdzić znajomość. Są takie osoby, z którymi jestem blisko na co dzień, ale wiem, że na przykład w podróży moglibyśmy się tak nie dotrzeć, a jeśli z kimś dogadujesz się w podróży, to myślę, że znaczy, że się wszędzie dogadasz. Ale wracając do tematu, no też na pewno bezpieczeństwo było pewną obawą, to głównie przez moją mamę, ale to rodzice chyba zawsze najbardziej się martwią. Czy będzie bezpiecznie? Pamiętam, że chyba wzięłam jakiś, specjalnie kupiłam gaz pieprzowy, no bo jednak wsiadasz do aut z obcymi ludźmi. Mama też mi przekazała, żebym wysłała zdjęcie każdej rejestracji auta, do której wsiadam. No na początku robiłam, ale z tym internetem było różnie i czasem jak się tak szybko wsiada do auta, to
0: no, się no,
1: nie
0: zapomina.
1: Tak łatwo zapomnieć, tak, bo jest euforia, o, złapałyśmy auto. to mamo, jeśli będziesz tego słuchać, to przepraszam, ale jakby wszystko jest zawsze dobrze, więc to myślę, że były te dwie główne wątpliwości.
0: A na przestrzeni lat później te obawy się zmieniały, w zależności na przykład od kraju? Gdzie byłaś właśnie?
1: Właśnie, tak to też sobie przypominałam przed, więc były te dwa większe tripy po Bałkanach, tygodniowy i później 2 lata, potem 3-tygodniowy prawie, tak, gdzie dojechałyśmy aż do Grecji, do Aten i na Zakynthos. Byłam też w Turcji, w Portugalii, w Maroko i najnowsze w Mauretanii. Mhm. No i te Bałkany przede wszystkim, plus jakieś takie krótsze odcinki w Polsce 2 czy 3 razy. No w tych krajach muzułmańskich myślę, obawy były największe przez to, że to jednak jest inna kultura. Wiele się słyszy, szczególnie jeśli się ogląda dużo wiadomości, newsów i to wszystko potrafi być naprawdę przejaskrawione. Mhm. Jak te uprzedzenia gdzieś w nas siedzą głęboko, ale okazało się, że jak pojechałam do Maroko czy do Turcji, to tam autostop był najprostszy na świecie. Nie dość, że kierowcy bardzo szybko się zatrzymywali, to też byli bardzo, bardzo gościnni. Być może jest to związane z ich religią i to, że mają takie przykazanie, że należy dawać jałmużnę biednym czy też napotykanym wędrowcom, a autostopowicze, myślę, z łatwością się do takich zaliczają. No tak, więc myślę, że to było w ten sposób jakoś ukierunkowane i nie wiem, myślę, że ta ostrożność została we mnie jakby z każdym kolejnym tripem dość podobna, aczkolwiek już wiedziałam, że bywają jakieś niebezpieczne sytuacje bardziej, ale to, ile dobra potraficie spotkać od ludzi spotkanych po drodze, 100-krotnie przewyższa.
0: Mm-hmm. A to tak a propos Turcji, to zatrzymamy się na chwilę na tureckim utworze Simarik.

0: Taka Marsa!
1: A czy czasami w takiej podróży nie jest ci dziwnie po prostu stać na skraju drogi i czekać, aż po prostu ktoś się zatrzyma?
2: Kolejny raz się zastanawiam przed odpowiedzią na to pytanie, ale myślę, że nie. Najprędzej, może kilka razy jak stałam gdzieś sama, na przykład wracałam z Mazur do Poznania i po prostu stanęłam gdzieś przy boku drogi, to tak się zastanawiałam, dobrze, to ludzie pomyślą, ale tak naprawdę to nie ma znaczenia. Jeśli ktoś się zatrzyma i cię zawiezie tam, gdzie chcesz, no to to wszystko potencjalny, nie wiem, jakiś wstyd, że gdzieś tam stoisz na boku drogi, się wymazuje. Myślę, że pewnie najdziwniej mogłabym się czuć wyruszając z miasta, gdzie żyję.
1: Ja właśnie.
2: Z tym, że może mnie ktoś znajomy spotkać, ale w sumie nie jest to nic wstydliwego i z reguły gdzieś tam dzieląc się na mediach społecznościowych, czy w rozmowach ze znajomymi, tymi opowieściami z autostopa, to odbiór jest zawsze pozytywny. Pojawiają się pytania właśnie o bezpieczeństwo najprędzej, ale z reguły ludzie są pod wrażeniem, są zaciekawieni tymi przygodami, bo no jest to mimo wszystko coś nietypowego w Polsce, dalej dość popularne, ale no nie do końca oczywisty sposób podróżowania.
1: Właśnie też chciałam to powiedzieć, że mam wrażenie, że najdziwniej jest w rodzinnym mieście, a na przykład gdzieś w obcym kraju to mi się wydaje to takie naturalne
2: no
1: i
2: tak,
1: normalne.
2: No tak, bo i tak nikt cię tam nie zna, no i co mogą zrobić? Nawet jeśli ktoś sobie pomyśli, o Jezu, kto to jakiś, nie wiem, bezdomny czy coś, no to nie ma znaczenia.
1: No właśnie, no i zatrzymuje się taki kierowca i na przykład nie potraficie się porozumieć w języku, więc jak tu się wtedy z nim dogadać?
2: Polecam tłumacza offline, są różne aplikacje, no bo w niektórych krajach nie zawsze mamy roaming, jest ta bariera językowa, więc tłumacz offline dużo robi. Warto się nauczyć jakichś podstawowych zwrotów typu dokąd jedziesz, jedziemy tu i tu, nie mamy pieniędzy, bo na przykład na Bałkanach albo właśnie w tych krajach muzułmańskich często pytają o to, czy macie pieniądze, bo chcą dorobić sobie, więc to warto zaznaczać, żeby później nie było jakiejś niejasności między nami a kierowcami. Ale z reguły ludzie są chętni do pomocy i otwarci, no i w najgorszym wypadku zostaje powtarzanie nazwy miasta, do którego się kierujesz. Więc trasę zawsze trzeba obczaić sobie na mapach. Mapy też są offline. Bardzo polecam i te najbliższe kilka miast po drodze, do których się kierujesz, albo ten główny kierunek.
1: Więc jest ten pierwszy kontakt taki z kierowcą. Jesteście dogadani, że dobra, jedziecie w tym samym kierunku, powiedzmy. No i jest te kilka sekund, żeby właśnie rozpoznać kierowcę, czy on jest dobry, czy niedobry. I jak to zrobić? Jak wiedzieć, skąd wiesz, że temu kierowcy możesz zaufać?
2: Trzeba chyba zaufać intuicji. Dotychczas w miarę się to sprawdzało i oby tak zostało. Czasem czuć po pierwszych słowach wymienionych, po wyrazie twarzy, chociaż też można się pomylić i po prostu kogoś osądzić, że no nie jest do końca, a to okazuje się naprawdę miła, pomocna, otwarta osoba. Jest też to kilka sekund na zrobienie zdjęcia rejestracji. Kilka razy tak robiłam, żeby jeśli byłam mniej pewna, żeby kierowca zobaczył, że o, wysłałam zdjęcie rejestracji, teraz już jeśli chciałby coś zrobić, no to będzie łatwy do odszukania. Więc myślę, że to intuicja. Może z kolejnymi podróżami autostopowymi staje się to łatwiejsze. Ciężko powiedzieć, ale tak trzeba zaufać sercu.
1: A czy zdarzyło ci się właśnie odmówić kierowcy, bo coś było nie tak?
2: Głównie odmawiałam przez to, że po prostu jechali w kierunku, który mnie nie interesował, bo czasem ludzie się po prostu zatrzymują i są ciekawi, dokąd się jedzie, a tak naprawdę nawet nie jadą w tym samym kierunku, auta zawracają. Zdarzyło się tak. Pamiętam z takich najświeższych sytuacji, to jak byłyśmy w Mauretanii, w trójkę, jeszcze z Zuzią, pozdrawiamy, i kierowcy, zatrzymało się dwóch facetów w średnim wieku i pokazali bardzo sugestywne gesty. Chyba wzięli nas za panie do towarzystwa stojące na boku drogi, chociaż nikogo takiego nie widziałyśmy w Mauretanii. Kto by chciał stać tak na środku pustyni w wietrze? No nie wiem, czy biznes to byłby opłacalny. No więc to od razu było stanowcze nie. Dziękujemy. Na szczęście nikt tam za nami nie podążał. Byliśmy w trójkę. Jakbym była sama, to myślę, byłabym bardziej zestresowana. No i podobna sytuacja na naszym pierwszym tripie nad Balatonem. Nie wiem, czy pamiętasz, trochę utknęłyśmy.
1: Niestety pamiętam.
2: Tak, i zatrzymała się w furgonetka, znowu pan w takim średnim plus wieku i on sobie w trakcie tej podróży dogadzał. Przecież nie będę wchodzić w szczegóły, ale myślę, że to wszystko jest jasne. No i po prostu zatrzasnęłyśmy drzwi w momencie, kiedy to zobaczyłyśmy od razu i odeszłyśmy od auta, ono też dalej pojechało. Więc takie pojedyncze, nieprzyjemne sytuacje się zdarzają. Myślę, że to też, no niestety kobiety są bardziej na to narażone. Podróżując z chłopakiem, albo jak podróżują sami faceci, no to myślę, że jest znacznie mniej możliwe, że takie coś się przytrafi.
1: Czyli były niefajne sytuacje, no ale wciąż jeździsz tym stopem i wciąż jakby to praktykujesz, więc na dobrą sprawę, no muszą być też fajni kierowcy. Czy masz jakichś takich swoich właśnie ulubionych?
2: Myślę, że było wielu takich ciekawych. Też sobie próbowałam o tym przypomnieć przed naszą rozmową, a moja pamięć bywa zawodna, ale na pewno w Serbii podczas naszego tripa 2 lata temu z Polski do Grecji spotkałam

0: byli bardzo fajni, bardzo otwarci, też dobrze mówili po angielsku i kupili nam burki.
1: Tak, no właśnie.
0: Wspaniałe bałkańskie burki.
1: Właśnie chciałam powiedzieć, że co jest ulubionego w kierowcach i ja też myślę, że trochę to, że oni często chcą czymś poczęstować, ugościć.
0: Naprawdę, tak. Szczególnie w tych krajach islamskich, tam po prostu kupują wodę, obiady podczas wyjazdu drogi z Maroka, z Mauretanii do Maroka. Miałyśmy taki dzień, że nawet jakbyśmy chciały, byśmy nie wydały ani grosza, bo kilku kierowców jeden po drugim proponowało nam obiad. My już nawet nie miałyśmy miejsca, żeby się na to zgodzić.
1: Oni dają takie poczucie, jakby się było gośćmi u nich w samochodzie. I tak. To jest też takie bardzo miłe i fajne.
0: Albo córkami.
1: Albo córkami, to też się często zdarza. No a o czym się rozmawia z takimi kierowcami właśnie? Nie dłuży się czasami?
0: Są dwa typy kierowców. Tacy, którzy biorą autostopowiczów, po prostu są znudzeni. To są często tirowcy, którzy mają przed sobą długie trasy i tak dla rozrywki, do pogadania kogoś biorą. No i wtedy te rozmowy są.
1: A czy lubisz jeździć z tirowcami?
0: Tak, myślę, że tak. Tempo jest trochę jednak wolniejsze, no bo są te ograniczenia przez masę samochodu, ale pamiętam, jak pierwszy raz wsiadłam do tira i zobaczyłam, jak fajnie widać tą całą drogę z góry, to
1: ja to też tak myślę. I oni mają dużo przestrzeni, więc jest
0: tak,
1: wygodnie.
0: Tak, na nogi. Można nawet spać, chociaż to trochę w sumie chyba nielegalne dla nich, żeby brali drugą osobę na tej kanapce z tyłu.
1: Ale no, przyznajemy się.
0: Tak, zdarza się.
1: I oni często mają też ścigać. Jedzenie.
0: I kuchenki gazowe. Była taka sytuacja, to akurat jest ciekawe, może niezbyt bezpieczne, ale jeden tirowiec robił sobie herbatę, to właśnie też było w Mauretanii, na kuchence gazowej, która była w środku tira, w środku tej kabiny, więc no tutaj BHP może trochę zawiodło, ale oni też właśnie mają często całe zestawy do gotowania, więc zatrzymają się, poczęstują tym obiadem. No i mówię, te rozmowy są też tacy kierowcy, z którymi się jedzie nawet długie godziny i nie wymienicie ani słowa, nawet jeśli nie ma tej bariery językowej. Takich też czasem lubię, bo wtedy można się zdrzemnąć i po prostu zrelaksować, bo jednak ta rozmowa na dłuższą metę czasem wymaga większego skupienia, ale też bardzo dużo ciekawych rzeczy można się dowiedzieć od tych ludzi spotkanych po drodze. Też pamiętam na naszym pierwszym tripie spotkałyśmy faceta, to był Polak, on jechał z granicy Polski do Budapesztu i wspominał o swoich trasach gdzieś tam, nawet na Syberię, w różnych kierunkach i o tym, że spotkał tam takie przyjazne misie, wiadomo, jak Rosjanie z dzikimi zwierzętami. I było dużo więcej takich historii, ale teraz ich nie przypomnę.
1: Tak, można się na dobrą sprawę zainspirować, albo tak, właśnie dowiedzieć się
0: o świecie.
1: Tak, albo też czegoś lokalnego. To jest super też perspektywa, żeby poznać lokalną społeczność.
0: Albo wjechać gdzieś za darmo, jak na przykład na Gibraltarze. Wjechałyśmy z lokalsami, troszkę nieświadomie do tego rezerwatu na klifie.
1: Bo lokalsi mogą tam wjeżdżać za darmo i oni po prostu powiedzieli, że nas tam wwiozą. No, to było super. Ale myślę, że zaraz porozmawiamy w takim razie o tym naszym największym tripie, więc taką zapowiedzią będzie piosenka, która nam się najbardziej kojarzy, czyli Tokyo Drift.

0: Wspomniałaś już też wcześniej, że taki ten nasz największy trip był 2 lata temu, czyli naszym założeniem było dojechać aż do Aten, do Grecji. Miałyśmy na to 3 tygodnie. No i naszym głównym założeniem było, żeby nie płacić za transport oraz nie płacić za żadne zakwaterowanie. Ja już tutaj spoileruję, wyszło nam to.
1: No tak, z wyjątkiem promu, ale to trochę...
0: Z wyjątkiem promu i pamiętam metra w Atenach.
1: Tak.
0: A poza tym nie zapłaciłyśmy za nic. Ale dobra, po co w ogóle takie założenia? Dlaczego?
1: Jeszcze tylko tu wtrącę, żeby nie było słowem wspomnienia o tej piosence, co właśnie leciała. Ja na ogół nie słucham takiej muzyki, ale ta piosenka poleciała właśnie w aucie, jak jechałyśmy z tą serbską parą i bardzo siadła. Na świetnie nadaje się na przykład do biegania, bo jednak ten rytm jest taki dość intensywny, więc na co dzień nie słucham takiej rzeczy.
0: Oni faktycznie słuchali bardzo takiej energicznych utworów podczas jazdy, bo mi się wydaje, że to dlatego, że było już późno, ciemno, oni po pracy, a musieliśmy kawałek dojechać.
1: Tak, tak. Ale tu wracając do tematu, wydaje mi się, że to założenie ty wymyśliłaś, żeby nie płacić za transport i za zakwaterowanie, a ja po prostu się z tym zgodziłam. No bo to było takie wyzwanie i jak się okazuje w autostopie dość łatwo
0: To było śmieszne. Spełnić. To był taki challenge właśnie, że ciekawe, czy się uda. No i się udało.
1: Tak, a nie pamiętam, jakie było pytanie, czy to było skąd to założenie?
0: Tak, skąd to założenie, skąd ten pomysł w ogóle, żeby przez 3 tygodnie na dobrą sprawę no, nie zapłacić ani za transport, ani za zakwaterowanie, a w zasadzie przemierzyć całe Bałkany.
1: Tak, no nauczone doświadczeniem z poprzednich tripów wiedziałyśmy, że jest to do zrobienia. Tu może wspomnę tak praktycznie, jak to wyglądało. Miałyśmy namiot i myślę, że co najmniej połowa tych noclegów była w namiocie. Gdzieś tam rozkładałyśmy się nawet przy stacji, przy jakichś mopach, też na parkingu.
0: A nie jest dziwne spać na przykład na stacji benzynowej, jak na przykład pracownicy widzą, że przychodzisz rano po tą kawę?
1: Trochę tak, ale w sumie nikt nigdy nas chyba nie wygonił.
0: Nie.
1: Też można się po prostu późno rozbić i wcześnie zebrać. No, ale tą stację jest to, że tam jest łazienka.
0: No właśnie, a gdzie na tej stacji się rozbijać?
1: W jakimś mniej widocznym miejscu, może tuż nie przy trasie, żeby też było ciszej. Pamiętam, raz byłyśmy rozbite za jakimś takim banerem reklamowym. Raz przy parkingu, przy kamperze.
0: Tak.
1: Więc tak, to myślę, że jest po prostu kwestia tego, żeby było w miarę bezpiecznie i żeby nie było za głośno, żeby jednak dało się spać.
0: Ja też pamiętam, że kiedyś miałyśmy takie rozkminy, że te stacje benzynowe są super na nocleg, bo tak jak właśnie już wspomniałaś, jest łazienka, jest jedzenie, jest na trasie, nigdzie nie trzeba wychodzić, także na dobrą sprawę, no to super się tam śpi.
1: Tak, jeśli jest tam większy parking, to też można złapać od razu transport na kolejny dzień. Raz tak miałyśmy chyba na tym tripie, że umówiłyśmy się z triowcem, który nas wiózł poprzedniego dnia i o tej 4 czy 5 rano tuż o świcie z nim ruszyłyśmy i to był dość długi odcinek. No ale tak, myślę, że tu też bezpieczeństwo jest najważniejsze. Oczywiście zawsze mam trochę takiego cykora, bo jednak moja wyobraźnia lubi pisać bujne scenariusze, ale nigdy chyba nie miałam takiej sytuacji. Raz może jadąc na wyścig autostopowy do Albanii, tym razem to było bez ciebie, z jedną znajomą. Na Słowacji gdzieś na stacji przejechało auto. My byłyśmy troszkę z boku w tym namiocie, ale tam była jakaś lekka burda, bójka, jakieś rozbite butelki. Nie potrwało to długo, później odjechali i my nie brałyśmy w tym udziału, ale po prostu byłyśmy obserwatorami. No i na Bałkanach też na przykład jest sporo dzikich psów, więc warto mieć tam jakieś środki ostrożności. Są takie gwizdki, więc to tych zwierząt nie rani, a odstrasza. Ewentualnie właśnie gaz pieprzowy, myślę, zawsze warto przy sobie mieć.
0: Tak, to prawda. Czyli jedną część tych noclegów no właśnie miałyśmy w namiocie, a druga część to wtedy gdzie?
1: No właśnie, to można podzielić na mniejsze procenty, ale głównym jest chyba Couchsurfing, czyli taka aplikacja to jest trochę jak autostop, tylko że do noclegów. Masz swój profil i ludzie wrzucają ogłoszenia miejsc, w których możesz spać na całym świecie, po prostu wyszukujesz lokalizację i jest to świetny sposób w ogóle na, nawet nie podczas autostopu, podczas wycieczek na budżetowe zwiedzanie. Idea nie jest taka, żeby traktować to jako po prostu darmowy nocleg, bo jednak chodzi też o tą wymianę kulturową. Ludzie, którzy oferują te noclegi, często są albo po prostu właśnie mają dużo czasu i chcą się odwdzięczyć za to, co kiedyś ich spotkało. Czasem są też po prostu znudzeni. Czasem to na przykład w przypadku Maroka szczególnie chcą poznać ludzi z innych części świata, podróżników, a na przykład sami nie do końca mają taką łatwość w wyjeździe gdzieś za granicę, więc te motywacje są różne, ale są tam też opinie poprzednich uczestników, użytkowników, którzy zostali z tymi hostami, więc jest to względnie bezpieczne. No i właśnie od tych hostów można się dużo dowiedzieć, można wspólnie pogotować, poznać jakieś wskazówki co do kraju. Często naprawdę dużo, dużo przydatnych informacji, po prostu porobić kontakty na całym świecie.
0: Ja pamiętam, że my podczas tego 3-tygodniowego tripa to spałyśmy w Kosowie u hosta, który był Amerykaninem i to w ogóle było takie zupełnie...
1: To chyba?
0: Tak, tak. To było takie randomowe, bo on nas uczył tańca teksańskiego.
1: Tak,
0: ja pamiętam,
1: tak.
0: Że w życiu bym nie pomyślała, że pojadę do stolicy Kosowa i będę tańczyć tam amerykańskie tańce. To było prześmieszne, ale też no, było fajne właśnie, tak inne spojrzenie. My dużo rozmawialiśmy wtedy z tym hostem.
1: Tak, dużo się dowiedziałyśmy o całej geopolityce w tym regionie z jednej perspektywy, ale też polecił nam restaurację. Byliśmy na jakimś kosowskim jedzeniu, całkiem dobrym z tego, co pamiętam, więc to jest ogromny plus po prostu spanie u lokalsów. Zdarza się też tak, że kierowcy zaproszą cię na nocleg. To szczególnie w Mauretanii, Maroku, tak to chyba w innych krajach nie pamiętam, żeby się zdarzyło.
0: To w sumie tu ciekawostka, bo mi się przypomniało też, że w Polsce miałyśmy taką sytuację. O tym, jak wracałyśmy właśnie z Bałkanów.
1: Tak, wracając z Grecji, złapałyśmy na wyjeździe z Aten kampera, który jechał do Bielska-Białej i powiedziałyśmy, że o Jezu, super, że jedziecie tak daleko, nie chcemy wam się pchać do tego auta na całe 2 czy 3 dni trasy, ale jakbyście chcieli nas wywieźć tak z tej Grecji, bo w Grecji ten autostop nie był najprostszy.
0: W porównaniu do Bałkanów, do
1: reszty. Tak, do reszty Bałkanów. No, były to takie regiony, gdzie za wiele się nie dzieje, są same jakieś puste pola, fabryki. No i tak się z nimi dogadałyśmy, że ostatecznie pojechałyśmy aż do Bielska-Białej. Był to ojciec z córką, którzy wracali z takich windsurfingowych wakacji gdzieś na jakiejś wysepce i byli bardzo, bardzo ciekawi, bardzo sympatyczni. No dłużyło się to, bo
0: to były 2 dni
1: w trasie, a ten kamper nie był najnowszy i nie był najszybszy. Ale to był chyba taki najlepszy złoty strzał, tak zwany w stopie, który kiedykolwiek złapałam.
0: Ja wręcz sprawdzałam właśnie, ile to było kilometrów i to były prawie 2000. Więc to jest chyba taki nasz najdłuższy złoty strzał.
1: Tak, w jednym aucie. No i później też nam zaoferowali nocleg. Na tarasie miałyśmy tam śpiwory, namiot, było lato, więc to też nam uratowało. I następnego dnia już z Bielska-Białej dojechałyśmy do swoich...
0: miast, tak. A odnośnie jeszcze noclegów, to mam też wrażenie, że z podróżami im dalej w las, tym więcej masz gdzieś znajomych w różnych krajach. No i nam się akurat tak zdarzyło, że w Grecji i ja i ty miałyśmy koleżanki i one nam zaproponowały też nocleg, że możemy się u nich przespać.
1: Dokładnie, to nawet koleżanki z Polski, nie z Grecji,
0: tak.
1: Aczkolwiek nie, też na Zakynthos miałam znajomą Greczynkę. Co prawda ostatecznie u niej nie spałyśmy, ale pojechałyśmy z nią na zwiedzanie wyspy, na te wszystkie jakieś mniej zapełnione plaże i było super.
0: Tak, więc nagle się okazuje, że są 3 koleżanki gdzieś w Grecji, na dobrą sprawę spotykasz znajomych, no i masz też ten nocleg i na dobrą sprawę, jak ja sobie teraz o tym pomyślę, to tej koleżanki w Polsce bardzo dawno nie widziałam. To było właśnie ostatnio, jak widziałyśmy się w Grecji. Także no da się po prostu odwiedzać tych znajomych z podróży.
1: Ja mam taki patent, że jeśli poznaję osoby, z którymi właśnie nawiązuję jakąś relację, to są z zagranicy, na przykład dużo znajomych z Erasmusa, czy z jakichś projektów też Erasmusa, czy właśnie poznanych w podróży, to na mapach zaznaczam sobie w aplikacji pineski z miejscami, gdzie mieszkają, żeby w razie czego, no bo moja pamięć nie bywa najlepsza, różnie jest. I po prostu wtedy, jak gdzieś jadę, to widzę zaraz na mapach, o, może odezwę się do tej osoby, może się z nim po prostu spotkam, może będę mogła tam spać. Warto znać opcję.
0: Jeszcze inną opcją na nocleg jest Autostop House, o którym zaraz wspomnimy po AC/DC.

0: Jest końcówka sierpnia, więc trwa właśnie Autostop House w Albanii. Jest to czwarta edycja. No i tak pokrótce, co to w ogóle jest?
1: To jest wspaniała rzecz. Koniecznie powinniście odwiedzić. A dokładniej to inicjatywa Stowarzyszenia Polskich Autostopowiczów. I polega to na tym, że już od 4 lat co roku stowarzyszenie wynajmuje dom gdzieś na Bałkanach. Poprzednie edycje to było Sarajewo, Ohrid w Macedonii, Lublana i w tym roku Szkoder w Albanii, więc zawsze jest to jakiś inny kraj. I otwierają taki dom dla podróżników, autostopowiczów, ale nie trzeba tam koniecznie przyjechać autostopem. I można się tam zatrzymać na maksymalnie 3 noce za darmo i żyć w takiej podróżniczej trochę komunie. Można tam poznać naprawdę wiele osób z całego świata. W tym roku miałyśmy przyjemność być hostkami tego domu w lipcu przez cały tydzień. Ta praca nie była zbyt skomplikowana. No, po
0: jak
1: prostu
0: wyglądała nasza praca?
1: No, cały taki plan dnia wyglądał na tym, że trzeba było wstać, iść na śniadanie, czyli po kawkę z lokalnej kawiarni i burek, czyli taki bałkański wypiek z ciasta warstwowego w filo z nadzieniem. To może być ser na słodko, na słono, mięso, warzywa. Świetny wypiek, jeszcze szczególnie jak go zjecie z ajranem, czyli takim jogurtem tureckim. No i musiałyśmy po prostu monitorować ludzi, którzy tam przyjeżdżają, bo rejestracja jest otwarta dla każdego. Wystarczy tylko wypełnić formularz, który jest właśnie online w internecie i napisać, skąd się jest, jakieś podstawowe informacje. No i my wtedy decydujemy, czy mamy miejsce, żeby przyjąć. Nie było takiej sytuacji, żebyśmy musiały komuś odmówić, bo trochę tych osób dom pomieści. Nie jest to hostel, więc trzeba tam mieć własny śpiwór, jakąś matę, aczkolwiek jak ktoś nie ma, to też nie dyskwalifikuje to tej osoby. No i tak sobie tam mieszkamy przez ten tydzień, przez te kilka dni. Najczęściej ludzie tam przyjeżdżają, bo właśnie są w trakcie jakiejś wycieczki po Bałkanach i chcą odpocząć, a czasem przyjeżdżają tam po prostu, to jest główny cel ich podróży, bo nauczeni poprzednimi edycjami wiedzą, że jest tam bardzo ciekawie.
0: Nam się przytrafiło, że jak byłyśmy, to gościłyśmy podróżników i podróżniczki z 5 kontynentów. Tak. Więc było bardzo międzynarodowo.
1: 12 różnych krajów, z tego co pamiętam. Australia, Nowa Zelandia, Kanada, Peru,
0: Malezja.
1: Dokładnie. Tak.
0: Więc na dobrą sprawę naprawdę to jest super opcja, żeby poznać różnych podróżników i pomieszkać z nimi przez chwilę w tym domu. Więc możemy
1: zrobić znajomości z osobami, które można później odwiedzać. Na przykład był jeden gość, Amerykanin, emerytowany nauczyciel, który od 2 lat mieszka na Filipinach i powiedział, że na spokojnie możemy odwiedzać, jak będziemy gdzieś tam w Azji Południowo-Wschodniej. On też może nawet odwiedzić Polskę, bo Stowarzyszenie Autostopowiczów robi takie zloty kilka razy w roku i zbliża się wrześniowy, więc naprawdę dużo ludzi. Bardzo różne też perspektywy na świat. Na przykład była taka para Niemców, którzy młodzi w naszym wieku, którzy działają bardzo jako aktywiści, też nie używają prawie w ogóle social mediów, więc to było takie inne, świeże spojrzenie. No i też można wspólnie po prostu pogotować jakieś właśnie dania z różnych krajów. Gdzieś się przejechać na wycieczkę, po prostu fajnie spędzić czas i te relacje wtedy bardzo szybko się potrafią nawiązać.
0: Tak, więc to pokazuje, jak ludzie są też ważni w takich podróżach. Tak, przede wszystkim. A jeszcze bym tak tylko dodała, że takim ważnym naszym obowiązkiem to było jedzenie lodów w basenie.
1: A, dokładnie tak. W tym basenie 2x2 metry, jak nie mniej. I dokarmianie lokalnych piesków, bo bardzo dużo w Albanii jest wyspańskich psów z klipsami, jak to się mówi, oczipowanych.
0: Tak.
1: Które jakoś rząd się nimi opiekuje, ale jednak błąkają się tam po miastach i są z reguły bardzo przyjazne.
0: Przed nami Dancing with Myself i zaraz porozmawiamy o tym, jak nas zmienia taka podróż.

0: Jakie jest twoje najlepsze doświadczenie z autostopu?
1: Trudno by te wszystkie doświadczenia zliczyć. Myślę, że było dużo tych historii i niestety nie wszystkie pamiętam, ale jedna taka zabawna, właściwie dwie, to to, że ci ludzie są zawsze bardzo pomocni. I jeden z kierowców, to było chyba w Macedonii, pamiętam, jechałyśmy kiedyś, wziął nas do furgonetki, to w ogóle był taki busik podróżniczy, bo okazało się, że ma biuro turystyczne i zaoferował nam w ogóle pracę, jakbyśmy wróciły kiedyś tam do Macedonii, oni chyba jechali do Grecji, dał wizytówki, że jakbyśmy chciały pracować, on ma kilka hoteli na spokojnie, gdzieś tam na recepcji jako przewodnik, to była jedna opcja, a do tego jeszcze chciał nas zeswatać z jego synami.
0: A no właśnie, a czy kierowcy często podrywają?
1: Czasem to jest po prostu taka luźna rozmowa. Czasem faktycznie dopytują, chociaż to może wynikać też po prostu z kultury, na przykład właśnie w krajach muzułmańskich. Dopytują, w sumie pytanie, czy ma się chłopaka.
0: Czy pada, ma się męża.
1: Tak, męża albo chłopaka. Pada tak, myślę, na spokojnie na 3/4 jazd albo nawet więcej.
0: I co wtedy odpowiadać?
1: Najlepiej, że tak, nawet jeśli nie macie. Polecam też ustawić sobie na tapecie, na telefonie zdjęcie z jakimś kolegą, czy jakiegoś kolegi, czy chłopaka, jeśli właśnie macie. I jeszcze warto nosić taki fałszywy pierścionek, fałszywą obrączkę, no bo wtedy te pytania po prostu to ukraca. Ale mówię, to dla nich jest też często takie niewinne pytanie, po prostu wynika z kultury, no bo jak już pytają, czym się zajmujecie, czy studiujecie, czy pracujecie, skąd jesteście, no to jest takie, czy macie rodzinę. O dzieci też pytali, w Turcji kilka razy tak pytali, to czemu właśnie mężowie nie są z wami, no to zawsze wiadomo, no pracują, nie mogli pojechać. I sami sobie dopowiedzieli, że w ogóle mamy dzieci, no i czemu nie wzięłyśmy dzieci na taką podróż, więc to potrafią być naprawdę zabawnie. A taka jeszcze druga historia, może nie była to najbardziej niezwykła, ale chyba taka najśmieszniejsza. Byłam kiedyś na wyścigu autostopowym do Albanii, bo to też jest w ogóle częsta, fajna opcja, żeby pojechać. W Polsce bardzo dużo jest ich organizowanych, z większości miast z reguły na majówkę albo we wrześniu. I kierowca Atira, on był z Turcji, z tego co pamiętam, nie za bardzo w ogóle gadał po angielsku, ale z tłumaczem jakoś się udało porozumieć. Był bardzo w ogóle sympatyczny, też nas zaprosił na jedzenie. Pamiętam, mówił, że wyglądam jak jakaś turecka aktorka i w ogóle mówił do nas moje siostry, moje córki. Był bardzo kochany, taki opiekuńczy. Zobaczył moje buty. Ja wzięłam na autostopa takie buty, które już najlepsze lata miały za sobą, żeby nie było żal, jak je zniszczę, nie wiem, zmoczę, zgubię, cokolwiek. I nie były w tragicznym stanie, ale trochę już tam ta podeszwa może pękała i on je zobaczył i chyba myślał, że tam duże problemy finansowe i chciał mi naprawdę wcisnąć pieniądze, żebym kupiła nowe buty. Odmówiłam oczywiście, ale no było to zabawne.
0: A propos tych pieniędzy, to też mi się kojarzą takie sytuacje, że jak nas się pytali, czy mamy mężów i my mówiłyśmy, że tak, to oni się pytali, a czemu ci mężowie nie dają wam pieniędzy na te podróże, tylko tak, musicie jeździć autostopem.
1: No, to w Turcji. Więc to zdarza się. Często nawet też po prostu wciskają jakieś drobne, no bo chyba tak łączą autostop z tym, że ktoś faktycznie nie ma pieniędzy i czasem łatwiej zostać przy tym wytłumaczeniu, szczególnie jak jest bariera językowa. Już nie wchodzi w to, że to jest dla przygody i tak dalej, dla odkrycia świata bardziej, ale no.
0: A czy ty lubisz tą niepewność związaną z autostopem? Z tym, że nie wiesz, gdzie dojedziesz, za ile, gdzie będziesz spała, z kim będziesz jechała? Jak to jest? Czy to jest już taka kwestia przyzwyczajenia, czy dalej cię to ekscytuje?
1: Nie, myślę, że dalej ekscytuje. Trochę, no jeśli chcesz gdzieś dojechać w konkretnym terminie, to potrafi to lekko stresować, czy na pewno się wyrobisz. No ja zawsze są jakieś inne środki transportu, ale to właśnie jest ten główny powód, myślę, dla którego jeżdżę autostopem. Znaczy, drugim powodem jest to, że to jest bardzo niskobudżetowy środek transportu, ale ten duch przygody, ta niepewność naprawdę, naprawdę dużo daje. Trochę adrenalinka, no i to, że możesz poznać tak wiele różnych osób i tak dużo dowiedzieć się o świecie.
0: A czy masz jakieś tipy dla osób, które chciałyby spróbować autostopu po raz pierwszy?
1: Najlepiej jechać na pierwszego tripa z kimś, kto kiedyś był na autostopie, no bo wtedy wszystko jest łatwiejsze. Wiadomo, jak to wygląda. Warto się przygotować i poczytać o tych regionach, w które się jedzie. Może nauczyć jakichś podstawowych zwrotów, ale jeśli jedziecie na Bałkany, no to tych kilka krajów macie po drodze i polski, jakiś tam rosyjski, angielski starczą. No to, co mówiłam już o aplikacjach tłumacz offline, mapy offline, też bardzo ważne w kwestii bezpieczeństwa jest to, żeby udostępniać lokalizację. Wiadomo, to pobiera więcej baterii, o, powerbanki koniecznie. Warto brać, bo jeśli gdzieś tam kampujesz w plenerze, no to nie ma gdzie zawsze podładować tego telefonu, a udostępnienie lokalizacji zawsze rodzice będą spokojniejsi i tak dalej. Co jeszcze? No warto sobie mniej więcej wybrać trasę. Trzeba też być elastycznym, ale no jednak warto znać te miasta, które się będzie mijać i to chyba podstawy. No jeśli chodzi o jeszcze zaopatrzenie, no to jakiś wygodny plecak turystyczny, lekki namiot, jeśli zaplanujecie spać w namiocie i nie pakujcie za dużo ciuchów, bo nigdy chyba się jeszcze nie zdarzyło, żebym na wycieczce autostopowej użyła wszystkie ubrania, które wzięłam, a to jest dodatkowy bagaż, a jednak czasem trzeba przejść dłuższe dystanse i każdy gram się liczy.
0: A ja wręcz często sobie myślałam, że wolałabym nosić te brudne ubrania już na sobie, niż te brudne ubrania nosić w plecaku.
1: No właśnie, no też nie zawsze się wykąpiesz jednak niestety, więc mokre chusteczki też.
0: A ja bym dała jeszcze takiego tipa, nie zasypiać w samochodzie i nie gubić telefonu.
1: Tak, w sensie czasem można się zdrzemnąć, ale najlepiej, żeby dwie osoby nie spały jednocześnie, bo no, przyznaję się, niestety na tym naszym tripie trzytygodniowym zgubiłam telefon i w ogóle zgubiłam go w pierwszym tygodniu.
0: Więc jak się podróżuje bez telefonu?
1: No, nie polecam. Problem był taki, że w ogóle no zgubiłam ten telefon, on był dość nowy, jakiś, nie wiem, półtora roczny, nie udało się go odzyskać. Było to bardzo głupie, bo jechałyśmy jakiś krótki odcinek, to było dosłownie 20 minut. Ja zrobiłam sobie drzemkę i ten telefon podłączałam do ładowania i włożyłam do kieszeni za fotelem kierowcy i jakby się odwiedziłam, o tym zapomniałam zupełnie. On jeszcze do tego był w trybie samolotowym, bo bałam się, że przypadkiem złapię jakieś opłaty za internet, bo to jednak była Czarnogóra czy
0: tak,
1: Serbia.
0: Tak.
1: I miał świeżo włożoną, świeżo kupioną kartę SIM za jakieś 20 euro, jedną na nasze dwa telefony, a ty miałaś telefon jakiś starszy, na którym już nawet nie było za bardzo pamięci na zdjęcia. No więc no nie dość, że straty finansowe, to jednak ten telefon przydaje się, żeby dokumentować dla rozrywki. Było ciężko. Na pewno był to pewien detoks i ciekawe doświadczenie, ale no nie polecam.
0: Tak, ja teraz to traktuję jako taki challenge, że my faktycznie dałyśmy radę na ten jeden telefon w dwie przez kolejne dwa tygodnie.
1: No, a warto wspomnieć, że jeszcze obydwie w miarę lubimy dokumentować na mediach społecznościowych, więc jednak ten czas na tutaj na wrzucenie fotek, na zrobienie też dodaje. Była to też próba, myślę, na naszej przyjaźni, ale jakoś to wytrwało.
0: Dałyśmy radę. A czy autostop ciebie zmienił? Czy te podróże w ogóle zmieniają człowieka?
1: Myślę, że każda podróż trochę zmienia. Przede wszystkim poszerza horyzonty, jakkolwiek tak pompatycznie to brzmi. I ogólnie no to jednak poznajesz te wszystkie nowe osoby, widzisz jak wygląda życie w innych krajach i że w sumie to, co bierzemy za pewnik w Polsce, nie zawsze jest pewnikiem w innych krajach. To szczególnie myślę właśnie o Maroku czy o Mauretanii i odzyskujesz wiarę w ludzi mimo wszystko. Jeśli ktoś siedzi w domu, nie podróżuje za bardzo i właśnie ogląda telewizję, to wszystko, co się dzieje na świecie, ja przyznam tutaj, nie śledzę aż tak bardzo, no to naprawdę potrafi stracić wiarę w ludzkość i w to, jak jest życie. A podróżując autostopem, naprawdę to, ile dobroci od różnych obcych ludzi mnie spotkało, to napawa optymizmem, przywraca wiarę w ludzi i myślę, że to najbardziej zmieniło. Do tego też takie jednak dodaje odwagi i z tym, że nawet jeśli jedziecie do jakiegoś kraju, który może niekoniecznie jest typowym kierunkiem turystycznym, nie jest uważany za najbezpieczniejszy. Wiele się o nim czyta. Tak jak na przykład Mauretania, gdzie jak wejdziesz na stronę gov, to tam jest ostrzeżenie o tym, żeby nie podróżować, jeśli to nie jest konieczne, a spotykasz tam ludzi, którzy naprawdę wszystko ci dadzą z dobrego serca, więc myślę, że to jest ta główna zmiana. No i uczysz się języków, wiadomo, dowiadujesz o świecie, ale to takie
0: ile
1: oczywistości.
0: Ile plusów. A tak na zakończenie, to jak reagujesz, jak ktoś ci mówi, jakiś kierowca, czy osoba, która cię mija na skraju tej drogi, że tam nie dojedziesz?
1: A, nie, to już nie wierzę w to. Nigdy chyba nie było tak, żebyśmy nie dojechały gdzieś, gdzie chciałyśmy. Może nie były to jakieś mega skomplikowane kierunki, ale takie wiecie, normalne. Kierowca mówi, że nie, tu nie stójcie, nie ma szans, a jednak jeśli ktoś nie jeździł stopem, to ma trochę inne spojrzenie i nie ufałabym do końca, nawet jeśli to jest w dobrej wierze w to, co mówi. No, to naprawdę wszystko leży w kwestii jakby wiary w to, że się powiedzie. Czasem trzeba przejść te kilka kilometrów więcej, ale zawsze się udaje, prędzej czy później.
0: Czyli podsumowując, biorą jeszcze na stopa i wszędzie się dojedzie. Także myślę, że my możemy jak najbardziej tutaj polecić taką formę podróżowania. Jeszcze jest
1: dokładnie,
0: cały wrzesień.
1: Dokładnie, każdemu, kto chce podróżować. No właśnie, jakby tylko, żeby była pogoda w miarę i wszystko będzie super.
0: I można podróżować i myślę, że Bałkany są świetną opcją właśnie na takiego pierwszego tripa.
1: Dokładnie.
0: Także Lucia, bardzo ci dziękuję, że przyszłaś tutaj na audycję.
1: Dziękuję za zaproszenie.
0: Filip Skuza był realizatorem, a to były Niekomfortowe podróże. Ja nazywam się Zofia Frankiewicz i do usłyszenia za tydzień. Pa!
2: Autostop lub kilometry w nogach. Nocleg tam, gdzie rzucisz plecak. Bez prysznica, bez porannej kawy. Jak odnaleźć komfort w dyskomforcie? Niekomfortowe podróże w każdą niedzielę o 13:00.
3: Altermixer. W radiu.

0: Autopromocja.
1: W niedzielę o 19.
0: Wycz na podróż do bliskich nam krajów.
2: Ukończę zaproszenie na Wiktor Anastus.
0: Audycja. Alternatywne Rambory. Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja.
3: Radio Afera 98,6 MHz.

potęgę, kiedy robal każe klęknąć, to ty klękniesz. Czy nie zlękniesz?

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Jesteś znudzony komercją? Zniesmaczony muzyczną tandetą? Sięgnij po utwory o wielkiej mocy. Różnorodność klimatów. Przenikanie się nastrojów. Każdy niedzielny wieczór po 22. Nawiedzone studio. Dla tych, którzy wiedzą, co w muzyce najpiękniejsze.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Kiedy skończy się to wycie?
2: Stary, zróbmy własny koncert.
3: Scena główna.
2: Razem tworzymy idealną setlistę.
3: W każdy poniedziałek o 20:00.
4: 21 wiek, panika i afery.
0: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Alter Mixer.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać? Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8.30.
0: Autopromocja. Reklama.
3: A gdyby tak... reklamować się w radiu? Napisz promocja@afera.com.pl.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Kaseciak Radia Afera. Jedyna kasetowa audycja w eterze. W niedzielę o 18:00. Tylko w Radio Afera.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama. Pali się
2: niebo, nie ma cię tu. Prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak zaprasza na koncert na falach z okazji otwarcia Mistrzostw Świata w kajakarstwie. Już 25 sierpnia nad Jeziorem Maltańskim zagra Dawid Kwiatkowski. Start koncertu o 20:00. Wstęp bezpłatny. Szczegóły znajdziesz na nafalach.poznań.pl. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama. Radio Afera 98,6 MHz.

0: Autopromocja. Radio Afera. www.afera.com.pl.
1: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
2: 1. 2. 3. I tak dalej. 50 881 piosenek o miłości. W każdy poniedziałek o 22.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Witam wszystkie panie. Witam wszystkich panów. Bo jeśli lubisz rocka, bo jeśli czujesz bluesa, musisz słuchać audycji Krzysztofa Ranusa. W każdą niedzielę od godziny 9 wieczorem.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Notowanie w piątek o 20.
2: Herstorie. Inspirujące kobiety, zakurzone biografie. Współczesne spojrzenie na realia sprzed lat. Poniedziałek, godzina 21.
3: Od Apolla do Opola. Od starożytności do współczesności. Wakacyjna podróż przez historię muzyki. Odyseja klasyczna. W każdą niedzielę o 20:00. Tylko w Radiu Afera.
0: Autopromocja. Radio Afera. Rokowa.

puszki palców, łyżki kawczu, batę, pot i szybkie spojrzenia. Znowu muszę zapomnieć portfel, klucze, telefon, wyjdź i idź

0: zaśpany, stale wyrwany, stale wybrany z emocji, zachęcany do torsji o 6 nad ranem. Stale wyrwany, stamtąd zastany, stale wyrwany z rzeczywistości, którą łatam sparany. Stale wspominany, ten letni upalny, ten balkon i uśmiech, te słowa jak wiatr halny. Stale stęskniony, tobą odurzony, tak bardzo wyśniony. Stale zaspany, stale wyrwany, stale wybrany z emocji, zachęcony do torsji o 6 nad ranem. Stale wyrwany, stamtąd zastany, stale wyrwany z rzeczywistości, którą łatam sparany. Stale wspominany, ten letni upalny, ten balkon i uśmiech, te słowa jak wiatr halny. Stale stęskniony, tobą odurzony, tak bardzo wyśniony.
1: Na twarzy palor mortis.

na sznupa, lat 55, wąs jak sum, wzrok jak szczupak. Przy czym profil raczej obły, żadna krawędź. W ogóle gburowaty typ, co nie odpowie na dzień dobry nawet. Ja przekornie pytań puszczam chmurę tu, czy dobrze?

Insta je gadać, jakby umiar jakiś czort mu zabrał. Ba, Instagram mi swój prezentuje głównie zdjęcia wędek. I w taką metu brniega wędę. Jak istotna jest data, jakim trybem wyciągać. Czy chcesz jeść otra szczupaka, tą pygę czy pstrąga. Plus krótki wykład, jak się szarpać z linem. Jakie nowinki w świecie zanęt, jakie bestsellery w świecie przynęt. W ogóle miły facet, aktywny, już mi wręcza namiar na siostrzeńca, co w warsztacie wstawia gaz do hybryd. A ta dacia na go czołg amfibia. A on pięknie mówi o niej, jakby rzeźbił ją fidiasz. Albo suma z mistyczną formą o sumach, jak je łapie w pysk, całuje i wypuszcza wolno. No kumasz, a ta historia jak łowił w stawie. No to już Kornel Filipowicz prawie. Żegnam go serdecznie, jakby był mi wujem. Myślę, Daro jest w porządku, choć się nieźle kamufluje. Nie przez los bezwzględny, czy przypał bez alternatywy. Po prostu rzadko ktoś go pyta o ryby.

0: Autopromocja.
1: Jesteś znudzony komercją? Zniesmaczony muzyczną tandetą? Sięgnij po utwory o wielkiej mocy. Różnorodność klimatów. Przenikanie się nastrojów. Każdy niedzielny wieczór po 22. Nawiedzone studio. Dla tych, którzy wiedzą, co w muzyce najpiękniejsze.
0: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.
2: Radio Afera. Test stereo. Kanał lewy. Kanał prawy.
3: Kaseciak Radia Afera. Jedyna kasetowa audycja w eterze. W niedzielę o 18:00. Tylko w Radio Afera.

0: Dobry wieczór, dzień dobry Państwu. Witamy w kolejnej edycji programu Kaseciak Radio Afera, czyli audycji nie dla audiofilów, www.afera.com.pl, 98,6 MHz. Dzisiaj będzie różno i różniaście po zeszłotygodniowej audycji zwanej Kasetowym Komitetem Rodzicielskim. Czas na taki mały rozbójnik, czyli właściwie zobaczymy, co będzie. Wita się z wami Alicja Miszczak sprzed mikrofonu i sprzed konsolety. Czemu nic nie mówisz?
1: A, bo nie nadusiłam się, przepraszam. Cześć, witam.
0: No, już się Alicja nadusiła. No i Olek Szwarc.
2: Dzień dobry.
0: Witamy serdecznie. Zaczęliśmy od klasyki lat 80. i też klasyki kasetowej, tak można powiedzieć, czyli duet amerykańsko-włoski Albano i Romina Power. Macie jakieś wspomnienia związane z tym duetem?
1: No, większość takich imprez plus 50.
2: Mi się kojarzą z Sylwestrem w telewizji.
1: To też.
2: Jak był jakiś Sylwester, to zawsze oni byli.
0: Ale byli na żywo na jakichś Sylwestrach, czy po prostu było to grane jako hity do tańczenia później?
2: Nie, na żywo, na różnego rodzaju koncertach w Polsce.
0: A propos żywo, Albano i Robina Power będą
1: w Poznaniu.
0: To będzie sobota.
1: 28
0: listopada.
1: Dokładnie.
0: I jaki to jest? Sala Ziemi?
1: No to wychodzi, że tak, jeszcze sobie kliknę dla... Nie, to tak, pawilon...
0: A, na targach.
1: 3A. Pawilon 3A, jednak nie Sala Ziemi.
2: Na MTP.
0: No, ale to jest cały czas te same okolice, ten sam rewir, także jeżeli chcecie powspominać klimaty włoskie, które Polacy naprawdę bardzo lubili, bo nie było radiowego koncertu życzeń bez właśnie tego kawałka Felicita. I tutaj pozdrowie mojego serdecznego kolegę, byłego Aferowicza, Vincenza Corsiniego. Ja wiem, że ty tak nie za bardzo lubisz, ale niech to sobie do ciebie, do Apulii tam doleci, bo Vincenza teraz właśnie mieszka w swojej włoskiej ojczyźnie w Apulii. No to pomyślałem sobie, no jak już tak zaczęliśmy z grubej rury, to dlaczego by dalej nie pociągnąć. Albano i Romina Power cały czas będzie w waszych głośnikach z kasety firmy Takt, a my jeszcze raz polecamy 28 listopada, to będzie sobota, więc no w sam raz na takie przedadwentowe, chyba to będzie weekend przedadwentowy, tak mi się wydaje.
1: Jakie utwory teraz?
0: Zobaczymy, co tutaj kaseta nam podpowie. Losujemy. Lecimy.

0: Abbandonati i Prima Notte di Amore, no to duet, najsłynniejszy duet śpiewający po włosku, czyli Albano i Romina Power, czyli Niski Pan i Wysoka Pani. Tak to fajnie wtedy wyglądało w telewizji. No i powtórzymy to jeszcze raz, jak komuś mało i chce zobaczyć na żywo. Mam nadzieję, że będą grali na żywo, nie z jakiegoś półplaybacku. No to 28 listopada zapraszamy bardzo serdecznie. Była opcja amerykańsko-włoska, no teraz czas na klasyczną, jedyną, najlepszą opcję niemiecką, czyli Blue System. Alu, powiedz coś. Olku, powiedzcie coś.
1: Ja naturalnie.
2: Blue System, no to został założony przez jednego z członków bardzo znanego duetu Modern Talking.
0: Tak, Dieter Bohlen.
2: Tak.
0: Ten, a podoba ci się Dieter Bohlen?
2: Znaczy się... Powiem tak, no to już jest starszy pan dla mnie, więc raczej mi się nie podobał. Zawsze był dla mnie takim starszym panem. A mam zapewną sytuację właśnie z Modern Talking, bo ja za dzieciaka bardzo lubiłam słuchać i czasami na VH1 leciało ten. I Thomas Anders, wokalista Modern Talking, za czasu swojego młodości miał takie długie włosy i wyglądał bardzo kobieco, nie?
0: No.
2: I raz mój tata przyłapał mnie na oglądaniu Modern Talking i powiedział mi, byś się wzięła za naukę zamiast jakieś brzydkie baby oglądać.
0: Tak powiedział?
2: Tak.
0: Okej.
2: Okay. No więc wziął Thomasa Andersa za kobietę.
0: To można byłoby wykorzystać w jakimś filmie dokumentalnym albo słuchowisku innym. To muszę przyznać, że to trochę zbiło mnie z tropu, ale wracamy. Wracamy cały ten do już samego Dietera Bohlena i firmy Blue System. Teraz właśnie będzie taki kawałek ze składanki, którą dla was mamy. Aha, i oczywiście pozdrawiamy tatę Patryka, który wiemy, że na pewno nas słucha. Ślemy ukłony w rejony miasta Musina, jak najbardziej.
2: Dokładnie, tak.
0: Mam nadzieję, że nie...
2: Świetne audycje,
0: tak, tak. Mam nadzieję, że nie ucieknie, bo będziemy grać mniej więcej takie klimaty. Dzisiaj metalu nie będzie. Także serdecznie pozdrawiamy. Przed nami Blue System.
2: I If I Will Rule the World.
1: O, trochę rozgrzewki jeszcze.
2: Tak,
1: dwa.
2: Tak. Musi przygotować. Jest.
0: Jedziemy.
2: Jest.

0: To było Deep Blue na naszej antenie.
1: Tytuł Six Years, Six Nights.
0: Six Years, Six Nights.
2: Ale muszę przyznać, tak po latach słuchając właśnie Blue Systemu, chyba jednak trochę lepsze od Modern Talking. Trochę więcej się tak dzieje.
0: Ciekawa
2: tak opinia. Tak mi się wydaje, że nie jest to aż tak schematyczne jak Modern Talking, gdzie jakby wiemy dokładnie o co chodzi, tylko jakby melodie się zmieniają. Schemat pozostaje ten sam.
0: Tak, to prawda, ale z drugiej strony to też pokazuje, że czasami to, co teoretycznie jest lepsze, bardziej zróżnicowane, nie oznacza, że będzie popularniejsze. I że jednak chyba siła tkwi mimo wszystko w prostocie.
2: No i tutaj jednak Thomas Anders miał zdecydowanie lepszy wokal.
0: Oj, to prawda. To też fakt.
2: Ale i tak, jak to mówią, wszyscy skończą na Sylwestrze.
0: Wszyscy skończą... Taki trochę faktycznie nam się sylwestrowa audycja zrobiła, no bo Albano i Romina Power kojarzono z Sylwestrem. Deep Blue może nie, ale Modern Talking kojarzono z Sylwestrem. No, także tak, taka sylwestrowa, jeszcze ze sylwestrowej trochę czasu zostało, jeszcze trochę.
2: Co prawda zimno się trochę zrobiło, ale nie przesadzajmy.
0: No, kasety z Marylą Rodowicz nie mamy niestety.
2: A o Maryli Rodowicz będzie jutro, to już mogę polecić, bo będę prowadzić herstorię zastępczo o godzinie 21:00. Także akurat trafiłeś z Marylą Rodowicz.
0: A co będzie z Marylą? Czy nie chcesz zdradzić? Nie chcesz spoilerować?
2: Znaczy powiem tak, będzie takie historia życia Maryli Rodowicz. Muzycznie myślę, że będzie też ciekawie, bo to wiadomo, herstorię to prawda, tutaj właśnie takie audycje poświęcone wokalistkom i życiorysowi, no a powiedzmy sobie szczerze, herstorie bez Maryli Rodowicz nie byłyby takie kompletne.
0: No tak, rozmawiając o kobiecych głosach w Polsce, no to
2: i pozdrawiamy Ninę Frąckowiak jak najbardziej, jeżeli nas słucha teraz. A teraz specjalne składanki, ponieważ w latach 90. Piraci poszli na tak po bandzie, że zaczęli wydawać takie, powiedzmy, pirackie składanki nawet. Nie tylko piratowali całe płyty, ale również tworzyli pirackie składanki i tu mamy coś takiego.
1: Powiem wam jeszcze, dużo rzeczy odkryłam w tej kasecie, jak ją przewijałam, że to są jakieś podprowadzenia radiowe, jakby to z radia było nagrywane, więc... Będzie ciekawie.
2: Bo to ja wiem, o co chodzi, bo ta kaseta nazywa się Muzyka dla szoferaków i często zdarzało się, że po prostu ktoś tam z zewnątrz nagrywał podprowadzenia, żeby się dobrze tego słuchało.
0: A, żeby to miało taki klimat, jakby to z radia leciało.
2: Tak jest.
0: Okej, no ma to sens, to tak, to faktycznie na takie długie podróże to się mogło sprawdzać. Także pozdrawiamy wszystkich, którzy słuchają nas jadąc jakimiś samochodami innego tego typu maszynami.
2: A pamiętasz jeszcze, mam nadzieję, Olku i Alicjo, to były takie właśnie... odtwarzacze kasetowe w samochodzie, gdzie nie trzeba było zmieniać nawet strony.
0: Jak odtwarzaczy kasetowych nie pamiętam, ja pamiętam już odtwarzacze CD w samochodach.
2: Ale Alicja chyba powinna pamiętać.
1: Oczywiście, że tak, że pamiętam. Jeszcze się fajnie przekładała tą kasetkę. Jak się ona kończyła, to się tak wyrzucało.
2: Ale właśnie jeszcze były takie, że nie trzeba było, już było... Strona lewa, strona prawa, znaczy strona A, strona B.
1: To fajne, że takie zaawansowane miałeś, bo ja miałam takim, pamiętam, Fiat Cinquecento. Mieliśmy taką
2: Pozdrawiamy, ja jestem fanem.
1: Ja też. Mieliśmy właśnie taki odtwarzacz kaset w samochodzie, że jak się kończyła kaseta, to wyrzucało ją i trzeba było ją ładnie przełożyć, żeby po prostu leciało na drugą stronę.
2: Ja miałem taki odtwarzacz firmy, nie, chyba mogę to powiedzieć, Blaupunkt. Gdzie właśnie już nie trzeba było przekładać i od razu automatycznie.
1: No to fajnie miałeś.
2: No, takie Walkmany zresztą też były, rozmawialiśmy o tym. No i teraz właśnie taka będzie kaseta, to się nazywa Muzyka dla szoferaków. Tak,
1: to się nazywa Muzyka dla szoferaków. I będzie jak pitu-pitu, ostrzegam, nie? Że ktoś tam będzie gadał, podprowadzał.
2: No, takie, no to wiesz, no to są klimaty lat 90.

Uwaga, ta piosenka jest ze specjalną dedykacją dla wzorowego kierowcy, właściciela Opla Kadeta KCW5765. Właściciel tego pojazdu to kierowca, który potrafi sobie poradzić w każdej dziwnej sytuacji drogowej, zachowując trzeźwość umysłu, a przede wszystkim pogodę ducha.

Kierowca zatrzymuje wóz i uspokajająco mówi do rolnika: niech się pan nie obawia, zapłacę odszkodowanie za przejechanego koguta. Mnie jak mnie, wzrusza ramionami farmer. Ale kto tę stratę powetuje moim 80 kurom? Kenny Rogers.

I znów podkręcamy tempo, a kierowcy naciskają pedał gazu. Electric Light Orchestra. To znów dla wszystkich demonów szybkości. Dziś firma Laser Music specjalnie dla szoferów, dla kierowców. Disco Torino przez jedno R.

0: Tak było. Olku, powiedz, czego słuchaliśmy. Znaczy, słuchaliśmy i Johnnego Casha i nie, Johnnego Casha nie.
1: Chrisa
0: Rie. Słuchaliśmy Kennego Rogersa i Electric Light Orchestra, ale seria była dosyć specyficzna. Właśnie tak, muzyka dla szoferaków.
2: Seria kaset, właśnie muzyka dla szoferaków, to była seria kaset z roku 93. Wydawana pod szyldem Disco Torino. Disco Torino to była seria kaset wydawana na początku lat 90. 91-93. No i właśnie była to seria podobno popularna nie tylko w Polsce, ale głównie w USA dla amerykańskiej Polonii.
0: No bo ta seria takich kaset właśnie, muzyka plus mówione, to była właśnie z tego, co czytaliśmy, popularna w Stanach Zjednoczonych, więc Polacy ze Stanów chcieli mieć coś polskiego.
2: Tak, Polacy ze Stanów chcieli mieć coś polskiego, z kolei głos, który słyszeliśmy tam między utworami, to jest głos należący do tak zwanego DJ-a Johnnego, czyli Janusza Nowaka. Jest to DJ z Dąbrowy Górniczej.
0: Z Zagłębia. To jest Zagłębie, nie Śląsk?
2: No, tak. nie będę z tym dyskutował. Z kolei na pewno na Śląsku leży wytwórnia, która wydawała te kasety Laser Music, bo to była wytwórnia z Chorzowa.
0: A, no to tak. To
2: już jest typowo.
0: Czyli fajna
2: Śląsk.
0: Kooperacja. Jedna chyba z niewielu kooperacji pomiędzy Śląskiem a Zagłębiem.
2: Tak, można to tak jak najbardziej ująć. Także tak, tyle się dowiedziałem o tych kasetach. Były one podobno według samego DJ-a Johnnego na całym świecie, w Chicago, ale również podobno nawet w Kenii można było je usłyszeć.
0: No proszę.
1: Nawet tam Polonia dotarła.
2: Także
0: w Kenii?
1: Tak. No, a kto bym słuchał w Kenii?
0: Słonie.
1: No możliwe.
0: No to teraz przejdziemy w zasadzie do jednej z największych grup w historii w ogóle muzyki popularnej, która sprzedała ponoć miliony płyt i kaset. No chociaż nie była w tak zwanym głównym nurcie ani za PRL-u, ani za czasów już wolnej Polski, ale... Z tego, co wiem, dorobił się ten zespół muzeum, które jest, z tego, co mi się wydaje, w okolicach Kościana.
1: Poproszę.
0: Tak, dokładnie. I nie powiemy wam na początek, co to jest za grupa, no bo to będziecie wiedzieć od razu. No ale to była naprawdę super, super, super gwiazda, właśnie taka, no... prowincjonalna, no bo jednak prowincja uwielbiała tę formację. A co to za formacja, to usłyszycie za chwilę.
1: Jeszcze troszeczkę.
0: Tak jest. Długo się rozbieguje kasetę, długo.
1: No i już.
3: Słyszysz, Pamelo, ten śpiew i dźwięki gitar? To śpiewają chłopcy z naszego Puebla. Jutro o świcie idziemy w świat. Glut wypędza nas z tego pustego stepu, na którym rosną tylko kolczaste opuncje. Może w dalekim mieście znajdziemy odrobinę chleba i odrobinę szczęścia.

Już tylu chłopców odchodziło z naszego Puebla i wszyscy przysięgali swym dziewczynom, że wkrótce je do siebie zabiorą. Żaden nie przysłał listu. Pewnie w tym mieście życie nie jest łatwiejsze niż u nas. Żegnaj więc, kochany, lecz proszę cię, nie zapomnij nigdy o

0: Tercet egzotyczny i nic nie trzeba więcej mówić. Izabela Skrybat-Dziewiątkowska i Zbigniew Dziewiątkowski. No, to naprawdę jest klasyka popu.
1: Mi przypomniało się, bo mam w tym roku, jakieś parę miesięcy temu, ja nie wiem, czy jeszcze jest, jeżeli będziecie w Opolu, to jest wystawa strojów właśnie pani Izabeli, która występowała na koncertach. Wszystkie jej możliwe stroje, a stroje miała naprawdę piękne.
0: No proszę.
1: Suknie, kreacje różnego rodzaju, no więc warto zobaczyć.
0: Także polecamy Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, bo z tego, co Ala mówi, bo była, to właściwie cały dzień trzeba tak. byłoby poświęcić na to, żeby wgłębić się w klimat właśnie historii polskiej piosenki ogólnie.
1: Dokładnie.
0: No to było oczywiście Pamelo Żegnaj. My już będziemy się powoli żegnać, bo w końcu niech gra muzyka i na sam koniec zagramy wam dwa kawałki jeszcze z tej składankowej kasety kultowego tercetu egzotycznego. To będzie O Izabelo i...
1: Rodeo.
0: I Rodeo. Czyli tak powiedzmy cały czas w klimacie amerykańskim dzisiaj nam to tak wyszło. Więc do samego końca naszego spotkania pozostaniemy w objęciach państwa Dziewiątkowskich, a my się już powoli będziemy żegnać. Alicja Miszczak, Olek Szwarc i Szymon Dopierała. Dziękujemy serdecznie za wysłuchanie kolejnej audycji Kaseciak Radia Afera. Do usłyszenia za tydzień. Nie wiemy jeszcze, co będzie, ale na pewno będzie coś równie fantastycznego jak dzisiaj. Do usłyszenia.
1: Cześć.
2: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

0: Radio Afera. Test stereo. Kanał lewy. Kanał prawy.
1: Kaseciak Radia Afera. Jedyna kasetowa audycja w eterze. W niedzielę o 18:00. Tylko w Radio Afera. Autopromocja.
2: Sporting Club Afera. Czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
3: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
2: Poniedziałki i piątki od 18:00.
1: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja.
4: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
5: Niedzielę o 19:00.
6: Idź na podróż do bliskich nam krajów.
7: Ukłon się do Wrocławia na Wisłę, a na Wrocław.
8: Audycja alternatywna.

0: Dobry wieczór, radio słuchaczki, dobry wieczór, radio słuchacze, alternatywne brambory, wydanie 1176, jeszcze takie wakacyjne, no bo przecież sierpień to czas wypoczynku, przynajmniej dla części z naszych słuchaczy, słuchaczek, tak mam nadzieję, że wypoczywacie, a ci, którzy nie wypoczywają, no to oczywiście w wirze pracy bądź innych zadań mogą posłuchać naszej audycji, a po tych stronach studyjnych Adam Hubert, Krzysztof Kuźmicz przed mikrofonami na z waszych głośników będzie dzisiaj słowo, muzyka, a muzyka nawet myślę, że ciekawa, intrygująca i nawet to, co wybraliśmy na początek, nie wiem, czy ze mną, redaktorze, zgodzisz, dość spokojne w wydźwięku.
1: Tak, zgodzę się z tobą. Podoba mi się to określenie intrygująca, gdyż mam wrażenie, że ono tutaj bardzo pasuje do tego, co chcemy zaprezentować, bo jest to muzyka intrygująca. Album, który chcemy wam przedstawić, tym bardziej intrygujący jest. I zgodnie z obietnicą sięgamy, czy patrzymy, wybieramy się w stronę Afryki, na czarny ląd tak zwany. No i dzisiaj kontynuacja tych rytmów. To trochę jest tak, Krzysztofie, myślę, że my tą muzyką chcemy jeszcze jak najdłużej zatrzymać lato. Grupa, którą chcemy wam dzisiaj zaprezentować, bardzo nastrojowa, bardzo spokojna, ale też taka, bym powiedział, mimo wszystko nowoczesna muzyka, jak na kontynent afrykański. Nazywa się Kwashibu Area Band, tak mocno po angielsku, i główną osobą, jakimś takim motorem, a przynajmniej jednym z dwóch, które należałoby tutaj wymienić, jest taki pan, który się dosyć śmiesznie nazywa, ale no cóż, Kwame Yeboah. Jeśli dobrze czytam, i to jest multiinstrumentalista, muzyk na naprawdę wysokim poziomie, co będzie słychać bardzo mocno, myślę, bo on tutaj, dosłownie chyba tak powiem, macza palce w instrumentach klawiszowych przede wszystkim.
0: Tak, ale tam pięknie będą za chwilę wybrzmiewać także pozostałe instrumenty. Myślę, że to jest idealnie, żeby się tak na chwilkę zanurzyć w taką afrykańską nutę, ale jednak inspirowaną, można powiedzieć, szerzej muzyką światową. Zespół powstał w Ganie w roku 2014, więc już na swym koncie troszeczkę płyt nagranych ma, sporo zagranych koncertów. Tutaj czytam w biografii, że ponad 250 koncertów na prestiżowych festiwalach, a nie licząc prestiżowych festiwali, no to oczywiście mniejsze koncerty klubowe i na tych festiwalach o mniejszym prestiżu, niższym prestiżu na pewno też występowali, czyli jest to kolektyw taki działający z pełną werwą, napierający do przodu, no i chyba kibicujemy im, żeby nie zatrzymywali się, nie wytracali tego już nabranego impetu.
1: Zdecydowanie tak. Płyta, którą prezentujemy, tylko to jeszcze powiem, zanim muzyka wybrzmi, to jest Kwashibu Area Band, ale płyta nosi tytuł, no przetłumaczę, ponieważ unikamy za wszelką cenę, jak tylko się da, jednak języka angielskiego ze względu na konwencję audycji Alternatywne Brambory. To jest taka, powiedzielibyśmy, to jest taki hymn wojownika miłości, czy coś takiego, Krzysztofie, tak? Chyba w ten sposób moglibyśmy to przetłumaczyć. No i tego się trzymajmy. I ten utwór gdzieś tam również tytułowy, albumowy znajduje się. On jest, patrząc na okładkę płyty, tak dosyć zakolejkowany. No dziwnie, nie dziwnie, bo w sumie nierzadko to się zdarza. Ale nie jako pierwszy, ale nawet przedostatni na tym krążku. Krążek nie jest długi, bo trwa około pół godziny, 26-27 minut. Natomiast naprawdę dobre, przyzwoite, instrumentalne granie i my teraz zostawiamy was z tą właśnie afrykańską, przepiękną muzyką.

0: Można powiedzieć, że tak pulsująco nas to rozbujało w wolnych tempach, ale przyjemnie ta muzyczka sączyła się z głośników do naszych uszu. Mam nadzieję, że i waszych. Redaktor Adam, aż tak można powiedzieć delikatnie i metaforycznie, odpłynął z tymi pięknymi dźwiękami, uśmiechnięty od ucha do ucha. Chcę wam coś jeszcze o tym projekcie muzycznym opowiedzieć.
1: Tak, tak, odpłynął. Do brzegu daleko, ale pomalutku do brzegu będziemy zmierzać. Natomiast faktycznie, no warto jeszcze się tutaj zatrzymać, warto porozmawiać o tej płycie. Ja mam nadzieję, że przypadła wam do gustu. Wydaje mi się, że znowu to bardzo dobrze pasuje do takiej spokojnej, leniwej niedzieli, do niedzielnego wieczoru, i to jest taka muzyka na wyciszenie, na odpoczynek. To jest też taka muzyka, która mogłaby być tłem do jakiejś pracy, do czytania lub do innych form relaksu, i ja myślę, że tego szukamy, tego potrzebujemy bardzo często, także cieszę się niezmiernie, że możemy wam to dzisiaj zaprezentować. Co mogę jeszcze powiedzieć? Jeżeli komuś bardzo się ten rodzaj muzyki i ta muzyka podoba, to tutaj chyba z czystym sumieniem możemy polecić, bo spojrzałem na stronę wytwórni, która tą płytę wydała, zrealizowała, i tam jest ona też do kupienia w formatach cyfrowych. Wiem, że są osoby, które miast tych fizycznych nośników robią sobie taką cyfrową kolekcję, no bo mniej miejsca zajmuje, ja też się skłaniam ku temu, i jest do kupienia cały ten album w bezstratnym 16-bitowym formacie do wyboru WAV lub FLAC, tak zwany FLAC. Kosztuje jedyne 7 euro. Ja myślę, że naprawdę warto wspierać tego rodzaju artystów, tego rodzaju inicjatywy. Jeżeli to są takie pieniądze, to naprawdę warto to robić. Chociaż nawet może niepotrzebnie nie powinniśmy tego uzależniać od ceny, bo zawsze warto, ale myślę, że tym bardziej taką kwotę za tego rodzaju muzykę dobrze jest zapłacić. Krzysztofie, jak tam u ciebie? Bo ja chciałem zapytać ciebie raz o wrażenia te muzyczne, słuchowe, a dwa oczywiście tradycyjnie przyczepimy się troszeczkę do okładeczki, jako że my jesteśmy z tego pokolenia jeszcze jednak fizycznych nośników i okładki nas trochę interesują. Poza tym, że wyglądają, że niosą ze sobą jakieś treści, to jeszcze często pachną w taki niezapomniany sposób.
0: Wrócę trochę do tego, redaktorze, co powiedziałeś w pierwszej części twojej wypowiedzi, a mianowicie, że te formaty cyfrowe zajmują mniej miejsca. No rzeczywiście, choć tak słuchając tego albumu, na razie pierwsze moje poznanie, tutaj nawiązałeś do okładki, i powiem ci szczerze, że ta płyta, tak myślę na ten moment, że ona by się doskonale komponowała jednak nie tylko w tym wariancie cyfrowym, ceniąc oczywiście pełną wygodę i tak dalej, ale właśnie na winylu, bo taka instrumentalna
1: Wiedziałem, że to powiesz,
0: z tymi instrumentami akustycznymi, to kapitalnie brzmi z płyty winylowej, no a wtedy masz tę okładkę nie w formacie jakiegoś obrazka wyświetlanego na ekranie telefonu czy ekranie komputera, ale no jednak format 12-calowy, ładny, piękna poligrafia, no i ten zapach druku, papieru, o którym wspominasz, no też oczywiście będzie wtedy towarzyszył takiemu wydaniu. I powiem szczerze, że
1: 12 cali to jak koła w rowerku, albo w skuterze. Tak mi się coś
0: No, kojarzy. Tak mniej więcej, nie? I to zobacz, jaki to już jest piękny format obrazka.
1: Ale ja sobie mogę też wydrukować obrazek. Tak,
0: pewnie i tak. Byłbyś w stanie nawet jeszcze większy wydrukować. Rzeczywiście, taka opcja jest, no ale wydając pieniądze,
1: ale wiem,
0: ja chętnie,
1: zgadzam się.
0: Ale to jest moje zdanie jednostkowe, chętnie wydałbym jednak nie na wersję cyfrową, tylko na wersję na nośniku fizycznym.
1: Zgadzam się, Krzysztofie, tutaj. Przepraszam, że ci wejdę słowo, bo pociągnę ten wątek, który stwierdziłeś, że tu jest to bogactwo dźwięku, chciałbyś mieć bogactwo tego muzycznego smaku. I tutaj tak sobie słuchaliśmy, rozmawialiśmy poza anteną, że i saksofon, i się sączy, czy snuje taka, nie wiem, czy to są odpowiednie słowa, takie jakieś solóweczki gitarowe, bardzo spokojne, bardzo przyjemne dla ucha, i wiele, wiele innych jeszcze dookoła rzeczy. Także w takiej formie analogowej Dobrze wytłoczona płyta na pewno brzmi, brzmi super, brzmi pięknie i Krzysztofie, niestety, ale jak dokonasz takiego zakupu, to ja wbijam do ciebie i tak szybko się mnie nie pozbędziesz, bo co najmniej dwa razy będę chciał posłuchać.
0: Zapraszam, zapraszam. Bardzo mi się podoba też takie rozwiązanie, które część artystów stosuje i w wytwórni fonograficznych, że w momencie, kiedy klient kupuje ten nośnik nie w formacie cyfrowym, czyli na przykład nie na płycie kompaktowej, ale właśnie wydanie na płycie winylowej bądź kasecie magnetofonowej, które z racji swej fizycznej konstrukcji z każdym odsłuchaniem no troszeczkę gdzieś tam zaczynają zanikać, mówiąc metaforycznie, że dołączany jest kod umożliwiający pobranie cyfrowej wersji takiego albumu, tak? Czyli mamy to, do czego zachęcałeś
1: bezpośrednio. A to dobre, czyli masz dwa w jednym, tak jakby.
0: Masz dwa w jednym, dokładnie. Kupujesz winyl czy kasetę, plus masz kod do pobrania pliku FLAC bądź WAVE do posłuchania na urządzeniach cyfrowych, który ci się ten plik już nie zniszczy, nie? No a jednak wielokrotnie odtwarzany winyl będzie, jak to mówią koneserzy, zyskiwał smaczku, ale tak naprawdę pewne artefakty gdzieś tam zaczną nam zanikać, pojawią się inne przydźwięki i tak dalej, oznaki zużycia samego nośnika. Ale okładka, bo o niej mieliśmy powiedzieć.
1: Ja tu mam jeszcze wiele do powiedzenia, ale dobrze, na razie mów o okładce.
0: No, mam takie uczucia lekkiej kakofonii na tej okładce, to znaczy tam dominuje ten element graficzny prezentujący klawiaturę fortepianu, syntezatora w różnych wariacjach. Ale poza tym głównym, nie, który się pojawia w mniej więcej takiej dolnej części tej okładki, no to tego jest w tej kolorystyce tak patchworkowo mnóstwo, ja nie wiem, no mam, lekko czuję się zgubiony w tej okładce, trochę
1: no, ale
0: taki
1: słuchaj, ale
0: przytłoczony
1: teraz sobie
0: tą ilością.
1: Teraz sobie pomyśl i pytanie zasadnicze, z czym ci się to kojarzy? Bo to jest wprost nawiązanie do tradycyjnych afrykańskich, moim zdaniem, ubiorów. Do tego, co do tych wzorów, powiedzmy, ludowych, które
0: a
1: oni.
0: Powiem szczerze, redaktorze,
1: na sobie noszą.
0: Że miałem dwa skojarzenia, czyli pierwsze właśnie takie, jak mówisz, z jakąś tkaniną, trochę mi się to skojarzyło, że to być może na jakiejś torebce mogłoby się pojawić, czy koszulce, ale drugie skojarzenie, jak się dłużej spogląda na tę okładkę, być może to jest z kolei moje doświadczenie z lat minionych, kiedy lubiłem grać w gry strategiczne, że to trochę wygląda jak taka mapa z gry typu SimCity, z góry pokazująca jakieś miasto z budynkami, drogami.
1: No dobrze. No dobrze, no niechby, ale nie, no przede wszystkim to już chyba za daleko idące są skojarzenia, chociaż możesz takie mieć. Natomiast ja myślałem, że ty tu zwrócisz szczególną uwagę na te klawisze wszędzie obecne, w każdą stronę dokładnie i w każdym kierunku. I to jest taki faktycznie patchwork, takie połączenie właśnie tych klawiatur, instrumentów muzycznych z tymi afrykańskimi wzorami. Mi się to bardzo podoba, jest to bardzo kolorowe. I taka kakofonia, zdecydowanie, absolutnie tu się zgodzę, bo to jest takie określenie w punkt. Które to opisuje. Jest to ciekawe, przykuwa na pewno wzrok i też moim zdaniem, Krzysztofie, te klawisze tutaj na okładce umieszczone, tak jak powiedzieliśmy, wielokroć, składają pewną obietnicę osobie, która sięga po tą płytę i ja myślę, że ta obietnica jest spełniona.
0: Tylko że ta osoba, która sięga po tę płytę, jeśli ma pierwszy kontakt z okładką, to ona tak naprawdę nie wie, jaki artysta nagrał ten album, dlatego że na tej okładce nie ma w żadnym miejscu nazwy zespołu, ani tytułu albumu.
1: I właśnie, i o to też się chciałem zapytać, świetnie, że to zauważyłeś, bo przy tej pstrokatości, czy przy tej kakofonii, jak powiedziałeś, można ten element, czy ten fakt przeoczyć. Ale nie wiem, czy ty widzisz, Krzysztofie, uwaga, bo my tu rozmawiamy o instrumentach klawiszowych, ale to może być

0: To jest fajne, że nic tu nie ma, prawda? Że jest taka właśnie... W sumie to najbardziej się wybijają te klawisze umieszczone poziomo tak poniżej połowy, nie? Tak, takie...
1: Tylko to jest wersja, redaktorze, na razie udostępniona przez zespół w platformach streamingowych i udostępniona na razie. Bandcampie w wersji cyfrowej.
0: Ja zwracam twoją uwagę, że to jest wydane, była płyta, bo tego nie powiedzieliśmy, w 2025 roku. Więc
1: tak, tak, ale nie jest na ten moment, przynajmniej nigdzie nie znalazłem informacji, że ukazało się fizyczne wydanie, czy to winylowe, czy kompaktowe, czy jakieś tam kasetowe, a i być może ta okładka, którą oglądamy, ona jest tylko i wyłącznie wersją taką, znaczy na ten moment jest, tak, wersją cyfrową, a kiedy doszłoby do wydania fizycznego, być może tam gdzieś by się już pojawiła ta nazwa zespołu i tytuł albumu. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jak ktoś słucha muzyki w wersji cyfrowej z dowolnej platformy, no to on ma nazwę artysty na tej stronie, gdzie się wyświetla ta muzyka, tak? Ma też tytuł albumu, a okładeczka jest tylko takim, no niestety, muszę to powiedzieć wprost, graficznym dodatkiem, nie? A jeżeli mamy do czynienia z fizycznym nośnikiem, no to być może ta informacja jednak by się tutaj już znalazła, nie wiem. Tak dywaguję.
0: No może tak, może tak. Mam taki swoisty kłopot, bo już troszeczkę tutaj rozmawiamy sobie. Jeszcze kilka takich ważnych, ciekawych informacji o zespole. Myślę, warto by było do tej dyskusji dodać, ale chyba po przerywniku muzycznym. Właściwie to nasze gadanie, Krzysztofie, powinno być takim przerywnikiem od muzyki, no ale my jesteśmy takimi radiowymi gadłami trochę i nie tylko, więc proponuję, żebyśmy posłuchali dwóch następnych utworów. Przypomnę tylko, że jesteśmy w Afryce, jesteśmy dokładnie w Ganie za sprawą grupy Kwashibu Area Band, no i słuchamy tej bardzo ciekawej, egzotycznej dla nas afrykańskiej i też nowoczesnej, wydaje mi się, muzyki.
1: A nasze gadanie radiowe jest trochę jak muzyka progresywna, 12 minut i 20 kilka sekund wejście antenowe. No rzeczywiście czas oddać głos muzykom.
0: Trochę mam wyrzuty sumienia. Słuchamy Kwashibu Area Band.

0: Dwa kolejne utwory Kwaszybu Area Band za nami i takie trochę przeciwstawne, kontrastowe, bo ten pierwszy tytułowy, czyli ten hymn Wojownika Miłości, ja bym powiedział, że taki no bardzo, bardzo spokojny, romantyczny, takiego słowa użyję i pasowałby mi do różnych romantycznych okoliczności, tak to zostawmy, a ten drugi bardziej taki zdecydowanie żywiołowy, no tak, tak. I też tak to zostawię. Żywiołowy na pewno bardziej niż pierwszy. Oba ciekawe, oba warte uwagi, warte posłuchania. No i jeszcze, cóż, garść informacji na temat zespołu, bo jak na razie to troszeczkę dyskutowaliśmy o okładce. Powiedzieliśmy, że zespół pochodzi z Gany, ale chyba nawet nie zaakcentowaliśmy, Krzysztofie, tego, że zespół gra, istnieje, taki muzyczny kolektyw, przez który przewija się wielu też dodatkowych artystów i współpracę, o których za chwilę powiemy, ale powstał już w roku 2014, a więc jest to grupa, która no, ma już wieloletnie doświadczenie i tutaj w to doświadczenie wpisują się koncerty, Krzysztofie, o których wspomniałeś, 250 koncertów na różnego rodzaju znanych, dużych, prestiżowych festiwalach, to naprawdę robi wrażenie.
1: Warto jeszcze dodać, bo to za chwilę się pojawi na naszej rozpisce muzycznej i za chwilkę wam zagramy, że zespół, ten młody zespół jednak, co by nie mówić, nagrał też kilka fonogramów z legendą muzyki afrykańskiej, nazwanym zresztą, gdzieś tutaj znalazłem taką informację, w roku 1978, wtedy już nazwanym złotym głosem Afryki, niejakim panem Patem Thomasem. A Pat Thomas urodził się w roku 1946 i od tego czasu cały czas ładnie nam się tutaj udziela, choć przeglądając całą dyskografię w ostatnich latach trochę mniej nowości od Pata Thomasa mamy, ale przez te lata kariery no kilkadziesiąt płyt popełnił, w tym dwa krążki nagrane właśnie razem z prezentowaną grupą i my przeskoczymy tak płynnie, choć klimatycznie będzie podobnie, z tym, że właśnie będzie ten złoty głos Afryki tutaj dodany, czy już nie będzie to muzyka instrumentalna, do krążka, który grupa nagrała z Patem Thomasem w roku 2015. Okładka taka od razu sygnalizująca, z kim mamy do czynienia. Zresztą Pat Thomas tutaj jest obecny w tej formie ilustracji graficznej na okładce. Jego imię, nazwisko dominuje też w tym przekazie tutaj, jeśli chodzi o projekt graficzny, a dopisek pojawia się, z jakim bendem on to nagrał, nie? Ale to połączenie, redaktorze, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, to dobre spotkanie było. Dobre spotkanie było i ten efekt też jest bardzo intrygujący i co ciekawe, chyba spodobał się zarówno słuchaczom, jak i muzykom współpracującym, bo ta płyta, do której zajrzymy, to jest pierwsza z tej współpracy, a jeszcze kilka lat później, po 2019, pan z zespołem Kwaszibu Area Band spotkał się ponownie i jeszcze jeden fonogram nagrał.
0: Zdecydowanie tak, o tym chciałem powiedzieć, że to jest taka wieloletnia współpraca, owocująca różnymi ciekawymi muzycznymi wykonaniami. Padło więc kolejne nazwisko, Pat Thomas, i ono paść tutaj musiało. Ja wspomniałem na początku o klawiszowcu Kwame Yebowahu, który tutaj jest też taką główną sprawczą postacią w tym zespole, ale trzeba też dodać drugą osobę, to jest Ben Abarbanel Wolf. To jest też postać, bez której ten zespół nie brzmiałby w taki sposób, w jaki my go słyszymy, w jaki my go odbieramy, dlatego że bardzo tutaj dużo wnoszą instrumenty dęte, a pan Ben gra właśnie na saksofonie, która to gra tutaj naprawdę no, dekoruje tą muzykę i jest jego esencją. No i teraz on zaproponował, czy zapraszał do współpracy w wielu, wielu artystów, bo teraz chciałbym się przez chwilę skupić na Benie Abarbanelu Wolfie. No i tutaj jest cała długa lista współprac: Ebo, Taylor, Pat Thomas, o którym wspomniałeś, Tony Allen, Orlando Julius, a także Ogene Kologbo. Mam nadzieję, że się nigdzie nie potknąłem, ale też legenda free jazzu, Siron, to moglibyśmy podkreślić. I nawet, Krzysztofie, znalazła się tutaj współpraca z osobą, z postacią z takiej bliższej nam muzycznej sceny, mianowicie niemieckiej. Co prawda jest to muzyka popowa, więc możesz nie znać, Xavier Naidu. To także jest współpraca z Benem Abarbanelem Wolfem. I jak znajdziemy, jak poszukamy, jak dokopię się do takiej płyty, to ja bym chętnie mimo wszystko to, Krzysztofie, zaprezentował. A troszeczkę wyprzedziłeś moją myśl, bo chciałem powiedzieć, że jeżeli komuś, a pewnie część naszych słuchaczy w taki sposób pomyślała, podoba się ta muzyka, ale jednak brakuje wokalu, jednak brakuje głosu, jednak brakuje jakiejś muzycznej opowieści, no to teraz właśnie zespół Kwaszybu Area Band razem z Patem Thomasem i razem z takimi opowieściami wokalnymi, które pięknie tej muzyce towarzyszą, tak jak powiedziałeś, złoty głos Afryki, tak? Tak to było? To było to, to określenie?
1: Było to, to było natomiast to określenie, redaktorze, ale jeszcze przypomniałem sobie o jednej rzeczy, której mieliśmy powiedzieć, bo jest pewien
0: mianownik wspólny. Ja właśnie do tego zmierzam.
1: Mianownik wspólny, łączący tych wszystkich muzyków. Ja rozumiem, że zmierzamy do High Life.
0: Zmierzamy do High Life i jeszcze króciutko o tym, bo nie wspomnieliśmy, a aż nie wypada nie wspomnieć, bo ta muzyka, którą tutaj prezentujemy, której słuchamy dzisiaj, no to jest taki specyficzny dosyć muzyczny gatunek określany jako High Life i to jest gatunek, który właśnie z Gany się wywodzi, powstał jeszcze w XIX wieku. On nawiązuje do tradycyjnych afrykańskich rytmów ludowych i to słychać tą kulturę afrykańską, więc powiedzielibyśmy, że to jest taka muzyka etno wręcz. Tradycyjne afrykańskie rytmy, ale połączone z zachodnimi instrumentami. Tutaj to spojrzenie, to zachłyśnięcie się w kierunku nowoczesnych instrumentów dających nowe możliwości, jazz, bo tutaj dużo jazzu i powiedzielibyśmy, że to bardzo mocno w stronę jazzu zmierza, co mi się bardzo podoba. Taką muzyką, którą określamy jako brass, tak, wszelkiego rodzaju brass bendy, z plejadą całą instrumentów dętych. No i nie dałoby się tutaj nie wspomnieć o tej hipnotyzującej gitarze, czy o tych gitarach, które gdzieś tam w taki bardzo, bardzo delikatny, ale znaczący sposób towarzyszą całości.
1: Nic dodać, nic ująć. Słuchajcie, tylko zagrać. Tylko zagrać nam pozostaje. Ja z niecierpliwością już podążam w stronę tego przycisku start i wprawiamy kolejny krążek w ruch. Dla was i dla nas.

0: Kwashibu Area Band po raz kolejny. Jeszcze przypominam tą nazwę utworu, nie utworu, zespołu, bo myślę, że warto sobie gdzieś w głowie albo w swoich muzycznych zapiskach umiejscowić ten właśnie utwór, tą grupę, bo prezentują bardzo ciekawą muzykę, tym razem we współpracy z Patem Thomasem, stąd pojawiły się wokale. Współpraca pewnie nie pierwsza, nie ostatnia. Wspomnieliśmy też o muzyce High Life, która właśnie z Gany, tak jak zespół Kwashibu, pochodzi, więc myślę, że te wszystkie istotne, najważniejsze informacje udało nam się wam przekazać. Bardzo się cieszymy, że byliście z nami po raz kolejny. My pewnie jeszcze, bo tak to zwykle jest, że tak się wyrażę, utykamy w jakimś regionie na dłużej. Teraz udało nam się zagrać tylko dwa utwory we współpracy z Patem Thomasem, więc proponuję, żebyśmy kolejną audycję od Pata Thomasa zaczęli, a być może uda nam się przygotować płyty czy współpracę z muzykami, o których wspomniałem wcześniej, którzy się tutaj pojawili, na przykład z Xavierem Naidu, i moglibyśmy wtedy pokazać zupełnie inne odcienie tej ciekawej muzyki, tej ciekawej twórczości, w którą zamieszani są muzycy z grupy Kwashibu Area Band z Afryki.
1: Wygląda na to, że spędzimy w Ganie nie tylko to dzisiejsze wydanie Alternatywnych Bramborów, ale ten czarny ląd jeszcze nas tam zatrzyma na dłużej. Jak będzie, oczywiście przekonacie się już za tydzień, a tymczasem życzymy wam przyjemnego wieczoru. Zostawiamy jeszcze z drugim utworem tego kolektywu w kooperacji z Patem Thomasem. Były to 1176 Alternatywne Brambory, za które dziękuję wam Adam Hubert i Krzysztof Kuźmicz. Miłego wieczoru, do usłyszenia.
0: Dziękujemy bardzo. Możecie też do nas pisać, podrzucać nam jakieś muzyczne propozycje, byle nie po angielsku. Do tego za często nie zachęcamy, ale ja myślę, Krzysztofie, że warto jednak do tego wrócić.
1: Zdecydowanie zgadzam się. brambory@afera.com.pl bądź na Facebooku nas znajdziecie.
0: I tam także playlisty. Playlisty o tyle ważne, że różnego rodzaju dziwne nazwy zespołów, dziwne tytuły się pojawiają, czasami zapisane różnego rodzaju szlaczkami, więc wtedy stamtąd najlepiej to odczytać w celu poszukania, doszukania czy pogłębienia tej swojej muzycznej podróży. Ale już nie przedłużamy dzisiaj. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Hej.
1: Cześć.

0: niedzielę o 19.
1: Wycz na podróż do bliskich nam krajów.
2: Pokój się zaprosi na miejscu pana.
1: Audycja Alternatywne Rambory. Autopromocja.
3: Kiedy skończy się to wycie?
4: Stary, zróbmy własny koncert.
5: Scena główna.
4: Razem tworzymy idealną setlistę.
5: W każdy poniedziałek o 20:00.
6: Trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać? Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8:30.
1: Autopromocja.
7: Radio Afera, Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
8: Od Apolla do Opola. Od starożytności do współczesności. Wakacyjna podróż przez historię muzyki. Odyseja klasyczna. W każdą niedzielę o 20:00. Tylko w Radiu Afera.
9: Cześć, z tej strony Anna Grzyb i słuchacie Odysei Klasycznej, czyli audycji poświęconej historii muzyki. Przypominam, że jesteśmy w baroku. Poprzednią audycję zakończyliśmy lamentem Dydony z opery Henry'ego Purcella. Byliśmy u schyłku XVII wieku. Opera już istniała, basso continuo porządkowało harmonię, a głosy i instrumenty coraz śmielej prowadziły ze sobą dialog. Dziś pójdziemy dalej, ale nie będziemy udawać, że barok kończy się jednego dnia, a następnego ranka zaczyna klasycyzm. Najpierw przyjrzymy się formom dojrzałego baroku – sonacie, koncertowi, suicie, tańcom scenicznym i muzyce ceremonialnej. Potem zobaczymy, jak wewnątrz tego samego XVIII wieku pojawia się prostsza faktura, krótsza fraza, nowy typ ekspresji i symfonia. Zaczniemy w dawnej Rzeczypospolitej. O Stanisławie Sylwestrze Szarzyńskim wiemy bardzo niewiele. Nie znamy pewnych dat jego życia ani miejsca stałej działalności. Zachowało się 10 kompozycji, przede wszystkim religijnych. Wyjątkiem jest sonata a due violini con basso pro organo. Na dwoje skrzypiec i bas, realizowane przez organy. Włoski tytuł nie świadczy o kopiowaniu jednego konkretnego wzoru. Pokazuje raczej, że polscy muzycy funkcjonowali w międzynarodowym języku wykonawczym epoki. Wykonawcami są Polish Early Music Ensemble Intemperata –

Dwoje skrzypiec nie są tutaj melodią i akompaniamentem. Są partnerami, przejmują od siebie figury, imitują się, odpowiadają sobie i wspólnie opierają się na basso continuo. Organy nie mają osobnej, w pełni napisanej partii. Wykonawca realizuje bas i podane cyfry zgodnie z praktyką epoki. Według obecnego stanu źródeł sonata jest jedynym zachowanym instrumentalnym utworem Szarzyńskiego, a zarazem jedynym zachowanym zabytkiem polskiej muzyki instrumentalnej z drugiej połowy XVII wieku. Takie zdanie mówi jednak więcej o stanie zachowania źródeł niż o rzeczywistej liczbie utworów, które wówczas powstały. Muzyka była wykonywana z rękopisów. Rękopisy ginęły, archiwa płonęły albo ulegały rozproszeniu. To, co dzisiaj nazywamy historią muzyki, jest więc także historią przypadkowego przetrwania. Sonata pozwala nam usłyszeć ważną cechę baroku – zamiłowanie do kontrastu, ale też do ciągłości. Poszczególne głosy są ruchliwe, a pod nimi bas wyznacza harmoniczny kierunek. W pierwszej połowie XVIII wieku właśnie ten kierunek stanie się coraz czytelniejszy. W XVII wieku stopniowo utrwalało się myślenie w tonacjach durowych i molowych. Nie zostało wynalezione przez jednego kompozytora i nie wyparło natychmiast dawnych skal modalnych. Coraz mocniej działała jednak relacja pomiędzy toniką, czyli miejscem spoczynku i pierwszym dźwiękiem w skali, a dominantą, czyli piątym dźwiękiem w danej skali, która tworzy napięcie i domaga się powrotu. Słuchacz nie musi znać tych terminów, żeby odczuwać ruch. Muzyka oddala się od centrum, zatrzymuje w nowym miejscu, a potem wraca. Taki sposób organizacji szczególnie dobrze służył koncertowi. Antonio Vivaldi nie wynalazł koncertu solowego, ale nadał mu bardzo wpływową postać. Często wybierał trzy części – szybką, wolną i szybką. W częściach skrajnych wykorzystywał zasadę ritornella. Ritornello to powracający odcinek orkiestry, coś w rodzaju drogowskazu. Pomiędzy jego powrotami solista może grać swobodniej, wędrować do innych tonacji i demonstrować wirtuozerię. Vivaldi przez wiele lat pracował z zespołem dziewcząt w weneckim Ospedale della Pietà. Pisał dla konkretnych wykonawczyń i doskonale znał możliwości instrumentów. Pierwsza część Zimy z czterech pór roku została opublikowana w 1725 roku wraz z sonetem opisującym mróz, drżenie i szczękanie zębami. Utwór wykonują Voices of Music.

Orkiestra zaczyna od krótkich, powtarzanych dźwięków. Nie ilustrują one zimy w sposób dosłowny, ale tworzą wrażenie drżenia i nieruchomego chłodu. Na ich tle skrzypce solowe wprowadzają gwałtowny ruch. Ważne jest to, że obraz i konstrukcja nie konkurują ze sobą. Programowy pomysł jest wpisany w formę koncertu. Powroty orkiestry stabilizują całość, a epizody solowe przynoszą zmianę. Vivaldi potrafił osiągnąć silny efekt przy użyciu materiału, który na papierze wygląda oszczędnie. Zamiast tworzyć melodię, zmienia obsadę, rejestr, kierunek ruchu i harmoniczny poziom napięcia. To barokowa ekonomia środków. Właśnie dlatego jego koncerty były tak łatwo rozpoznawalne i tak chętnie kopiowane. Johann Sebastian Bach poznał drukowane koncerty Vivaldiego i opracowywał je na klawesy lub organy. Była to taka praktyczna lekcja kompozycji. Można było zobaczyć, jak duża forma wyrasta z regularnych powrotów i kontrastu pomiędzy jednostką a zespołem. Teraz jedna z najważniejszych form instrumentalnych baroku – suita. Samo słowo oznacza następstwo albo serię. W muzyce baroku jest to cykl kilku części, najczęściej tańców, utrzymanych w jednej tonacji. Rdzeń wielu suit tworzą cztery tańce. Allemande, często czytany jako Allemande, czyli taniec niemiecki, Courante, czyli taniec francuski, Saraband, czyli Sarabanda, taniec rozpowszechniony w Hiszpanii, oraz Jigé, czyli Jig, taniec pochodzenia szkockiego i irlandzkiego. Allemande ma zwykle umiarkowany charakter i płynny tok. Courant jest żywszy. Trzeba przy tym pamiętać, że francuska courant i włoska corrente nie są dokładnie tym samym typem tańca. Sarabanda jest wolna, dostojna i często akcentuje drugą miarę taktu. Jig, wywodzący się z tradycji brytyjskiej, zwykle zamyka cykl szybkim ruchem w metrum trójdzielnym lub złożonym. Pomiędzy sarabandą a jig kompozytor mógł wstawiać tańce dodatkowe – menueta, gavotta, bourée, passe-pied albo lourde. Muzyka suit z czasem oddaliła się od użytkowego tańca. Nie oznacza to, że rytm przestał mieć znaczenie. Przeciwnie, charakter tańca pozostawał czytelny, choć nikt nie musiał już wykonywać kroków. Posłuchamy czterech krótkich fragmentów z piątej suity francuskiej G-dur Jana Sebastiana Bacha. Nazwy suity francuskie nie pochodzą od kompozytora. Pojawiły się dopiero później. Wykonawcą jest Francesco Corti.

cztery fragmenty należą do jednego cyklu i jednej tonacji, ale nie mają identycznego tempa ani ciężaru. Allemand płynie, courant nabiera ruchu, sarabanda zatrzymuje czas, a gigue uruchamia finałową energię. Suita pozwala kompozytorowi porządkować kontrast bez opowiadania fabuły. Kolejne części są jak odmienne perspektywy na ten sam świat dźwiękowy. W suicie francuskiej G-dur pomiędzy sarabandą a gigue znajdują się jeszcze gavotte, bourrée i rzadziej spotykane lourd. Bach nie był niewolnikiem szablonu. Wspólny rdzeń stanowił punkt wyjścia, nie regulamin. Ważne jest też rozróżnienie pomiędzy suitą klawesynową a suitą orkiestrową. W tej drugiej często pojawiała się rozbudowana uwertura francuska. Najpierw powolna część z rytmami punktowanymi, potem szybszy odcinek imitacyjny. Zestawy fragmentów wyprowadzonych z baletu albo opery także mogły funkcjonować jako suity. Barokowa suita łączy więc dwie sfery: pamięć o tańcu społecznym i autonomiczną sztukę komponowania. Z klawesynu przenosimy się do teatru. Francuska opera od czasów Ludwika XIV przywiązywała wielką wagę do baletu, chóru, dekoracji i zbiorowego widowiska. Jean-Philippe Rameau był jednym z najwybitniejszych twórców tego świata, a równocześnie ważnym teoretykiem harmonii. Jego traktat o harmonii z 1722 roku nie stworzył tonalności, ale próbował wyjaśniać muzykę poprzez związki akordów i centrum tonalne. W operze balecie Lison de Gelond, czyli Waleczne Indie z 1735 roku, fabuła składa się z prologu oraz kolejnych niezależnych części. Epizod Les Sauvages d'Amérique dodano podczas wznowienia w 1736 roku. Trzeba zachować krytyczny dystans. Nie jest to etnograficzny zapis muzyki rdzennych mieszkańców Ameryki, lecz francuska konstrukcja sceniczna ukształtowana przez europejskie i kolonialne wyobrażenia. Rameau wykorzystuje taniec do budowania obrazu wspólnoty i uroczystego finału. Usłyszymy Danse du Grand Calumet de la Paix, a następnie fragment chóru Forêt paisible. Nagranie pochodzi z Opery Narodowej w Paryżu.

tej muzyce puls taneczny jest od razu czytelny, ale nie działa sam. Barwa orkiestry, powtarzane motywy i wejście chóru tworzą sceniczny obraz. Francuski barok cenił ornamenty oraz bardzo precyzyjny sposób artykulacji. Zapis nutowy nie był kompletną instrukcją obsługi. Wykonawcy należeli do żywej tradycji stylu. To samo dotyczyło rytmu. W części francuskiego repertuaru równe wartości nut mogły być wykonywane nierówno, zależnie od

Te, włoski koncert i niemiecki kontrapunkt, a Telemann uczynił z takiego łączenia niemal program własnej twórczości. Teraz zmieniamy kraj. Domenico Scarlatti urodził się w Neapolu, lecz najważniejszą część kariery klawiszowej związał z dworami Portugalii i Hiszpanii oraz z Marią Barbarą, najpierw infantką, a później królową Hiszpanii. Znamy 555 jego sonat klawiszowych. Słowo sonata nie oznacza tu jeszcze późniejszej, wieloczęściowej sonaty klasycznej. Większość tych utworów jest jednoczęściowa i zbudowana w formie dwudzielnej. Obie części powtarza się. Pierwsza zwykle oddala muzykę od głównej tonacji, a druga prowadzi z powrotem. Ten prosty schemat może pomieścić zaskakująco teatralne gesty. Krzyżowanie rąk, skoki pomiędzy rejestrami, ostre współbrzmienia i rytmy kojarzone z muzyką Półwyspu Iberyjskiego. Sonata D-moll opiera się na gwałtownych repetycjach. Klawesyn nie może wykonać płynnego crescendo na jednym już uderzonym dźwięku, tak jak skrzypce mogą zwiększać nacisk smyczka. Scarlatti buduje więc napięcie poprzez gęstość, szybkość, powtarzanie, zmianę rejestru i nagłe zwroty. Sonatę na fortepianie zagrała słynna pianistka Marta Argerich.

Repetycje mogą przypominać gitarowe rasgueado, czyli szybkie powtarzanie akordu kolejnymi palcami prawej ręki. Najlepiej jednak mówić o sugestii brzmienia i gestu, a nie o prostym przepisaniu techniki gitary na klawesyn. Scarlatti działa na instrumencie klawiszowym i myśli jego możliwościami. Jego sonaty pokazują też, że

Późny barok nie musi być ciężki ani monumentalny. Utwór może być krótki, przejrzysty i oparty na jednym wyrazistym pomyśle. W takim języku łatwo usłyszeć zapowiedź nowego smaku XVIII wieku. Zamiłowanie do natychmiast uchwytnej figury, wyraźnej periodyczności i kontrastu pomiędzy krótkimi odcinkami. To nie jest jeszcze klasyczna forma sonatowa Haydna czy Mozarta. Nie ma sensu umieszczać Scarlattiego w późniejszym schemacie ekspozycji, przetworzenia i repryzy. Istnieje natomiast ważny proces. Dwudzielna forma taneczna i sonatowa uczy słuchacza oczekiwać odejścia oraz powrotu, a kompozytorzy kolejnych pokoleń rozbudują tę logikę w większych utworach instrumentalnych. George Philip Telemann był mistrzem stylu mieszanego. Znał włoski koncert, francuską suitę, niemiecki kontrapunkt, a podczas pracy na dworze w Żarach i podróży z dworem po regionie zetknął się także z muzyką polskich oraz chanackich, czyli morawskich kapel. W autobiograficznych relacjach podkreślał bogactwo ich pomysłów. Trzeba jednak odróżnić spotkanie z praktyką muzyczną od prostego cytatu. Określenie Polonoi nie gwarantuje, że utwór jest wiernym zapisem melodii usłyszanej w konkretnej miejscowości. Częściej oznacza stylizację, ostre akcenty, charakterystyczny rytm albo sposób prowadzenia smyczków zostają włączone do kunsztownej kompozycji. Concerto Polonoi w tonacji G-dur jest utworem na dwoje skrzypiec, altówkę i basso continuo. Ma cztery części. Dolce, Allegro, Largo i Allegro. Posłuchamy fragmentów części pierwszej, drugiej i czwartej w wykonaniu Warsaw Philharmonic Chamber Orchestra.

Zmiana pomiędzy Dolce a Allegro pokazuje, dlaczego czteroczęściowy układ jest skuteczny. Nie potrzebujemy rozbudowanej fabuły. Kontrast tempa, rytmu i sposobu artykulacji tworzy dramaturgię samą w sobie. Telemann był niezwykle płodny jako kompozytor, ale nie należy go sprowadzać do liczby napisanych utworów. Jego znaczenie polega także na praktycznym rozumieniu publiczności. Potrafił pisać muzykę ambitną, a zarazem komunikatywną, przeznaczoną dla różnych zespołów i sytuacji. W tym sensie reprezentuje przemianę życia muzycznego. Kompozytor coraz częściej działał nie tylko w służbie dworu lub kościoła, lecz również wobec miejskich odbiorców, wydawców i uczestników koncertów. Druk muzyczny oraz publiczne wykonania poszerzały obieg repertuaru. Styl zaczynał zmieniać się szybciej, bo utwory podróżowały. Polski akcent w kompozycji Telemanna nie jest więc taką ciekawostką na marginesie głównej historii, tylko pokazuje, że europejska muzyka powstawała w sieci kontaktów, podróży i zapożyczeń, a granica pomiędzy centrum i peryferiami była znacznie mniej prosta niż sugerują szkolne mapy. Georg Friedrich Händel urodził się w Halle, doświadczenie operowe zdobywał m.in. we Włoszech, a największą karierę zbudował w Londynie. Był nie tylko kompozytorem, ale także wykonawcą i organizatorem przedsięwzięć muzycznych. Zadok The Priest nie jest oratorium, tylko anthem koronacyjnym. Należy do czterech anthemów napisanych z okazji koronacji Jerzego II w 1727 roku. Zabrzmiał 11 października podczas ceremonii w opactwie westminsterskim i pozostał częścią każdej kolejnej brytyjskiej koronacji. Początek utworu jest swoistą lekcją sterowania oczekiwaniem. Smyczki rozpoczynają cicho i powtarzają płynną figurację. Harmonia zmienia się powoli, napięcie narasta, lecz kompozytor opóźnia wejście chóru. Słuchacz wie, że coś musi się wydarzyć, ale nie zna dokładnej chwili. Kiedy chór wreszcie wchodzi wraz z trąbkami i kotłami, efekt nie wynika z niezwykle skomplikowanej melodii. Wynika z proporcji, obsady i precyzyjnie wybranego momentu. 3 minuty wystarczą, aby usłyszeć cały mechanizm. Przygotowanie, wejście i pierwszą falę uroczystej energii. Posłuchamy fragmentów w wykonaniu The Royal Scottish National Orchestra pod dyrekcją Bena Palmera.

przykład baroku jako wydarzenia publicznego. Duża obsada nie służy wyłącznie zwiększeniu głośności. Chór wypowiada tekst wspólnotowo, trąbki i kotły nadają mu charakter państwowego ceremoniału, a orkiestralny wstęp buduje przestrzeń akustyczną. Händel doskonale rozumiał, że muzyka wykonywana podczas konkretnego rytuału musi działać natychmiast. Jednocześnie potrafił przenosić podobne środki pomiędzy teatrem, oratorium i muzyką uroczystą. Granice gatunków były realne, lecz warsztat kompozytora nie był podzielony na szczelne szuflady. Ten sam sposób prowadzenia napięcia, kontrastowania chóru z orkiestrą i budowania kulminacji mógł otrzymać inną funkcję w zależności od miejsca oraz tekstu. Barokowe formy nie są więc tylko abstrakcyjnymi konstrukcjami. Koncert organizuje relacje solisty i zespołu, suita porządkuje różne charaktery tańca, a anthem koronacyjny projektuje wspólne przeżycie ceremonii. Z Londynu wracamy do Rzeczypospolitej. Grzegorz Gerwazy Gorczycki był księdzem, kompozytorem i od 1698 roku kapelmistrzem katedry wawelskiej. Jego dorobek pokazuje współistnienie dwóch języków. W części utworów posługiwał się starszą polifonią a cappella, kojarzoną z renesansową tradycją kościelną. W innych wykorzystywał nowszy styl koncertujący, w którym głosy wokalne współdziałają z instrumentami i basso continuo. Kompletorium jest opracowaniem tekstów komplety, czyli ostatniego nabożeństwa liturgii godzin. W zachowanym utworze występują cztery głosy wokalne, dwoje skrzypiec, dwie trąbki naturalne oraz organy realizujące bas cyfrowany. Poszczególne części nie muszą wykorzystywać wszystkich wykonawców jednakowo. Zmiana obsady tworzy kontrast, a instrumenty współtworzą formę, zamiast jedynie mechanicznie podwajać głosy. Usłyszymy fragment Cum Invocarem. Ten fragment wystarczy, aby poznać sposób łączenia głosów, smyczków i harmonicznego fundamentu. Utwór nagrał zespół Concerto Köln wraz z Poznań Chamber Choir i solistami.

Gorczycki nie jest tylko polskim dodatkiem do zachodnioeuropejskiej historii baroku. Jest częścią środkowoeuropejskiego obiegu muzycznego, w którym twórcy, wykonawcy, rękopisy i praktyki przekraczały granice państw oraz języków. Katedra Wawelska miała własne potrzeby liturgiczne, własny zespół i własną tradycję. Kompozytor korzystał z międzynarodowego języka, lecz używał go w konkretnym miejscu. To ważne również dla sposobu słuchania muzyki dawnej. Nie trzeba szukać w każdym takcie narodowej cechy. Czasem lokalność polega na instytucji, repertuarze przeznaczonym na daną uroczystość, dostępnej obsadzie i historii przechowania źródła. Szarzyński pokazał nam polską muzykę instrumentalną zachowaną w pojedynczym zabytku, a Gorczycki pokazuje rozwiniętą twórczość wokalno-instrumentalną. Oba przykłady przeczą wyobrażeniu, że dojrzały barok istniał wyłącznie w Wenecji, Paryżu, Londynie i Lipsku. Johann Sebastian Bach znał włoskie koncerty, francuskie tańce i niemiecką tradycję kontrapunktu. Nie stworzył tych elementów od zera. Jego szczególna pozycja wynika z umiejętności ich łączenia i rozwijania. 6 koncertów brandenburskich zachowało się w rękopisie ofiarowanym w 1721 roku margrabiemu Christianowi Ludwigowi Brandenburg-Szwed. 3 koncert G-dur BWV 1048 ma obsadę 3 skrzypiec, 3 altówek, 3 wiolonczel i basso continuo. Nie ma tu jednego solisty stojącego naprzeciw orkiestry. Każdy z 9 głosów smyczkowych może na chwilę wyjść na pierwszy plan albo wrócić do wspólnej masy brzmienia. To koncertowanie jako rozmowa grup. Pierwsza część składa się z krótkich figur przekazywanych pomiędzy rejestrami. Gęstość nie oznacza chaosu, bo rytm pozostaje wyrazisty, a powroty materiału porządkują przebieg. Posłuchamy fragmentu utworu w wykonaniu zespołu Voices of Music.

Gorczycki nie jest tylko polskim dodatkiem do zachodnioeuropejskiej historii baroku. Jest częścią środkowoeuropejskiego obiegu muzycznego, w którym twórcy, wykonawcy, rękopisy i praktyki przekraczały granice państw oraz języków. Katedra Wawelska miała własne potrzeby liturgiczne, własny zespół i własną tradycję. Kompozytor korzystał z międzynarodowego języka, lecz używał go w konkretnym miejscu. To ważne również dla sposobu słuchania muzyki dawnej. Nie trzeba szukać w każdym takcie narodowej cechy. Czasem lokalność polega na instytucji, repertuarze przeznaczonym na daną uroczystość, dostępnej obsadzie i historii przechowania źródła. Szarzyński pokazał nam polską muzykę instrumentalną zachowaną w pojedynczym zabytku, a Gorczycki pokazuje rozwiniętą twórczość wokalno-instrumentalną. Oba przykłady przeczą wyobrażeniu, że dojrzały barok istniał wyłącznie w Wenecji, Paryżu, Londynie i Lipsku. Johann Sebastian Bach znał włoskie koncerty, francuskie tańce i niemiecką tradycję kontrapunktu. Nie stworzył tych elementów od zera. Jego szczególna pozycja wynika z umiejętności ich łączenia i rozwijania. 6 koncertów brandenburskich zachowało się w rękopisie ofiarowanym w 1721 roku margrabiemu Christianowi Ludwigowi Brandenburg-Szwed. 3 koncert G-dur BWV 1048 ma obsadę 3 skrzypiec, 3 altówek, 3 wiolonczel i basso continuo. Nie ma tu jednego solisty stojącego naprzeciw orkiestry. Każdy z 9 głosów smyczkowych może na chwilę wyjść na pierwszy plan albo wrócić do wspólnej masy brzmienia. To koncertowanie jako rozmowa grup. Pierwsza część składa się z krótkich figur przekazywanych pomiędzy rejestrami. Gęstość nie oznacza chaosu, bo rytm pozostaje wyrazisty, a powroty materiału porządkują przebieg. Posłuchamy fragmentu utworu w wykonaniu zespołu Voices of Music.

słyszymy nieustanny ruch, ale jego źródło wciąż się zmienia. Raz prowadzą skrzypce, raz altówki, raz wiolonczele. To dobry przykład faktury polifonicznej. Kilka głosów zachowuje samodzielność, choć razem tworzą jedną formę. W późnym baroku taka gęstość była jednym z głównych sposobów budowania energii. Następne pokolenie nie porzuci kontrapunktu, lecz zmieni proporcje. Coraz częściej na pierwszy plan wysunie się jedna melodia z podporządkowanym akompaniamentem. Frazy staną się krótsze, wyraźniej rozczłonkowane i chętniej będą układały się w pary. Pytanie i odpowiedź. Harmonia może poruszać się wolniej, dzięki czemu łatwiej śledzić formę. To nie jest przejście od muzyki skomplikowanej do prostej w sensie wartościującym. Nowy styl również wymaga precyzji, tylko kieruje uwagę gdzie indziej. Ku melodii, proporcji, kontrastowi tematów i dynamicznemu kształtowi orkiestry. Przy okazji trzeba wyjaśnić kilka pojęć. Polifonia to faktura, w której jednocześnie brzmi kilka samodzielnych głosów. Każdy z nich ma własny przebieg melodyczny, ale wszystkie razem tworzą spójną całość. Kontrapunkt jest natomiast zespołem zasad i technik pozwalających takie niezależne głosy ze sobą łączyć. Nie jest przeciwieństwem harmonii. Harmonia opisuje współbrzmienia powstające w danym momencie. A kontrapunkt pokazuje, jak prowadzące własne melodie głosy mogą do tych współbrzmień dochodzić. Fuga jest jednym z najbardziej rozwiniętych przykładów kontrapunktu. Jej główny temat pojawia się kolejno w różnych głosach, a potem jest przekształcany, łączony i zestawiany sam ze sobą. Bach zawarł mistrzowski przegląd tych możliwości w dwóch księgach Das Wohltemperierte Klavier, czyli dobrze temperowanego klawesynu. Każda księga zawiera 24 pary preludiów i fug, po jednej w każdej tonacji durowej i molowej. Słowo klawir oznaczało wówczas ogólnie instrument klawiszowy, nie dzisiejszy fortepian. Dobrze temperowany nie znaczy też automatycznie strojony równomiernie. Chodziło o taki sposób strojenia, który pozwalał używać wszystkich 24 tonacji bez pojawiania się całkowicie nieznośnych współbrzmień. Bach nie wynalazł ani temperacji, ani systemu dur-mol. Pokazał jednak w jednym monumentalnym cyklu, że każda tonacja może stać się podstawą pełnowartościowego utworu oraz że można swobodniej modulować, czyli przechodzić pomiędzy różnymi tonacjami. Das Wohltemperierte Klavier stało się dlatego zarówno podręcznikiem kontrapunktu, jak i jednym z najważniejszych świadectw utrwalenia się tonalnego języka muzyki europejskiej. Posłuchajmy zatem fragmentu preludium i fugi C-moll w wykonaniu Tona Kupmana na organ.

0: I na tym zakończymy naszą dzisiejszą podróż przez barok. Ja Wam bardzo dziękuję za dzisiejszą audycję. Anna Grzyb za mikrofonem. W realizacji pomagał mi Mateusz Korzeniewski. Dzisiaj przeszliśmy przez właściwie cały barok, a od przyszłej audycji wejdziemy już w klasycyzm. To była Odyseja klasyczna i słyszymy się za tydzień.
1: Od Apolla do Opola. Od starożytności do współczesności. Wakacyjna podróż przez historię muzyki. Odyseja klasyczna. W każdą niedzielę o 20:00. Tylko w Radiu Afera.

0: dark side in the moon, really. Matter of fact, it's all dark.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
3: My name is Jim, and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice. The musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial. Guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray!
4: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o 23:00 w Radiu Afera. Dobranocka.
1: Autopromocja.
5: Radio Afera. 98,6 MHz.
6: Witam wszystkie panie. Witam wszystkich panów. Bo jeśli lubisz rocka, bo jeśli czujesz bluesa, musisz słuchać audycji Krzysztofa Ranusa. W każdą niedzielę od godziny 9 wieczorem.
7: No i nastał ten moment, jest godzina 9, a wieczorem 21:01 oraz 42,3,4 sekundy. Szymon Dopierała, audycję realizuje, się nazywam Krzysztof Ranus i zgodnie z tradycją rozpoczynamy od wykonawcy, który w ubiegłym tygodniu nasze spotkanie kończył. A była to amerykańska formacja Los Lobos. Grupa amerykańskich muzyków wykorzystujących w swej twórczości elementy muzyki meksykańskiej. Panowie zebrali się w Los Angeles w roku 1973 i do dnia dzisiejszego grają, występują, nagrywają płyty i cieszą się sporą popularnością, bo wyciągają z tej niebywale bogatej skarbnicy, jaką jest muzyka meksykańska, wszystko to, co najciekawsze, łączą to z rock'n'rollem, no i z tego powstaje całkiem niezły pomysł na brzmienie i gatunek muzyczny. Dwa utwory chciałbym, byśmy wspólnie na początku naszego dzisiejszego spotkania posłuchali. Dwa utwory, w których czytelna jest gitara, bas, chwytliwa melodia, a w związku z tym wszystko to, co dobrze się słucha i co pokazuje, jak bardzo w ciekawy sposób łączą te wszystkie elementy folkloru i rock'n'rolla muzycy z grupy Los Lobos. No to słuchamy.

Los Lobos w dwóch utworach, Dim Up Blue i Wake Up Dolores. Ponieważ nasza audycja ma charakter bluesowy, w związku z tym w tej chwili jeszcze jedno nagranie i w tym wypadku już turyści bluesowi nie mogą na nic narzekać, bo będzie to prawdziwy blues. Just a Man. Drogie panie, drodzy panowie, wśród muzyków, którzy stanowią trzon zespołu, wyróżnia się jeden, nazywa się David Hildago, wokalista, skrzypek, akordeon, który udziela się w różnych innych zespołach. Może w przyszłym tygodniu spróbuję zaprezentować go w jego solowych nagraniach. Ale to dopiero w przyszłym tygodniu. A teraz, drogie panie i drodzy panowie, bluesowe wcielenie formacji Los Lobos.

Nie można im zarzucić, że nie potrafią grać bluesa. Los Lobos. Drogie panie, drodzy panowie, wszyscy stali słuchacze Radia Afera i tej niedzielnej audycji wiedzą, że teraz jest czas na kącik związany z muzyką palestyńską. To już po raz 34 spotykamy się i staram się prezentować nagrania tego kręgu kulturowego, a to wszystko związane jest z barbarzyńską agresją państwa żydowskiego na tereny palestyńskie i okupowaniem Strefy Gazy. Moen Advan to artysta, który po raz czwarty pojawi się w naszym niedzielnym spotkaniu. Artysta, który jest śpiewakiem, wirtuozem ichniego instrumentu zwanego oud. To kompozytor, człowiek, który prowadzi swój własny zespół, jest twórcą opery, która opowiada o tragedii państwa palestyńskiego. Człowiek, który stara się promować i pokazywać światu pozytywny wizerunek państwa palestyńskiego i kultury palestyńskiej. W dniu dzisiejszym chciałbym zaprezentować nagranie noszące tytuł I'm Dervish. To utwór, który można nazwać w jakiś sposób piosenką. Piosenką w tym naszym tradycyjnym zrozumieniu. Wysłuchajcie tego utworu w miarę wnikliwie, bo chwilę później chciałbym, żeby doszło do pewnego rodzaju konfrontacji, ale o tym wszystkim po 6 minutach i 17 sekundach, bo tyle trwa utwór, który za chwilę wspólnie wysłuchamy.

Moen Advan to artysta, który przed chwilą dla nas śpiewał i grał na instrumencie oud. Drogie panie, drodzy panowie, a teraz stara amerykańska hipisterka, czyli formacja Quicksilver Messenger Service. Zespół, który powstał w 1967 roku i założyło go kilku wspaniałych muzyków. Dino Valenti, Gary Duncan, David Freeback, John Cipollina, Nicky Hopkins i Gory Elmo. Ci panowie stworzyli zespół, który łączył wszystkie elementy muzyki psychedelicznej, folkowej, rockowej z muzyką świata. I właśnie dlatego chciałem zaprezentować dzisiaj trzy ich utwory. Płyta, którą trzymam w dłoni, nosi tytuł Just for Love i jest nagrana w studiach haitańskich. Te elementy czuć tego powietrza haitańskiego, ale utwory, które chciałbym zaprezentować, właśnie pokazują wymianę kulturową, wymianę pomysłów, wymianę brzmień oraz szukanie w innych kulturach tych elementów, które by były elementami inspirującymi. Dwa nagrania chciałbym zaprezentować razem. Pierwsze nosi tytuł Wolf Rat, drugie tytułowe z płyty Just for Love. Drogie panie i drodzy panowie, posłuchajcie tego z wnikliwością i zauważycie analogię pomiędzy utworem, który przed chwilą słuchaliście, a tym, który został wymyślony i skomponowany i nagrany przez muzyków z Kalifornii w 1969 roku.

co, są nawiązania? Mam nadzieję, że tak samo ja, jak i państwo te nawiązania usłyszeliśmy. Jeszcze jedno nagranie. W ogóle to chciałbym dodać, iż wymieniając nazwiska muzyków tworzących formację Quicksilver Messenger Service, wymieniłem Nicky Hopkinsa. Wszyscy, którzy interesują się twórczością grupy The Rolling Stones, wiedzą, że w 72 roku Nicky Hopkins stał się członkiem zespołu The Rolling Stones. Może nie w tym sensie takim składowym, natomiast nagrywał wszystkie partie instrumentów klawiszowych na płytę i był również członkiem koncertowym zespołu. Drogie panie i drodzy panowie, jeszcze jedno nagranie formacji Quicksilver Messenger Service. No to słuchamy.

to ten element folkowy naszego dzisiejszego muzycznego spotkania mamy za sobą. I muzyka palestyńska, i formacja Quick River Messenger Service. Dla tych, którzy nie znają tego zespołu, informacja niezwykle istotna, mianowicie takich nagrań na innych płytach nie znajdziecie, tylko na tej płycie, która, jak już wspomniałem, została nagrana na pięknej wyspie i czuć po prostu oddech tego zupełnie innego brzmienia i innej aury, która muzyką towarzyszyła. Drogie panie, drodzy panowie, wszyscy starzy słuchacze wiedzą, że teraz kolejne dwa nagrania z najnowszej płyty grupy The Rolling Stone. Nie będzie tu Nicky Hopkinsa, natomiast będzie tutaj rzecz niezwykle istotna, mianowicie pojawi się w pierwszym utworze w chórku założyciel zespołu The Cure. Drogie panie, drodzy panowie, Stonesi zabawili się. Zabawili się w ten sposób, że stworzyli płytę, która nawiązuje do najlepszych ich czasów, starając się mimo wszystko stać się zespołem nowoczesnie brzmiącym. I chyba im to się udało. Płyta nie ma wyraźnego przeboju, natomiast jest równa, jeśli chodzi o kompozycję. Ma swoją siłę w graniu, w wokalach i w tym wszystkim, co charakteryzuje grupę The Rolling Stones, czyli taką spójność i taką radość czerpania z tego wszystkiego, co jest tradycją muzyki rock'n'rollowej, czyli nawiązania do tradycji i wyciągania wniosku z tego, co się dzieje w dniu obecnym. Drogie panie i drodzy panowie, The Rolling Stone. Devil!

Drogie panie, drodzy panowie, w tym utworze pojawił się Robert Smith z grupy The Cure, a teraz utwór Hit Me On The Head to utwór, w którym prawdopodobnie, albo nie nawet prawdopodobnie, tylko został nagrany jeszcze podczas dawnej sesji, bo na perkusji gra Charlie Watts, a więc utwór, który został skomponowany, przygotowany i odłożony gdzieś tam na bok, doczekał się tego momentu, w którym został jakby na nowo przygotowany do wydania i pojawił się na płycie. Charlie Watts gra na perkusji, a pozostali muzycy to wiadomo, ci trzej z grupy The Rolling Stones. Inni są zawsze mniej ważni, nawet gdyby były to naprawdę wielkie postacie. Ale w tym wypadku mamy do czynienia z czterema podstawowymi muzykami grupy The Rolling Stones. No i ten Charlie Watts, chyba jedno ostatnie nagranie, w którym możemy go posłuchać. No to słuchamy.

0: Grupa The Rolling Stone. Drogie panie, drodzy panowie, za tydzień kolejne dwa nagrania z ich najnowszej płyty. A teraz, jeżeli nic się złego nie stanie, to Szymon Dopierała zaprezentuje nasz ulubiony dżingiel.
1: Witam państwa, codziennik bluesowy. Jest godzina 9:40. Czas na poranną dawkę wiadomości o bluesie i roku. A teraz najważniejsze.
0: Dawniej codziennie, a teraz raz w tygodniu, ale wszystko pozostaje niezmienione. Codziennik bluesowy. 23 dzień sierpnia. Drogie panie, drodzy panowie, miłośnicy grupy The Who wiedzą, iż w roku 1946 urodził się perkusista zespołu Kiss Moon. W roku 1973 odbył się festiwal rockowy w Reading, na którym wystąpili m.in. Eric Burdon, Traffic i formacja Focus. W roku 1990, w wieku 64 lat, zmarł gitarzysta bluesowy Boogie Bill Webb. A ja postanowiłem zaprezentować dzisiaj nagranie formacji Romuald i Roman. Dlaczego? Bo w roku 1943 urodził się Romuald Piasecki, lider i założyciel tego zespołu. Występował później w zespole Błękitne Cienie, Grupa I, i próbował również szczęścia pod własnym nazwiskiem. Ale to, co stworzył w formacji Romuald i Roman, jest dla mnie najistotniejsze, a należy do tych, którzy uważają, iż grupa Romuald i Roman jest jedną z najmniej docenianych polskich zespołów przełomu lat 60. i 70. Zespół, który wzorował się na amerykańskiej i brytyjskiej scenie muzycznej. Trochę usiłował kopiować Cream, trochę usiłował kopiować grupy z podziemia amerykańskiego, ale to, co najważniejsze, stworzył własny styl. Własny styl muzyczny, oparty na pomysłach muzycznych. Kilku doskonałych muzyków w tym zespole grało, jak również o niebanalne teksty. Drogie panie i drodzy panowie, na płycie, która nosi tytuł Z archiwum Polskiego Radia, na dwupłytowym wydawnictwie, na pierwszej płycie jest 16 utworów, na drugiej też 16. Z tych 32 nagrań wybrałem utwór, który lubię od samego początku, kiedy usłyszałem o zespole i kiedy w radiu to nagranie usłyszałem. Utwór nosi tytuł Pytanie czy hasło. Drogie panie i drodzy panowie, zwróćcie uwagę na to, iż to nagranie pochodzi z roku 1969. Wtedy już w Polsce tak potrafiono grać.

Matematyka jest prosta. 32 minus 1 to zostało 31 nagrań. Drogie panie, drodzy panowie, gdyby ktoś chciałbym jeszcze w przyszłym tygodniu jakieś nagranie grupy Romuald i Roman zaprezentował, to zrobię to z największą przyjemnością. Naprawdę ciekawy, interesujący i dobrze wykonujący swą robotę zespół. W ubiegłym tygodniu zaprezentowałem dwa nagrania Joe Louis Walkera i zadałem pytanie, czy chcielibyście jeszcze coś z jego usłyszeć. Z tej płyty, bo inne już prezentowałem. I dostałem informację, że jakiegoś jeszcze jednego chytrego bluesika by się dało. No, w związku z tym pozwoliłem sobie przynieść do studia płytę i zaprezentować z niej nagranie Joe Louis Walkera. A ponieważ zastanawiałem się, które będzie najciekawsze, doszedłem do wniosku, że rzadko prezentuje się długie nagrania bluesowe, w związku z tym takiego długasa zaprezentuję. Trwa 6 minut i 31 sekund. No i jest kwintesencją tego, co potrafi, grając na gitarze i śpiewając, zrobić Joe Louis Walker. No to słuchamy.

Joe Louis Walker. Audycję realizował Szymon Dopierała, ja się nazywam Krzysztof Ranus, a muzyk, który kończy nasze dzisiejsze spotkanie, a rozpocznie spotkanie w przyszłym tygodniu, nazywa się Robert Lowe, jest wspaniałym gitarzystą nawiązującym do bluesa z Delty. Nazywa się Robert Lowe i posłuchajcie go uważnie, bo to naprawdę ważna postać i niezwykle ciekawa, jeśli chodzi o amerykańską scenę bluesową. No to do usłyszenia za tydzień. Hej, cześć.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Witam wszystkie panie. Witam wszystkich panów. Bo jeśli lubisz rocka, bo jeśli czujesz bluesa, musisz słuchać audycji Krzysztofa Ranusa. W każdą niedzielę od godziny 9 wieczorem.
2: Autopromocja.
3: Herstorie. Inspirujące kobiety, zakurzone biografie. Współczesne spojrzenie na realia sprzed lat. Poniedziałek, godzina 21.
4: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Notowanie w piątek o 20.
2: Autopromocja.
5: Radio Afera. Studenckie radio Politechniki Poznańskiej.
6: Jesteś znudzony komercją? Zniesmaczony muzyczną tandetą? Sięgnij po utwory o wielkiej mocy. Różnorodność klimatów, przenikanie się nastrojów. Każdy niedzielny wieczór po 22. Nawiedzone studio dla tych, którzy wiedzą, co w muzyce najpiękniejsze.

dobry wieczór w nawiedzonym studiu. Kłaniam się Państwu gorąco i serdecznie. Jest niedziela 23 sierpnia 2026 i zegar wskazuje blisko 7 minut po 22. I to jest bardzo dobra pora, aby przysiąść, posłuchać muzyki. Myślę, że takiej w okolicach, która przed chwilą nas rozgrzewa każdego tygodnia, chyba też. I myślę, że nawet dzisiaj jest wątkiem nastroju niż hałasu, to nawiedzone rozpoczniemy, by nie było tak przewidywalnie.

Instrumentalny popis gitarowy Dave'a Bainbridge'a z takimi subtelnymi wokalizami Jan Hock z płyty Veil of Gossamer. No to jest taka z mojej strony zapowiedź nadchodzących winyli Iona, które z tego co się orientuję po raz pierwszy w tym nośniku i trafią do sprzedaży 25 września, konkretnie pierwszych 5 albumów. Wśród nich no, momentami przepiękna płyta Journey into the Morn, czwarta w dyskografii, na której też gościnnie, fragmentarycznie pojawiła się Mel Brennan, wokalistka, niedawno zresztą zmarła wokalistka Clannad. No i w związku z tym o takiej celtycko-rockowej twórczości trzeba trochę pogadać w takim pozytywnym tonie, a wiem o tym, że prezentacja tej muzyki w nawiedzonym studio, gdzie najczęściej pora dla takich nut przychodzi gdzieś tam sporo po północy, mogłaby nie dobić do wszystkich drzwi, dlatego postanowiłem, rozpoczynając dzisiejsze nawiedzone właśnie od takiej muzyki, niekoniecznie od samych Iona, tym bardziej, że państwo niektórzy wiecie, co do Iony, że już dzisiaj nie musi grać, bo miała swą okoliczność. Natomiast wszyscy, którzy kochacie się w graniu spod znaku wspomnianych Clannad, Annie Runrig, Lorin McKennitt, która zresztą w przyszłym roku wystąpi w naszym kraju na dwóch koncertach, ale niestety nie będzie poznańskiego, czy wielu tym podobnych artystów, dawno niesłuchana u nas Kate Price, no to są takie właśnie mniej więcej nastroje, które czerpią z dobrej tradycji subtelnego właśnie celtyckiego grania w połączeniu z rockiem, który to widzimy jest tutaj w odmianie zupełnie innej niż ten rock, gdzie się rozwala gitary, gdzie demoluje się wzmacniacze, głośniki. To nie jest akurat ten rodzaj. To jest rock z gitarą, z buzuki, z mandoliną, harwą, tamburynem, bongosami, belafonem. O, to jest właśnie takie granie, ale w solowym wydaniu Dave'a Bainbridge'a. No to pozostając jeszcze przez moment na tej samej płycie.

Utwór nazywa się The Everlasting Hills, część piąta, i jest to w sumie końcowy wyciąg z 20-minutowej suity, która pojawia się gdzieś tam właśnie u schyłku tego albumu. Tego w sensie Vale of Gossema. To właściwie teraz to, co powiedziałem, to trochę przypomina mi stawkę większą niż życie. Nie wiem, czy zauważyliście, moi drodzy, jak się ogląda ten film, że tam nigdy nie padają, znaczy może nie, że nigdy, bo są oczywiście sytuacje, gdzie padają nazwy miejscowości, ale na przykład, kiedy akcja toczy się w Polsce, to bardzo często właśnie rozmowy pomiędzy Niemcami odbywają się w taki nie do końca skonkretyzowany sposób, bo oni nie mówią, że na przykład to wydarzyło się, dajmy na to, w Poznaniu czy w Warszawie, tylko mówią, że to się wydarzyło w tym mieście. To było w tym mieście. I bardzo często właśnie wyłapywałem w dialogach tego serialu takie określenie w tym mieście. No ja teraz też bardzo podobnie zachowałem się, mówiąc o tej płycie, a to po prostu najlepiej jest podać tytuł, wtedy wszystko staje się jasne. A więc jeszcze raz namawiając do płyt winylowych Iona, które po raz pierwszy na rynku od 25 września. Ja myślę, że informacja nie jest w żaden sposób enigmatyczna. Można ją zapewne sprawdzić w wielu źródłach, więc przypilnujcie sobie, moi drodzy, tych płyt, jeśli kochacie ten nośnik, jeśli uwielbiacie taką muzykę i chcielibyście mieć na półce. Natomiast muzyka folkowa ma bardzo wiele różnych odcieni i oto kolejne.

pokój w ostatnich dniach, ale zabrałem bardzo fajny duet Brooks and Dunn i to była piosenka You Can Take the Honey Tongue Out of the Girl, bo tu chodzi o to, że możesz wyciągnąć dziewczynę z honky tonk, ale nie możesz wyciągnąć honky tonk z dziewczyny. I z takim riffem a la Rolling Stones od razu na początku i potem gdzieś tam ten riff cały czas się zachowuje, więc ogólnie kantrowa, ale nieco w duchu Rolling Stonesów piosenka. Dosyć stara, bo to jest już ponad 20-letni numer z longplaya Red Dirt Road, wydany przez wytwórnię Arista i zresztą z amerykańskiego kompaktu, no bo jakże mogłoby inaczej być. Kix Brooks oraz Ronnie Dunn to amerykański duet, który tak naprawdę rozpoczął współpracę pod koniec lat 80., chociaż wcześniej nagrywali solo, ale jak się okazuje, byli znakomici, kiedy właśnie kolaborowali w tych kilka płyt, które ich mam, chociaż za chwilę posłużę się zwykłą składanką, no może nie do końca zwykłą, bo ma mimo wszystko jeszcze w dopisku numer 2, co świadczy oczywiście o tym, że była też część pierwsza, a pierwszej nie ma. The Greatest Hits Collection 2, wydana zresztą w chwilę po albumie Red Dirt Road przez tę samą wytwórnię Arista i też amerykańskie tłoczenie. Niech nam dobrze ta muzyka zadziała, bo jestem absolutnie przekonany, że chociaż ten właśnie zwięzły duet, który nagrał dobry tuzin płyt, na pewno nie jest na tyle w naszym kraju popularny, abyśmy weszli do jednego czy drugiego przypadkowego sklepu i na pewno znaleźli te płyty na półce, a więc nie znajdziemy ich na półkach sieciówek w Poznaniu czy na warszawskim Żeraniu, ale w nawiedzonym studio...

Brooks and Dunn. Obie piosenki z 2001, ale odtworzone z kompilacji z 2004, chociaż mam płytę z Tears and Stripes i w ramach amerykańskiej flagi, która ostatnio pojawia się dosyć często na moim blogu, takie amerykańskie smaczki będę wyławiać i właśnie przynajmniej foto przedstawiać. Do tego zresztą ma ta flaga służyć, więc postaram się nie mieszać nastrojów i tylko reprezentanci USA, a jeśli będzie w tym momencie w zestawie jakiś, czy to nawet już Kanadyjczyk, to ta flaga nie będzie wtedy stanowiła za tło. Dwa numery z kompilacji wydanej przed 22 laty przez Ariste, Nothing About You oraz Ballada The Long Goodbye. No, ta pierwsza piosenka to w zasadzie bombardowała naszego bohatera dziewczyną, która jest niesamowita, bo jest, nasz bohater jest zachwycony, właściwie bohaterowie, bo to jest duet, a więc jak ona całuje, ale też jak płacze, jak się porusza, jak się uśmiecha. Ta dziewczyna ma ponoć wszystko. Natomiast The Long Goodbye, no cóż, to długie pożegnania, to już tytuł, który sam w sobie zawiera puentę nie jest na pewno przyjemnie spojrzeć prawdzie w oczy. Myślę, że wrócimy sobie do Brooks and Dunn w jednym z jakichś kolejnych wydań nawiedzonego studia. Być może będzie mi ta muzyka radośniej służyła, kiedy będę mniej cierpiący, mniej bolejący, bo muszę przyznać, że słabo mi się żyje ostatnio. Tak nie chcę narzekać, ale te 3 tygodnie tak trochę dały mi się w kość i w mięśnie i w wiele takich różnych aspektów, które nie pozwalają cieszyć się 100%, ale mam nadzieję, że nawiedzone studia jakoś przetrwam, bo póki co rzeczywiście jakoś to jest. Natomiast przejdziemy do kącika Frank Beard in Memoriam. O tym oczywiście już doskonale wszyscy wiemy. Nie lubimy takich informacji, ale umarł perkusista ZZ Top Beard, czyli broda, a o ironio był jedynym ZZ Topem nie noszącym brody i zawsze pamiętam jeszcze w czasach takiej dominacji tego zespołu, takiej dominacji teledyskowej, wzmożonej popularności, śmialiśmy się z tego, kiedy tylko dowiedzieliśmy się, że właśnie Frank Beard nazywa się broda i on jako jedyny tej brody nie miał, natomiast Dusty Hill i Billy Gibbons, oni reprezentowali właśnie się w pełnej okazałości w tej właśnie warstwie. No więc, proszę Państwa, ZZ Top w nawiedzonym studio. Szkoda, że w takich okolicznościach przyjdzie nam posłuchać trochę dobrej muzyki.

Nie chcę cię stracić z takim podwójnym lose you. I don't wanna lose you. Szósta piosenka z płyty La Futura, z grupa ZZ Top. Tak było w 2012. I na ostatnim albumie studyjnym ZZ-ków, wyprodukowanym zresztą przez nich, jak i przez Ricka Rubena do pary. A więc płyta ma takie właśnie brudne, masywne brzmienie, idealnie dopasowane do tego kolejnego zresztą brodacza, mocnego, muskularnego, który znakomicie nadawał się do produkcji właśnie takiego grania. Proszę Państwa, ZZ Top w nawiedzonym studio w kąciku Frank Beard in Memoriam. No a ja teraz już ulokowałem w odtwarzaczu kompaktowym płytę jakże popularną w naszym kraju, album Afterburner, co oznacza dopalacz. Jak się okazuje, słowo dopalacz znano już wtedy. To nie tylko kiełk XXI wieku, gdyby czasem ktoś pomyślał. Album wydany w 1985, który w ogóle pochodzi z kapitalnego okresu, bo jest rozwinięciem super przebojowej płyty Eliminator, która sprzedała się w diamentowym nakładzie w Stanach Zjednoczonych. Diament, czyli to jest minimum 10 milionów egzemplarzy, czyli na diament składa się 10 platyn, bo platyna to jest milionowa sprzedaż. Ale album Eliminator sprzedał się w ponad 10-milionowym nakładzie, więc ja już nawet nie wiem, czy to jest 11, to było na pewno, już nie wiem, czy nawet nie obrosło to 12-milionową liczbą, jest to całkiem możliwe. W każdym razie już bez względu na to, abyśmy się licytowali, bo Afterburner sprzedało się też nieźle, ale mniej więcej w połowie nakładu Eliminator. W każdym razie obie te płyty pochodzą z czasów takich luksusowych też teledysków, w których grupa prezentowała nie tylko fajnie odnowiony samochód, nie powiem Państwu jakiej marki, zresztą z tym samochodem była też długa historia, z jego wynalezieniem, wyremontowaniem i tak dalej, i tak dalej. Zresztą auto, które nawet należało do jakiejś popularnej marki dawno, dawno temu i oni właśnie ją wskrzeszyli. No i obok tego właśnie samochodu, za chwilę na pewno w SMS-ach i to będzie wreszcie jakiś kontakt z Państwem, dostanę pewnie nazwę tego mobilu, to by nawet automobilu, to by nawet też była taka nasza tutaj fajna dyskusja w tym temacie. No i oni do tego też umieli dopasować odpowiednie spódniczki, wysokie obcasy. To wszystko było też ładnie sfilmowane, bogato, z mgiełką tajemnicy, z odpowiednią prędkością, kiedy trzeba. No i z tym talizmanem, właściwie z łańcuszkiem, z logo ZZ Top, z tą Z-ką. No wszystko jest takie do przypomnienia. Ja to mówię z pamięci, bo ja już tego wieki nie widziałem. Natomiast nawet mam edycję Eliminator, taką właśnie z dołożoną płytą DVD, na której są teledyski z tamtego okresu, więc być może najłatwiej byłoby to sobie przypomnieć w dobrej wersji stereo, nie posługując się tym komputerkiem, który przecież głośniczki ma tylko chyba tyciu mocniejszy od tych w telefonie. Proszę Państwa, Afterburner w odtwarzaczu kompaktowym. Nastawmy utwór numer 2. Bardzo go lubię. Posłuchajmy, jak to wtedy grało.

Jak to w przypadku muzyków, sceny wciąż się zmieniają i reorganizują miłość. To była piosenka Stages, która jest jako druga na 10-albumowym Afterburner, wydanym w połowie lat 80. Dwa lata po płycie Eliminator, wspaniałej kontynuacji, która mnie wtedy zachwycała, no ale ja w ogóle lubiłem te wszystkie automaty, elektronikę obok blues, boogie z Teksasu, chociaż starsi koledzy patrzyli na mnie z taką wyższością, bo nie mieściło im się w głowie akceptowanie według nich takiego chłamu zespołu, który grał kiedyś przyzwoitego, surowego, teksańskiego bluesa, a potem zszedł na taką komercyjną ścieżkę i no, ich muzyki nawet słuchano w różnych klubach, dyskotekach. Ja nie widzę w tym nic złego. Komercja nie oznacza właściwie niczego nieprzyzwoitego i myślę, że każdy z artystów dąży do sukcesu, z Top Go osiągnęli i później po bazie właśnie tych sukcesów powrócili, kiedy trzeba, do odpowiedniej muzyki, która im grała na początku. Więc jak zaczęli, tak właściwie też i do dzisiaj, bo zespół mimo wszystko, pomimo straty Franka Bearda i Dustiego Hilla, istnieje. Zresztą rezerwowy perkusista, który miał być tylko na czas właśnie absencji Bearda, zostanie, z tego co wiem, z Gibbonsem, a z kolei dopasowany już w swoim czasie basista, który przyodział odpowiednią brodę, ma równie nieźle też przebraną gitarę w jakieś futro i wygląda jak kopia Billy'ego Gibbonsa, jest już oficjalnie członkiem zespołu od jakiegoś czasu i machina jakby gra. W każdym razie u mnie Afterburner ani Eliminator nie cichły. Ja tej muzyki lubiłem bardzo słuchać i moi rówieśnicy, pamiętam, że napraszali się wtedy z magnetofonami, by bez wytchnienia kopiować im tę muzykę, i gdybym tak naprawdę zaczął pobierać opłaty, nieźle bym się chyba na tym tutaj dorobił. W każdym razie, skoro mówimy o ZZ Top, o takim ich już surowszym wcieleniu, o powrocie, o jakby odstawieniu tej elektroniki, a powrocie do korzeni, to właśnie myślę, że taką ścieżkę reprezentuje, oprócz słuchanego dzisiaj fragmentu z La Futura, również wcześniejsza płyta Mescalero. To były bardzo długie przerwy, bo oni sobie 9 lat przerwy zrobili między tymi albumami. No już dłuższej nie będzie, bo ostatni album La Futura z 2012, to już mamy 14 lat, to takiej przerwy ten zespół nigdy jeszcze nie miał. W każdym razie Mescalero, to jest w ogóle też przy okazji bardzo fajna okładka, bo mamy tutaj na niej szkielet w sombrero, który drinkuje mescal, a zatem Mescalero, i z jego ust zionie ogniem, bo napój nie przelewki, raczej nie stosuje się go w pokojach nauczycielskich pomiędzy zajęciami. A płyta rozpoczyna się tak.

Calero rozświetla mnie niczym płonąca strzała. Tak wynika z piosenki, która otwiera płytę o tymże tytule. Album z 2003. Jak najbardziej pikantny blues teksański z domieszką country i tejano, więc wszystkie wartości zachowane. I uważny słuchacz już się od razu zorientował, co robili w dzisiejszym nawiedzonym niemal z początku, zaraz po Bainbridge'u, co robili panowie Brooks and Dunn. No właśnie, bo oni w czasie płyty Mescalero koncertowali wraz z ZZ Top. W zasadzie można powiedzieć, że na amerykańskim rynku obie te formacje, obie gwiazdy stały na mniej więcej równym poziomie, chociaż oczywiście w naszej mentalności to jest trochę niemożliwe, bo ZZ Top wydają się ponad wszystkim. Bardzo żałuję, że nie dotarłem kiedyś na sopocki występ ZZ, kiedy grali w Operze Leśnej, oczywiście nie w ramach festiwalu, a w ramach pojedynczego przedstawienia. Coś znowu mi się w życiu nie ułożyło i ten koncert gdzieś przepadł. Ale cóż, od tego są płyty, by trochę dawały rekompensatę. Mescalero ma dużo dobrej muzyki, rock połączony niekiedy gdzieś tam z harmonijką, z marimbą, nawet akordeon się gdzieniegdzie pojawia, gitara hawajska, a więc taka kantrowa, no dużo takich elementów, przeszkadzajek, które wzbogacają tę muzykę szorstką, niegrzeczną, bo jak się wsłuchujemy w literaturę tego albumu, to okazuje się, że tutaj nie ma właściwie nikt żadnych skrupułów, nie ma tutaj pobłażania i ciągnięcia za rękę, jest po prostu surowizna. ZZ Top w nawiedzonym studio z płyty Mescalero.

Okej. To jest ten odtwarzacz. Widzę, że nie został jednak doprowadzony do porządku. No cóż, a może coś innego jest wynikiem tego, że robi coś w tym rodzaju. Poradzimy sobie, proszę Państwa, bo nie odpuszczę, więc wracamy do kieszeni, która jest zawsze ze mną za pan brat i mam nadzieję, że dzisiaj też nie zawiedzie, bo płyta jest w idealnym stanie. Andy nie przynosi zniszczonych płyt, nie ma takich możliwości, więc wynika to na pewno z innych powodów. Trochę muszę was, moi drodzy, zagadać, bo tu trzeba wszystko zaprogramować, a to nie idzie tak szybko. Mam nadzieję, że w tej chwili jest w porządku. No to co? Wszystko działa. Mam nadzieję, że zagra.

0: No, to znaleźliśmy się w bardzo pikantnej wersji albumu Mescalero. What did I get przed chwilą? Chciałbym cię, właściwie chciałbym się kołysać w wieczornym cieniu, ale nie mam ochoty grzecznie się zachowywać, sugerowały Bill Gibbons, a wcześniej to już dosyć w ogóle ostro w piosence What would you do? Co byś zrobiła, gdybyś mnie pokochała? Czasami ktoś doświadcza boskiej miłości. Wiem, że pieprzę jak grzesznik. Wiem też, że pieprzyłbym cię, aż byś zsiniała. Myślę, że Billiemu Gibbonsowi chodzi o taką pieprzniczkę do pomidorów, prawda? Do pomidorów, do wszelkiego rodzaju przypraw, by było jasne, pomimo, że jest po 23, aby to nie zostało pejoratywnie odebrane. W każdym razie kawał świetnej muzyki z płyty Mescal zespół ZZ Top w kąciku Frank Beard in Memoriam, a więc hołd dla perkusisty ZZ Top, którego pożegnaliśmy w ostatnich dniach. Dużo pięknej muzyki, jeszcze ze sobą zabrałem ZZ Top w razie czego, ale już nie wiem, czy nam się dzisiaj pomieści, bo wiele innych płyt czeka na swą kolejność, między innymi ta koncertowa.
1: Hit him up!

koncertowo w najwyższej jakości. Grupa Nestor i przedstawienie, które odbyło się 1 marca ubiegłego roku w Gothenburg Film Studios w Szwecji, czyli właśnie w rodzinnych miejscach tej wspaniałej Hard and Heavy ekipy. I za nami dwie piosenki, najpierw Fire Sign, a przed chwilą On the Run. Obie zresztą piosenki znamy ich z debiutanckiej płyty Kids in a Ghost Town. No i w wersjach na żywo bardzo entuzjastyczne. Szkoda tylko, że pomiędzy nimi, chociaż biegną na płycie właśnie w takiej kolejności, musi być koniecznie to wyciszenie i znowu od wyciszenia wszystko do góry. Trochę mnie drażni realizacja tego albumu, ale najprawdopodobniej nie było na to innego sposobu. Koncert niech gra, być może kiedyś przyjadą do naszego kraju, bo to znakomita ekipa, by posłuchać ich właśnie na żywo. Szkoda, że nie mogę jeszcze dzisiaj oficjalnie ogłosić pewnego koncertu, który będzie nas czekać w marcu przyszłego roku w Tamie, ale proszę wyczekiwać wiadomości, którą no najszybciej, jak już tylko będę mógł oficjalnie potwierdzić, zapodam na moim blogu albo od razu w którejś z audycji. Wszystko musi z cierpliwością gdzieś tam przebierać nogami. Nie uprzedzajmy faktów. W każdym razie w atmosferze koncertowej to bardzo bym pragnął, byśmy jeszcze pozostali.

0: Jestem człowiekiem fantazji, mistrzem iluzji, w mojej dłoni magiczny dotyk. Śpiewali tak do spółki Glenn Hughes i Jolin Turner, chociaż ten drugi jest jakby tym pierwszym powołanym wobec tej piosenki, bo to oczywiście nic innego jak inna interpretacja King of Dreams, piosenki z repertuaru Deep Purple i płyty Slaves and Masters, a więc mówimy o albumie, który dotyka okresu, kiedy zespół po raz pierwszy przyjechał do naszego kraju. A to z albumu Live in Tokyo, który pojawił się w 2002 przez wytwórnię MTM Music, która generalnie do pewnego momentu była dosyć ostrożna z taką muzyką, ale potem już zrobili sobie takie też pochodne, że była wytwórnia główna, była wytwórnia, która zajmowała się klasyką rocka, różne historyczne wydarzenia i przez to, że się tak mocno porozbijali na drobne, niestety nie udźwignęli tego ciężaru i wytwórni już od bardzo dawna nie ma, a zniknęła z dnia na dzień wraz z całym inwentarzem. Szkoda, że tak właśnie musi być. No i żałuję, że na naszym rynku niedostępna była edycja japońska tego albumu, bo ona zawierała jeszcze No Stranger to Love z repertuaru Black Sabbath, a więc płytę Seven Star, która ostatnio w ramach 40-lecia została wznowiona i także o tej muzyce co nieco mówiliśmy, a głównie też słuchaliśmy. A więc panowie Glenn Hughes, który kojarzyć nam się będzie zawsze z tym trzecim okresem Deep Purple, jak i właśnie wspomnianymi Black Sabbath, no i Jolin Turner, który został wyłowiony przez Richiego Blackmora na trzech płytach studyjnych Rainbow zaśpiewał, a potem okazało się, że ta współpraca jeszcze dobiła takiej kropki na ad i w przypadku płyty Slaves and Masters. Zespół, który w sumie działał tylko jakieś 3-4 lata, wydali dwie płyty studyjne, jedną płytę koncertową. Historia niestety się za szybko zakończyła, a tutaj mamy jakby taki splot dwóch wydarzeń, które odbiły się w Shibuya Club Quattro w Tokio, bo pierwszy koncert miał miejsce 17 maja 2002, a ten drugi 19 maja i to było wszystko w ramach promocji pierwszego wtedy albumu z ich symbolami HTP, czyli Hughes Turner Project, HTP, tak w zasadzie powinno się powiedzieć. No to co, z płyty, która zawierała głównie klasyki Deep Purple i Rainbow, teraz utwór, który w Polsce bardzo lubimy, ponownie ta sama dwójka panów.
1: Please help me sing. It's called Street of Dreams.

Utwór Cudo w koncertowej wersji. Czy pamiętasz mnie z ulicy Marzeń i Snów? Street of Dreams. I taki teledysk, który wyreżyserował Storm Torgerson. Filmik z mieszanką psychiatrii i surrealizmu, gdyby ktoś miał ochotę sobie go przypomnieć. A tutaj w pięciominutowej wersji z koncertu tokijskiego Hughes Turner Project w ramach przypomnienia, bo było, nie było, wciąż wakacje, a w wakacje no jest okres na przypominanie. Muszę sobie załączyć teraz płytę kompaktową do odtwarzacza, który przed chwilą grał. Mam taki utwór, na którym mi bardzo zależy, by mi czasami nie przeskoczył, więc nie zaryzykuję z jedynką. Poleci zatem z dwójki, a to musi chwilę potrwać, zanim tutaj się wszystko zaktualizuje. O, mamy już. Jest gotowy do gry, więc będę czuł się spokojniejszy. Ostatnio na moim paśmie rymy o starym marynarzu, czyli Rime of the Ancient Mariner, 13,5-minutowy długas z końcówki Power Slave. Na dzisiaj zaś o 4 lata późniejszy siódmy syn siódmego syna.

siódmy syn siódmego syna, który rodzi się ze zdolnościami jasnowidzenia oraz posługiwania magią ludową w alternatywnej rzeczywistości. Jego narodziny były niecierpliwie oczekiwane przez rodzeństwo, a potem siły dobra i zła toczyły o niego walkę. Oto stoją wszyscy bracia, wszyscy synowie, czekają tu na narodziny syna siódmego niebiańskiego wybranego. No i okładka niesamowita, która jak w przypadku Power Slave sprzed tygodnia, znowu dokonana przez Dereka Rixa, który oddał tym razem odbiorcy szkielet Ediego, unoszący się nad wodą w jakimś rejonie arktycznym. Eddie trzyma w dłoni własne serce na takim płodowym łańcuchu. Jak się przyjrzymy, w tym sercu wyłania się twarz, a nawet dwie, które niczym przeklęte dzieci. Tak, proszę Państwa, jawi się utwór, który otwierał stronę B albumu Seventh Son of a Seventh Son w roku 1988.

staramy się ukryć nasze wspomnienia. Nie ma znaczenia, kim jesteś, bo i tak wszystko jest zapisane w bliznach. Written in the Scars na samym końcu płyty Bad Bones. To był Erik Grünvall, a więc szwedzki wokalista, którego dobrze znamy z paru bardzo różnych zespołów, głównie z Hit, bo to była cała dekada działalności, troszeczkę ze Skid Row, to było ciekawe otwarcie, ale potem kwestie chorobowe spowodowały, że Grünvall musiał zrezygnować z dalszego śpiewania, a przecież jeszcze, jak nastawimy sobie ostatnią płytę Michela Schenkera jako MSG, no to w większości repertuaru tamtego albumu śpiewa właśnie Grünvall, pomimo tego, że tam jest też i Robin McAuley chociażby, czy no niech sobie jeszcze szybko przypomnę, kogo tam jeszcze mamy, bo tam było paru tych różnych wykonawców. No widzicie państwo, teraz tak na gorąco człowiekowi uciekło. No w każdym razie Erika Grünvalla to my w Poznaniu chyba nie posłuchamy z koncertem, na który mam apetyt, aby państwu powiedzieć, ale zawsze płyta jest od tego, żeby sobie to w jakiś tam sposób zrekompensować. W każdym razie teraz zmieniamy kompakt, zmieniamy nastrój, cofamy się w czasie. To będzie znowu połowa lat 80. Dokładnie ten sam rocznik, który służył dzisiaj słuchanym ZZ Top przy Afterburner. No, mam nadzieję, że nie trzeba tego zespołu specjalnie zapowiadać, bo my go od razu rozpoznamy.

Oh Divine You, czas debiutanckiej płyty Pendragon The Jewel. Młody zespół, który nieco wcześniej przeistoczył się z Youth Pendragon w Pendragon, ponieważ szybko muzycy zdali sobie sprawę, że nazwa Youth Pendragon po prostu kiepsko brzmi. Początkowo Pendragon byli zespołem grającym covery i chętnie sięgali po numery czy to Led Zeppelin, czy na przykład Free, czy Jimiego Hendrixa, a potem grupa miała chwilkę nawet z eksperymentami, więc do swego rocka przemycała czy to właśnie jakieś skomplikowane pomysły, czy niekiedy nawet jazzowe. I Barrett po latach uznał, że wtedy po prostu byli beznadziejni. No, na tyle nieudaczni, że szybko dostali impuls do pisania piosenek, które były już zainspirowane muzyką jakże bliższą ich późniejszym dokonaniom, czyli właśnie czy to Genesis, czy to Pink Floyd, Camel, tego typu rzeczy. A potem dowiedzieli się o nowych i świetnie sobie poczynających Marillion, a jeszcze potem ich menedżer załatwił Pendragonom możliwość supportowania Marillion na jednym z koncertów, a jeszcze potem dalsze losy tego zespołu już tylko nabierały rumieńców. I tak oto dzisiaj jest kartka wspominkowa z płyty The Jewel, czyli Klejnot, albumu wydanego w połowie lat 80., kiedy nie było jeszcze w ekipie Clive'a Nolana, kiedy właśnie instrumenty klawiszowe obsługiwał Rick Carter. Na perkusji grał z kolei Nigel Harris. Ale dobrze nam znajomi Peter G., Nick Barrett, ci panowie jak najbardziej się zgadzali, chociaż po muzyce, która już bardzo malownicza w utworze O Divine You, jeszcze trochę brakowało czasu do The World czy Window of Life, bo tak w całości jak przesłuchamy płytę, to jest neoprog rock, ale jeszcze nie do końca taki baśniowy. Ja pomyślałem sobie, że tę baśniowość troszkę dzisiaj z państwem tutaj nadrobię, być może nawet naprawię, bo zdaje się, że dawno takiej muzyki nie mieliśmy. I tak sobie myślę jeszcze głośniej, że abyśmy byli ewentualnie pozbawieni jakichś niespodzianek, których byśmy nie chcieli, a jest czas, to ja może szybko przerzucę się do właściwej kieszeni odtwarzacza i będę przynajmniej mógł spokojnie, będziemy mogli razem, nie że ja, będziemy mogli razem spokojnie posłuchać wybranej muzyki, bo tu będzie chodziło teraz o dwa utwory z takiego rarytasowego kompaktu Pendragon, który właściwie nie był jakimś rarytasem z założenia, bo to był nawet nakład w miarę, ale generalnie dotyczył takich różnych etapów i takiej unikatowości materiału, że zebrano to na dwóch płytach kompaktowych w 99 w ramach właśnie kolekcji rarytasów od 78 roku wzwyż. Opatrzono te wydawnictwa nazwą Once Upon a Time z trzema kropkami In England i właśnie odpowiednio Volume 1 bądź Volume 2. No to ja jedynkę zarzuciłem do odtwaracza kompaktowego i chciałbym, abyśmy teraz posłuchali dwóch utworów. Pierwszy z nich nagrany na czterościeżkowcu w Porta Studio w 88, czyli tu jesteśmy przy czasie Kotą i zresztą następny utwór też wywodzi się z tego samego okresu, ale został już zrealizowany na ośmiościeżkowcu i to tacy będą bardziej melodyjno-rockowi Pendragon z nutą fascynacji dla na przykład Bon Jovi'ego w latach 80., do czego zresztą przyznawał się sam Nick Barrett. No ale jak on sam zresztą uznał i co też w książeczce do płyty zostało dopowiedziane, wokal był inspirowany nawet z lekka Michaelem Jacksonem, o którym niedawno napisałem na swoim blogu dotyczącym tekstu Bad 25, bo to w ramach 25-lecia płyta Bad. Dużo by tutaj mówić, najlepiej oczywiście posłuchać, proszę państwa, Pendragon.

No proszę, i to wyciszenie jasno wskazuje na swego rodzaju chałupnictwo, no więc takie amatorskie nagrania grupy Pendragon. Przed chwilą Eye for an Eye, a na początku mieliśmy Loving the Stranger. Oba utwory z 1988 roku. Nie rozstawajmy się jeszcze z tą muzyką. Teraz zamienimy tylko kompakt, ale cały czas tytuł się zgadza. Once Upon a Time in England. Tym razem część druga i tutaj taki bardzo uroczy, krótki dwuminutowiec instrumentalny, nagrany na ośmiośladzie w 1988 w sypialni zresztą Nicka Barretta. Jak to Nick Barrett tutaj w książeczce widzę napisał, że utwór ten był w pewnym sensie jego odpowiedzią na Long Train Home Pata Metheny'ego. Myślę, panie Nick Barrett, że nie Long Train Home, tylko chodzi o utwór Last Train Home. Taki utwór ma Pat Metheny. Tutaj mamy akurat taki czeski błąd, ale na pewno cała reszta się zgadza. Bardzo krótki utwór. Pięknie się tego słucha. Raz jeszcze Pendragon.

Brzmienie tego utworu, jak i zresztą w ogóle cały nastrój kojarzy mi się troszkę z naszym piłkarskim pokerem, z filmem. Dobra, dobra, dobra, to akurat nie było przewidziane, chociaż no, wyłoniło nam się The Mask, a więc też piękny wcześniej Pendragon. Tutaj zrobiłem taki mały myk, bo muszę znowu przeskoczyć do drugiej kieszeni, bo tutaj mamy utwór, który będzie trochę dłuższy od wysłuchanego Last Bus Back, czyli ostatniego powrotnego autobusu, tak? I tu bym się po prostu wściekł, gdyby gdzieś tam w środku coś się miało przykrego wydarzyć. Dlatego, aby już przewidzieć ewentualną drakę, wolę sobie ustawić, bo przed nami będzie teraz 10 minut z sekundami. Ostatni raz na dzisiaj z tego kompaktu, ale to właściwie żadne przeprosiny, ani żadne tłumaczenie. To będzie kawał genialnej muzyki, więc tutaj w ogóle nie przyjmuję żadnych reklamacji. Zresztą w ogóle chciałem powiedzieć i bardzo nawet prosić niektórych słuchaczy, żeby mi nie recenzowali każdego nawiedzonego studia. Trochę mnie to irytuje, powiem szczerze, dlatego, że potem jak dostaję pozytywną opinię, to jest to niby przyjemne, ale jak za tydzień jej nie dostaję, to wiem, że było coś nie tak. Nie chce mi się każdego tygodnia czekać na to, czy ktoś mi coś napisze miłego, bądź przemilczy i to będzie negacja. W związku z tym po prostu umówmy się, że proszę mi nie recenzować nawiedzonego studia, bo ja przynoszę każdej niedzieli najlepszą muzykę, jaką mam i w ogóle w przeświadczeniem, że nie dźwigam ze sobą jakichś niepożądanych nut, więc w mojej opinii wszystko, co przedstawiam, jest piękne. Najwyżej może się po prostu nie podobać, bo się różnimy gustami. No to teraz ulokowałem w odtwarzaczu wersję dla BBC Radio 1 Friday Rock Show z 83 utworu The Black Knight, czyli Czarny Rycerz. No, to jest okres, kiedy na klawiszach grał John Barnfield, czyli cały czas nie mamy Clive'a Nolana. Zresztą trudno, żeby był, skoro to jest jeszcze sprzed debiutu, sprzed płyty The Jewel, bo jest to rok 83. To musimy zapamiętać. The Jewel było w 85. Natomiast na perkusji już dzisiaj przypomniany Nigel Harris, na basie Peter G., no i wokal i gitara Nick Barrett. Proszę Państwa, Nick Barrett o utworze The Black Knight, co tutaj z książeczki dowiadujemy się, powiedział, właściwie stwierdził, że utwór stał się hymnem połowy lat 80. i zawsze dobrze sprawdza się na żywo, choć jest trudny do wykonania na próbach. I jak spuentował, ta piosenka potrzebuje publiczności. A więc mamy w tej chwili nastawiony utwór numer 14 z drugiej części Once Upon a Time in England, The Collection of Rarities from 1978 Onwards. Tak się nazywa w pełnej krasie ten tytuł. Słuchamy Pendragon.

To zawsze długi utwór i w tej wersji też nie mogło być inaczej. Stara wersja z 83. The Black Knight i grupa Pendragon z kompaktów z dwóch części rarytasów. Gitarowe granie Nicka Barretta zawsze poraża, ale gitara to taki instrument, który da się wykorzystywać na różne sposoby. To chciałem pokazać, jak w tej chwili gitarzyści, którzy nawet są jak najbardziej z rodziny hard czy heavy, odnajdują się w muzyce takiej radiowej.

z gitarowym solo Steve'a Stevensa, a więc gitarowej mocy od Billy'ego Idola, Dirty Diana. Daleka od czystości dziewczyna, która lubi chłopaków z zespołu, jest fanką każdego z nich i dokładnie wie, kiedy ci wpadają do miasta. Więc kiedy tylko kurtyna opada, Diana już czeka za kulisami, aż jest łasa na obiecujących jej sławę i fortunę. Przez niespełna 5 minut cudowny numer Michaela Jacksona z płyty Bad, konkretnie z wydania Bad 25, o której to zresztą płycie delikatnie napomknąłem ostatnio na blogu, bo to edycja z 2012 w ramach rzecz jasna 25-lecia płyty, która pojawiła się w 87, a z pewnym nie aż tak bardzo mocnym opóźnieniem, także polskie nagrania Muza opublikowały to w winylu w epoce, kiedy już bardziej można było, kiedy właśnie przestawialiśmy się pomału z winyli na kompakty, my ruszyliśmy z tymi winylami, zaczęło być coraz lepiej i one zgasły na bardzo wiele lat. Skoro jest ze mną dzisiaj w nawiedzonym edycja na 25-lecie, no to oczywiście państwo domyślacie się, że na drugim kompakcie mamy tak zwany dodatkowy materiał z wieloma rarytasami, to pragnąłbym, abyśmy posłuchali nagrania zarejestrowanego w lutym 86, a więc na jeszcze trochę przed albumem Bad, rzecz, która właściwie została tak oficjalnie opublikowana dopiero pośmiertnie w 2012. Przypomnę, że Michael Jackson umarł 3 lata wcześniej i jest to utwór, który jest jakby takim nawiązaniem do piosenki Smooth Criminal, która to zamiast tej piosenki, która za chwilę będzie, pojawiła się na Bad. No to posłuchajmy, jaki był tego zaczątek.

Michael Jackson i Al Capone w produkcji Billa Bottrella, przypomnijmy, z początku 1986 roku i w ramach dodatku do rozwiniętej wersji Bet sprzed 14 lat. Oto teraz płyta, którą lubię i która chyba troszkę za rzadko pojawia się w moich programach.

something that satisfies my soul.

Zen Cody razy dwa, ich płyta Beautiful and Damned, która pojawiła się pod koniec lipca. My już trochę z niej posłuchaliśmy, ale dzisiaj na przykład dwa utwory, których jeszcze na naszym wspólnym nawiedzonym paśmie nie było. Piękni Przeklęci w piosenkach I Am The Shit oraz Beautiful and Damned, czyli nagraniu tytułowym. Czyli byliśmy prawie na początku i prawie pod koniec tego albumu. Panowie Zinni Zen, wokalista, oraz Harry Cody, gitarzysta, byli muzycy zespołu Shotgun Messiah, którzy nagrali znakomitą płytę, wspaniale się jej słucha. Jest właściwie ze wszystkimi tymi elementami, które mają i dozę lat 80., jak i również fajne współczesne brzmienie. Dobrze byłoby, aby ta płyta się osiadła na dłużej wśród nas. 28 sierpnia, czyli prawie za tydzień, bo to będzie piątek, najbliższy zresztą piątek, ukaże się najnowsza płyta grupy Camelot. Album ma nazywać się Dark Asylum. I właściwie mogę zdradzić Państwu, że ja już tę płytę mam wysłaną. Ona w preorderze do mnie wyskoczyła w takim bardzo pre. No i nawet jakby mi się czasami trafiła o ciutkę wcześniej, nie wiem, dzień, dwa, bo to różnie może być z kurierem, to nie będę mógł się nią oficjalnie pochwalić, nie będę mógł jej sfotografować, tym bardziej gdybym miał program także nic zagrać, ale cieszę się, że płyta się przynajmniej nie spóźni. W związku z tym dzisiaj nutka z płyty The Awakening, która pojawiła się przed 3 laty. Nie była to płyta moich marzeń, ale miała kilka niezłych utworów. Oto jeden z nich.

Tam, gdzie ciemność spotyka się ze światłem. The Great Divide miało być tym utworem, którego posłuchamy za chwilę. Ale muszę dokonać pewnej korekty znowu, bo nie byłoby dobrze, gdyby tak się wydarzyło, czyli już zdradziłem tytuł, natomiast za nami kompozycja The Looking Glass, czyli właściwie zwierciadło, takie zwierciadło na zasadzie, którym trochę jesteśmy. O ile nie szczątkami jakiejś upadłej gwiazdy. Zaraz sobie tutaj to ładnie nastawimy. O, już jest w tej chwili wszystko ładnie zadomowione. No to przed nami teraz wielki podział, piękna kompozycja, druga na płycie i zarazem druga z tych, które zawsze najbardziej z tego albumu lubiłem. No więc w ramach przygotowania do nowej płyty, która już za tydzień, te dwa utwory powinny nam bardzo dobrze posłużyć.

Niczym niekończąca burza będziesz moją kochanką. The Great Divide, kolejny fragment płyty The Awakening. I to była formacja Camelot, amerykańska, heavy prog metalowa z Tomem Karewikiem na wokalu, który dobrze do takiej energii pasuje. Trzy koncerty zapowiadają się w Polsce grupy Anekdoten. Nie pamiętam, czy o tym wspominałem, chyba jeszcze nie. A więc kolejna szwedzka ekipa w nawiedzonym studio, bo tych Szwedów to nam się w różnych maściach narobiło. No, zespół mocno oczarowany, by nie rzec zahipnotyzowany wczesnymi King Crimson, który wydał tych płyt 6, ale ostatniego nie było już od kilkunastu lat. Więc ja też przyniosłem dzisiaj starą płytę z 99. Nazywa się From Within i to ona ma nam dzisiaj posłużyć do tego, by zapowiedzieć te trzy koncerty. Pierwszy z nich odbędzie się, akurat tak się składa, w Poznaniu, w klubie Szum, w dawnym domu kolejarza, a stanie się 18 lutego przyszłego roku. A w kolejnych dwóch dniach formacja odpowiednio zagra w Warszawie oraz Piekarach Śląskich i każde przedstawienie wspierać będzie formacja The Black Noodle Project. No więc myślę, że będzie bardzo ciekawie dla wszystkich tych, którzy kochają brzmienie tej formacji o melotron, organy, pianino, vibrafon, no oczywiście też gitarę, bas i perkusję, bo to jest podstawa całej sekcji. Oto na dzisiaj kompozycja Hall, która pojawia się w sercu płyty From Within. Dobrze, bo tam już był przeskok na samym początku. Widzicie państwo, mimo że tutaj ja już zgłaszałem to, to kompakt, coś się z nim dzieje. Nie mam pojęcia, co się dzieje, ale to już dzisiaj jest nie pierwszy raz. Będę monitorować, będziemy skarżyć, będzie procedura odwoławcza i reklamacyjna, nie ma inaczej. Ale póki co, to ja już może z tamtego odtwarzacza nie będę dzisiaj korzystać, bo chyba że się zapomnę, jednak zależy mi na tym, by muzyka przeze mnie prezentowana docierała, no tak, no to zasługuje. No to raz jeszcze, ale z odtwarzacza o półkę wyżej.

spod księżycowej okładki From Eden, kompozycja Hall. A może nawet to taka okładka, należałoby ją określić planetoidalna. Tak byłoby słusznie dla tego już grubo ponad ćwierć wiecznego albumu grupy Anekdoten. Trzeciego w dorobku, zresztą tej lubianej w Polsce formacji. Przypomnę, 3 koncerty w lutym przyszłego roku w Polsce. Poznań, Warszawa, Piekary Śląskie. Jesteśmy trochę w takiej kosmicznej atmosferze, a zatem słoneczny ogień, Solar Fire, czyli no, wielki skok ziemskiego zespołu Earth Band w kosmos.

Szukając odpowiedzi, spójrz w niebo. Szukając odpowiedzi, spójrz w światło. Solar Fire, nagranie tytułowe do płyty wydanej w 1974 i grupa Manfred Mann's Earth Band. Tak to właśnie się działo na albumie, który otwierała niesamowita kompozycja Boba Dylana, Father of Day, Father of Night. Niesamowita w tym sensie, że przekształcona folkowa miniatura Dylana w mini-suite na takich, powiedziałbym, półkatedralnych organach i wznoszącej się gitarze. To utwór powszechnie w nawiedzonym studio znany, wielokrotnie emitowany, ale dzisiaj o nim wspominam, bo gdyby czasem kiedyś przyszła ochota na jego powtórzenie. Deep Purple Family. Jesteśmy ponownie w kąciku grupy Deep Purple. To się dobrze składa z uwagi na wiele okoliczności i na niedawnego Richiego Blackmora na scenie w Stanach Zjednoczonych wykonującego Smoke on the Water. Również na nową płytę Splat, która jest jednym z bardziej wyczekiwanych wydawnictw tego roku. No i przy okazji możemy sobie wspominać już rzeczy dawno dokonane, a nie zawsze tak często po nie sięgamy. Teraz płyta z 76, a zatem album 50-letni. No i nagranie tytułowe do płyty, która nazywa się Serbant.

Sarah Bond i John Lord ze wszystkim, z orkiestrą, w ogóle na całej płycie, z hamondami, pianinem, klawinetem, syntezatorami, a więc połączenie klasyki, dostojności i również brzmienia, które było na tamten czas jak najbardziej aktualne. John Lord to oczywiście przede wszystkim organista Deep Purple, ale wcześniej była grupa The Yardbirds, a potem Whitesnake, czy nawet blues rockowi The Hoochie Coochie Men. A przecież po drodze jeszcze mnóstwo przyjaznych kolaboracji i innych muzycznych wyzwań. Absolutnie genialny i przedwcześnie zmarły artysta, czujący ciężkiego rocka, w ogóle rocka i bluesa, muzykę klasyczną. Piękna postać w tej muzyce. I album Sarah Band wyprodukowany przez niego oraz Martina Bercha, a więc tego od Iron Maiden, których to dzisiaj mieliśmy za sprawą siódmy syn siódmego syna. O, tak może bez odmiany powiem, to będzie bardziej zrozumiałe. Słuchamy z angielskiego kompaktu, który ukazał się w 1999 roku, a więc po niespełna ćwierć wieku od pierwowzoru. Natomiast muszę dodać, że na płycie pojawiła się niemiecka orkiestra filharmoniczna Hungarica. Na perkusji zagrał z kolei Pete York, a na gitarze jeszcze na moment przed grupą The Police and the Summers. Tak to się przedstawiało. Już nie ma za bardzo czasu, aby więcej gadać, bo muzyki jeszcze trochę. Utwór Bury, a więc wchodzimy w drugą część albumu Sarah Band.

Niesamowite granie Johna Lorda z orkiestrą i muzykami spoza orkiestry towarzyszącymi. Tak było w 76 roku na Sarabandzie, płyta Sarabandz. No i teraz nutka sprzed tygodnia, taki suplement do płyty Songbird, bo słuchaliśmy takiego pana Richiego Francisa, wokalistę, basistę, pianistę, człowieka, który zagrał w sumie na jedynej płycie walijskiej formacji Big Sleep Bluebell Wood. No i było to tak na rok przed właśnie płytą Songbird, z której wyróżniłem przed tygodniem nagranie tytułowe, zresztą w ogóle bardzo piękną balladę, oraz z dodatków grupę Eyes of Blue, bo to był zespół, w którym również Richie Francis występował. No i na dzisiaj ten drugi utwór, który mi tak leżał bardzo na sumieniu, by również pojawił się w Nawiedzonym. Utwór nazywa się There's a Time i pojawia się już w końcówce tego w sumie jedynego albumu Richiego Francisa.

Jest taki czas w twoim życiu, kiedy musisz we mnie uwierzyć, tak jak ja w ciebie. There's a time i Richie Francis w 72. Teraz będzie tylko jeden utwór z takiej płyty The Magic Shoemaker. Grupa nazywa się Fire, pochodziła z Wielkiej Brytanii i nagrała tylko jedyną płytę w 70 roku. I to był taki koncept album opowiadający o szewcu, który tworzy magiczne buty pozwalające latać jak ptak po niebie. No więc ten szewc bierze swoje buty i leci do króla, żeby mu powiedzieć, by ten nie szedł na wojnę. Już więcej nie powiemy, ale myślę, że trochę posłuchamy. Fire.

była grupa Fire, a do poduszki szykuje nam się formacja Sir Lord Baltimore z późniejszego roku, czyli 71 roku. Pięknie dziękuję za wspólnie spędzony czas. Niech się tylko dobrze dzieje. Do usłyszenia.

0: Jesteś znudzony komercją? Zniesmaczony muzyczną tandetą? Sięgnij po utwory o wielkiej mocy. Różnorodność klimatów, przenikanie się nastrojów. Każdy niedzielny wieczór po 22. Nawiedzone studio dla tych, którzy wiedzą, co w muzyce najpiękniejsze.
1: Nocnik na 98.6.